Одеська Плоцк.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Eski Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: Eski Płock.
1: Studio Eski, Piotr Gryszpanowicz. Witam cię, Piotrek.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat przyłączania różnych terenów do Płocka.
2: Pierwszym takim najbardziej znanym momentem w historii miasta jest przyłączenie wsi Radziwie i Płock przeszedł na lewy brzeg Wisły, ale to nie jest jedyny rozwój w tych terenów właśnie po tej lewej stronie, bo tak jakbyśmy prześledzili przebieg rozwoju terytorialnego, rozszerzania granic miasta Płocka, no to mieliśmy takich 5 takich momentów dziejowych, czyli tak, zaczęliśmy od 1923 roku, o Radziwiu już mówiliśmy, to zostawmy to. Następnie mamy rok 53, czyli po już II wojnie światowej, po tym okresie takim pierwszym odbudowy państwa, odbudowy miasta, no przychodzi moment na poszerzenie granic o tereny dzisiejszego Międzytorza, częściowo rozrosła nam się obszarowo dzisiejsze osiedle Wyszogrodzka. To są takie miejsca, które jakby doszły do nas tam częściowo ze wsi Boryszewo Nowe, Kostroga i Jośnica. No, pewnie niektórym te nazwy coś do dzisiaj mówią, bo jeszcze na mapach i funkcjonują dalej. Natomiast dlaczego może w dwóch zdaniach, dlaczego te tereny przyłączono? No, miasto już zaczęło się powoli dusić i były potrzebne nowe tereny pod zabudowę.
1: Dlaczego poszło miasto właśnie w tamtą stronę?
2: No to tutaj mamy trochę za mało czasu, natomiast tak zaraz po wojnie powstało szereg planów takich perspektywicznych rozwoju miasta. I to one wskazywały. To były takie plany, nie takie jak dzisiaj my je jakby kojarzymy, czy nasi słuchacze mogą je kojarzyć, czy wręcz znają takie plany miejscowe. Kiedyś to były takie plany perspektywiczne, takie plany bardzo ogólnikowe, ale one gdzieś tam zakładały rozwój, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Znowu, jeszcze raz podkreślę, trochę mamy za mało czasu, a informacji bardzo dużo, natomiast te podejście do tego, w którym kierunku miasto ma się rozwijać, na przestrzeni lat się zmieniało, więc tutaj byśmy musieli pokazywać podejścia różnych osób. Na przykład taką ciekawostką jest, może do dzisiaj każdy podczani się dziwi, jak ta kolej może przechodzić przez środek, prawda, miasta dzisiaj, dzisiejszego miasta. No kiedyś nie był to środek miasta, było to właśnie ta taka obwodnica niejako kolejowa, szła kawałek za obrzeżami ówczesnego właśnie Płocka. I dlaczego z tej strony akurat? Dlaczego ta kolej idzie z prawej, a nie z lewej? No bo były badania, jak wieją wiatry, żeby parowozy i tak dalej, ten cały dym nie szedł na miasto, tylko szedł od miasta. No, dużo
1: czyli
2: jest
1: generalnie mnóstwo, to było przemyślane.
2: Tak, to było przemyślane. Tutaj pan doktor Maciesza, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, osoba, której nie trzeba przedstawiać, bo to jest niezwykle zasłużona postać w historii naszego miasta. On tutaj wiódł duży prym, mnóstwo dokumentów się zachowało na ten temat, między innymi w towarzystwie, gdzie studiował najróżniejsze plany budowy między innymi kolei. Ale trochę odejdźmy od kolei, bo tak, no ale to jest, myślę, ciekawa rzecz. Później to miasto się rozwijało, najpierw miało iść w drugim kierunku, później zdecydowano, że jednak będzie szło w kierunku Warszawy jakby, czyli na wschód. I te podejście, że no ta kolej, nagle ta kolej przecina, zaczyna przecinać. Na początku to nie doskwiera przecież mieszkańcom, bo nie był to duży ruch ani dla pojazdów, bo tych pojazdów było bardzo mało. Jeżeli chodzi o samochody, kolej podobnie, nie były to jakieś astronomiczne liczby pociągów, które przemierzały.
1: No niestety to do dzisiaj zostało.
2: Do dzisiaj to zostało, ale jak budowano kolej, my mieliśmy odejść od kolei, a jednak ta kolej ciągnie. Może jakiś kolejny program zaprosicie tylko na temat kolei, bo jest mnóstwo ciekawostek z tym związanych. Ale już wówczas, gdy projektowano tą kolej, to jest taka ciekawostka, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, już wówczas projektowano wiadukty. I te wiadukty mieliśmy obiecane, są dokumenty do dzisiaj z Ministerstwa Komunikacji ówczesnego, że nie budują tylko dlatego, że jeszcze jest ruch mały, ale jak tylko się ruch zwiększy, to natychmiast wybudują te wiadukty.
1: I które nie powstały.
2: Które do dzisiaj nie powstały. Znaczy,
1: jeden powstał, ale stosunkowo niedawno.
2: Tak, i on jest siłami miasta wybudowany. To też jest, z tym przejazdem jest również bardzo ciekawa historia, ale to mówię, to pewnie na jakiś inny program. Ale jakby już no, ta kolej była, nikt już jej nie analizował, żeby ją przebudowywać, ale przejdźmy do tych kolejnych poszerzeń granic. Kolejna nastąpiła w 1961, no i wiadomo, od 1959 podjęto decyzję o budowie petrochemii, dzisiejszego Orlenu. Ta budowa postępowała przez szereg lat i tutaj przydzielenie kolejnych fragmentów do terenu miasta nastąpiło właśnie w 1961 i to było spowodowane właśnie tą inwestycją. Kolejna takie przydzielanie, takie powiększenie granic, ja pamiętam taki, nie wiem czy to był wywiad, czy to gdzieś czytałem, świętej pamięci pana Tomasza Kolczyńskiego, wieloletniego i wiceprezydenta naszego miasta i radnego. Miałem szczęście znać pana Tomasza i mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać i on tak wspominał, że tak naprawdę gdy dołączono w 1982 roku Borowiczki i Mielnice i Podolszyce częściowo, no to tak naprawdę w związku z tym, że mieliśmy okres, kiedy no, sytuacja w kraju w związku z stanem wojennym, który ogłoszono, no, nikt za bardzo tutaj nie myślał o tym przyłączaniu i zresztą pamiętam, jak wspominał, jak mówi, że ja to tacy rodowici mieszkańcy tej części miasta dzisiejszego, czy tych osiedli, to do dzisiaj mówią, że jadą do Płocka, tak? Bo oni są z Jemienicy, czy tam oni są z Borowiczek, oni jadą do miasta, jadą gdzieś tam do centrum. No, więc według tych wspomnień to tak raczej bez echa to wszystko nastąpiło, ale po co? No również przede wszystkim dlatego, że no, brakowało terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tutaj nasze Podolszyce, które zaczęły właśnie w tym momencie rodzić się, chociaż o przydzielenie tych terenów już walczono dużo wcześniej. Tam były problemy z odrolnieniem, bo były bardzo dobre grunty. No i znowu tutaj informacji jest całe mnóstwo, na pewno nie na taką króciutką rozmowę. I szybciutko do ostatniego rozwoju miasta, do ostatniego rozszerzenia granic przeskakujemy do roku 1997. No i dlaczego powiedziałem, jakby otwiera XX wiek przyłączenie Radziwia na tym lewym brzegu i zamyka niejako XX wiek przyłączenie między innymi Ciechomic, Gór, Tokar, tutaj tych terenów, czyli jakby te granice jeszcze dalej się nam rozwijają.
1: Ale myślę, że warto tutaj troszkę powiedzieć właśnie o tych Podolszycach, o największej jakby dzielnicy naszego miasta, która niesamowicie się zaczęła w pewnym momencie rozwijać, nie tylko mieszkaniowo, bo rzeczywiście to dzielnica, która stała się taką sypialnią miasta, ale w tej chwili tam przeniosło się jakby centrum.
2: No tak, to te podejście, na pewno budowa na początku, to zamierzenie budowy tej sypialni właśnie, ja w ogóle byłem pod wielkim wrażeniem, do dzisiaj jestem, tych planów, które miałem okazję zobaczyć, które powstawały niejako zanim cokolwiek tam wybudowano, ówcześni architekci, urbaniści rozrysowywali niemalże każdy blok, gdzie co ma stać. Nie do końca wszystko oczywiście tak powstało, jak było w tych podstawowych planach. To też ewoluowało, zmieniały się plany, troszeczkę dostosowywano je do różnych uwarunkowań, które na przestrzeni lat się troszeczkę zmieniały, czy też mi najbliższe drogi, jakie widzę, drogi wokół okalające, czyli dzisiejszą Jana Pawła II i Armii Krajowej, no to jak pomyślę, że tam miały być coś na kształt Alei Jachowicza i Kobylińskiego, Kobylińskiego to później się trochę nam zawęża, ale Jachowicza, Piłsudskiego z takim pasem dzielącym, inaczej to wszystko miało wyglądać, a ta...
1: Miało to być dużo szersze.
2: Miało to być wszystko dużo szersze i takie było planowane. Później zaczęto to budować troszeczkę węższe, no bo wiadomo, środki, różne ograniczenia, przez szereg lat tak sztukowano, rozbudowywano, też przez kilka lat mieszkałem na Podolszycach i to jeszcze naocznie obserwowałem, jak to wszystko się rozwijało. Pamiętam miejsca, które dzisiaj to w życiu by tam człowiek tego nie rozpoznał, gdybym tam nie mieszkał. Tak bardzo wszystko się pozmieniało. No i ta zmiana tej funkcji, wiadomo, tam gdzie jest dużo ludzi, no to też musi coś się więcej pojawić, tak? No przecież obaj pamiętamy Tumską i się jeździło, nie wiem ile to, 30 lat temu na Tumską zakupy. Kupy, na no wszystko to było Tomska. To
1: wszystko było na Tomskiej, Tomska... natomiast Tomska w pewnym momencie jakby zamarła, prawda? Ona przejęła zupełnie inną funkcję.
2: No właśnie, ciężko mi już nawet określić, jaka tam jest dokładnie ta funkcja, bo jakby pamiętam te czasy. No, rodzice pamiętają jeszcze lepiej. Jak czytam różne wspomnienia pana na przykład Staszewskiego, architekta miasta, taty Kazika, który u nas był przecież przez kilka lat architektem miasta i tutaj to miasto budował. Co oni tam robili, takie bardzo ciekawe opowieści. No to wszystko się właśnie w tamtych rejonach działo, prawda? Gdzie tam jakieś Podolszyce w latach 60. To przecież o tym nikt nie myślał nawet.
1: A dzisiaj to nie tylko sypialnia, tak jak powiedzieliśmy, ale także centra handlowe. Tam właściwie kojarzy się to wszystko z zakupami, ale nie tylko, bo tam też powstał Park Północny, czyli jakby to, o czym mówiliśmy kiedyś, o tych parkach, o których zawsze płotczanie mówią, że jest ich za mało i właściwie, że ich nie ma takich prawdziwych.
2: Ja pamiętam takie relacje, kiedy ten park powstawał, jakich wielkich bólach. W ogóle super, że byli tacy ludzie, którzy umieli przewidzieć, bo jak coś powstało, jest, to się wydaje to takie proste. Tak, a no to powinno być, przecież to jest jasne, powinno to być. A jednak nie do końca, bo ktoś to planuje, no ma białą kartkę, tak, i musi wszystko przemyśleć. To nie jest takie łatwe, proste, które już jest zaprojektowane. Natomiast, jeżeli chodzi o ten park, ja pamiętam już nie chcę powiedzieć tytuły prasowe, ale no tak się przewijało wśród mieszkańców, że a po co, gdzie tam drzewka sadzą, na drugi dzień znikają te drzewka, coś jest tylko problem, co to, gdzie to, kiedy tutaj to będzie.
1: Kiedy urośnie.
2: Tak, i to w ogóle nie obejrzeliśmy się i dzisiaj bez tego parku nikt sobie nie, w ogóle nie wyobraża, bo pamiętam takie były dyskusje, bo nigdy pieniędzy zawsze na coś brakuje i a to dlaczego te pieniądze tam idą na to, to myślę, jak ktoś jest takim sprawnym, pójdzie do, czy to do naszej Książnicy Płockiej, czy do Biblioteki Zielińskich, poszukać w starej prasie, w starej, Boże, tak mówimy starej, stara to tak jak 100 lat, tak raczej, a ja tutaj raczej mówię o latach 80., 90., no może 90., to już jest tak blisko, a z drugiej strony daleko. Jak wtedy właśnie były problemy, jak to odbierano, no wszystko się zmienia i nasze właśnie podejście i gdzie tam myśleliśmy o jakiejś o kinie, tak, na Podolszycach, no gdzie?
1: No chociażby.
2: Znaczy, jechało się do kina właśnie na Tumską, prawda?
1: Więc... No ale teraz też tam również mówimy o tej rekreacji, o parkach, ale także no sportowo to wszystko się rozrosło. Tak. Mamy Podolankę.
2: Oczywiście różne tereny właśnie sportowe. Ja pamiętam nie takie górnolotne, może teraz powiem przykład. Ja pamiętam, zawsze będę pamiętał z Podolszyc Północnych górkę taką dużą, staneczkową przy szkole podstawowej i pamiętam, jak ona powstawała i takich mnóstwo na całych dużych obszarach były takich betonowych jakichś pozostałości z budów najróżniejszych tych bloków i tak to paskudnie wyglądało i kiedyś ktoś nagle gdzieś tam wpadł na pomysł, mam nadzieję, że nic nie mylę, że to, bo to z pamięci, a nie tym razem z dokumentów, jak to wszystko zostało ładnie uformowane, no i ta górka saneczkowa, z której no wielokrotnie korzystaliśmy, powstała właśnie coś z czegoś takiego no fatalnego, coś fajnego i no, basen to już w ogóle była no, wielka, wielka rzecz, prawda, że tam jakaś zjeżdżalnia, ojej, to gdzie to nie do pomyślenia, więc no, rzeczywiście.
1: Wiesz co, tak rozmawiamy dzisiaj o tych wszystkich osiedlach, no właśnie, w którym kierunku w tej chwili to miasto się rozwija i będzie się rozwijać?
2: No to jest bardzo dobre pytanie, bo w którym kierunku to miasto teoretycznie chciało się rozwijać, to wiemy, prawda, bo swego czasu, no już kilka ładnych lat temu, kilkanaście, były podejmowane próby dalszego rozszerzania granic w kierunku Gulczewa, prawda? Więc jakby ten zamysł jakby jest znany. Chociaż ja powiem tak, że ja sobie kiedyś nie wyobrażałem, że będą powstawały osiedla takie mieszkaniowe, domków jednorodzinnych, gdzieś tutaj w okolicach szpitala, tak jak mamy dzisiaj takie osiedle piękne domków na Przyjaznej czy przy Traktowej. Jakoś sobie to nie wyobrażałem. Mówię, gdzie tutaj? Pamiętam, akurat byłem wówczas, pracowałem w zarządzie dróg i właśnie właściciele tej firmy przychodzili pierwsze ustalenia z nami robić. Ja mówię, gdzie wy te domki będziecie tutaj budować? Jakoś tak nie miałem wyobraźni. wcześniej. A dzisiaj sobie nie wyobrażam. Piękne miejsce, super blisko do Sobótki, no, do szpitala, to nikomu tutaj
1: nikomu nie życzymy.
2: Nie życzymy, oczywiście.
1: Ale dobrze, że jest.
2: Ale oczywiście bardzo dobrze, że jest. No, fajne miejsce takie wypadowe. Jeżeli ktoś pracuje w Orlenie, no to rewelacja. Natomiast no, jakoś były takie czasy, że rzeczywiście sobie tego nie wyobrażałem. I dalej kolejne tam bloki powstają, sukcesywnie jest to wszystko zabudowane. Takim chyba oddechem dla tej części była budowa kilka lat temu ulicy Traktowej, prawda? Bo pamiętamy tą ulicę, kiedy no, ona była dosyć no, szeroka, ale tam zawsze, brzydko powiem, takie było bagno i no, tam się bardzo ciężko jeździło. Jak powstała ta ulica, to się wszystko jakby odmieniło, taki nowy jakby otwarcie dla tej części. No ja bardzo kibicuję tutaj terenom na parcelach. No jest mnóstwo tego miejsca, są tam jeszcze dalej pola uprawne. Znam miejscowy plan dla tej części, czy to niżej dla Borowicza, jak jeszcze jest mnóstwo takich terenów przewidzianych w planach pod budownictwo, czy to jedno, czy wielorodzinne.
1: Czyli idziemy w kierunku Warszawy.
2: Idziemy w kierunku Warszawy, ale tutaj jeszcze mówię o tych terenach, które już są w granicach. No tylko są znowu inne uwarunkowania. No ja nie chciałbym, jakby nie życzę tych lat, które były kiedyś, że gdzieś tam wywłaszczano osoby i tak dalej i budowano, bo dzisiaj my budujemy to. To nie to. Natomiast dzisiaj no, pewne rzeczy nie mogą nastąpić i może być gdzieś tam jakiś ten rozwój postępować, może jakbyśmy gdzieniegdzie chcieli, no bo najpierw ci właściciele, święte prawo własności sprawia, że to właściciel tego terenu musi mieć taką wolę, żeby te działki sprzedać, no, podzielić najpierw, sprzedać i aby no, tam coś mogło się dalej dziać.
1: No ale wiemy, historycznie to jest normą, że pewne no, ziemie zostają jakby wchłonięte przez miasto, pewne tereny i to no niestety tego nie unikniemy.
2: Nie unikniemy, to nie dotyczy przecież tylko Płocka, to wszystkie miasta, które się rozwijały i rozwijają taką, to już jest taka tendencja, tak to już będzie. No jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które jakby byłyby przeciwne i mówią, że za bardzo na przykład, nie wykluczam, może takie osoby są, się rozwinęło, no to pamiętajmy, że to miasto też były takie pomysły, żeby miało i 250 tysięcy mieszkańców, to ile ono jeszcze by musiało być, o ile bardziej
1: rozrosnąć. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. A moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK był Piotr Gryszpanowicz.
2: Bardzo dziękuję.
0: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No i oczywiście wędrujemy po Płocku śladami płotczanek. Dzisiaj Zofia Świtalska, kobieta, no chyba jedna z najbardziej znanych w Płocku, prawda?
3: Mam nadzieję, że jedna z najbardziej znanych, bo to była taka społeczniczka, która była bardzo mocno zaangażowana w życie miasta na wielu poziomach, bo poprzez ten poziom taki pierwszy administracyjny, bo trzeba o tym powiedzieć, że to była wiceprzewodnicząca Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1969-1973, co po prostu oznacza, że była pierwszą kobietą w randze wiceprezydenta, czyli rządziła, zarządzała miastem, ówczesnym Płockiem. Natomiast powiedziałam, że na wielu poziomach, bo ona była też zaangażowana w mnóstwo różnych organizacji i instytucji.
1: Walczyła bardzo o prawa kobiet, prawda?
3: Tak, walczyła o prawa kobiet i historia ściśle związana z Ligą Kobiet, czyli tą organizacją, która powstała po II wojnie światowej. Pierwszą przewodniczącą w Płocku była Stefania Kamińska. Pod koniec lat 50., 1957, to stanowisko przewodniczącej przyjmuje Zofia Świtalska i robi to świetnie. Liga Kobiet w Płocku działa naprawdę bardzo prężnie i to wszystko się wiąże z taką ustawą 1962 roku, uchwaloną właśnie przez Prezydium Rady Miejskiej i to była ustawa, która mówiła o pomocy kobietom pracującym. Był tam taki zapis, żeby zacząć kierować do pracy wykwalifikowane kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn. Też generalnie to jest w ogóle troszeczkę dłuższa też historia, ona też się wiąże z powstaniem zakładów Przemysła Dziewiarskiego, Stylana i Kotex, bo O tym też trzeba powiedzieć, że te zakłady właśnie Stylana i Kotex powstały właśnie z inicjatywy Sofii Świtalskiej. Jaka była ówczesna sytuacja w Płocku właśnie przełomu lat 50. 60. Trzeba pamiętać o tym, że Płock wtedy zaczyna się bardzo intensywnie rozwijać z racji tego, że podjęto decyzję o umiejscowieniu w Płocku mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. I to spowodowało napływ kadry nie tylko wysoko wykwalifikowanej, ale też kadry robotniczej. Płock zaczął bardzo się rozwijać na wielu poziomach. No i trzeba było zapewnić przybywającym mieszkania, pracę, no bo z tymi mężczyznami, którzy głównie przyjeżdżali do pracy w zakładzie, przyjeżdżały również kobiety, a one dla siebie właśnie miejsc pracy nie miały.
1: Tak jak powiedziałeś, sporo osób było właśnie niewykwalifikowanych ze względu na to, że byli to ludzie, którzy zjeżdżali z, no, głównie ze wsi, prawda?
3: Tak, z małych miasteczek, z terenów wiejskich. Natomiast no, dla kobiet ta praca też musiała być, no bo przyjeżdżali często całymi rodzinami, a taka decyzja o emigracji zarobkowej często była podyktowana nie tylko pracą, ale też zapewnieniem mieszkania. I wtedy właśnie Płock bardzo intensywnie rozwija się też pod względem budownictwa mieszkalnego, komunalnego i właśnie tutaj Zofia Świtalska, jak była wiceprzewodniczącą właśnie Rady Miejskiej, miała pod sobą aż 7 wydziałów, w tym między innymi Wydział Mieszkaniowy. No i w swoich wspomnieniach opisywała, że był to wydział bardzo kontrowersyjny, no bo było mnóstwo takich bieżących, palących, pilnych problemów do rozwiązania. Starano się wtedy też uporządkować tą przestrzeń miejską w Płocku. To lata 60., to jeszcze wtedy właśnie jak był naczelnym architektem miasta Staszewski, starano się właśnie uporządkować, zmodernizować, między innymi Stare Miasto. Zaczęły powstawać nowe osiedla, Skarpa B, osiedle Tysiąclecia, osiedle Łukasiewicza, osiedle Kolegialna. No i w tym wszystkim była właśnie nasza bohaterka, czyli Zofia Świtalska. Opowiadała, że bardzo często po prostu robiła przegląd mieszkań, czyli wybierała się na spacer, sprawdzała, w jakich warunkach mieszkalnych, sanitarnych żyją ludzie. Często to były mieszkania albo na strychu, albo w piwnicach, bez bieżącej wody, bez sanitariatów, bez energii elektrycznej. Takie naprawdę, można powiedzieć, slumsy, rudery. No i ona starała się tym ludziom bardzo intensywnie pomagać. A z kobietami też wiąże się taka historia, że pojawiły się kiedyś właśnie kobiety przed urzędem miasta, a Zofia Świtalska miała pokój tak usytuowany na pierwszym piętrze, że balkon wychodził na stary rynek. No i te kobiety zaczęły protestować, to były lata 60., zaczęły protestować, żądając po prostu pracy, miejsc pracy dla siebie. No i wtedy Marian Woźniak i Jakub Chojnacki nie chcieli do tych kobiet wyjść, więc wypchnęli Zofię Świtalską, że kobieta z kobietami może się dogada. Ja powiedziała wtedy, że kobiety, ja znam wasz ból, rozumiem waszą sytuację, obiecuję, że miejsca pracy będą. No i rzeczywiście słowa dotrzymała, czyli można powiedzieć, że to była polityczka taka niezwykła, nie tylko jak na tamte czasy, ale też
1: czyli
3: na czasy...
1: nie rzucała słów na wiatr.
3: Na czasy nam współczesne, tak, nie rzuciła słów na wiatr, doprowadziła do powstania zakładów właśnie przemysłu dziewiarskiego Kotex i Stylana. I trzeba dodać, że to były w okresie Prosperity naprawdę bardzo prężnie działające zakłady, bardzo prężnie działające przedsiębiorstwo, które niestety nie przetrwało tych trudnych przemian gospodarczych.
1: No zanim upadło, to oczywiście było mnóstwo protestów również.
3: To też jest zrozumiałe, bo to był zakład, który dawał pracę ogromnej masie osób tutaj z Płocka, ale też z okolic. I to był zakład naprawdę bardzo dobrze pomyślany, no bo kobiety, które na przykład nie miały kwalifikacji do obsługi maszyn dziewiarskich, były wysyłane na kursy, między innymi do Łodzi, gdzie w okolicznych właśnie dziewiarniach podnosiły swoje kwalifikacje, zdobywały potrzebne umiejętności. Była tam zorganizowana stołówka pracownicza, też taki pakiet dla pracowników ubezpieczeń i różnego rodzaju dodatkowych benefitów, także było to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, także możemy zrozumieć pobudki, które kierowały pracownikami protestującymi. Niestety...
1: Nie udało się.
3: Niestety nie udało się, no ale myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces Zofii Świtalskiej, że doszło do powstania Kotexu, no bo w tamtym czasie kobiety tak naprawdę w Płocku miały naprawdę niewielki wybór miejsc pracy. Głównymi takimi zakładami to była fabryka maszyn żniwnych, ale też zakłady przemysłu mięsnego. No i jeszcze był zakład energetyczny, no i to...
1: To właściwie wszystko.
3: To właściwie wszystko i też na przykład właśnie z zakładem energetycznym, no bo z energetyką Zofia Świtalska zawodowo była związana przez wiele lat, no to też raczej nie znajdowały zatrudnienia niewykwalifikowane kobiety, tylko tylko tam już osoby raczej z wyższym wykształceniem, bo tutaj też warto dodać, że Zofia Świtalska skończyła najpierw administrację, później studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie właśnie pracowała w tym zakładzie energetycznym, później jeszcze była wiceprzewodniczącą, była przewodniczącą Ligi Kobiet przez wiele lat, a jeszcze do tego była matką dwójki dzieci, także naprawdę...
1: Bardzo aktywna kobieta.
3: Bardzo aktywna i niesamowicie zorganizowana kobieta. Ale bym chciała jeszcze do Ligi Kobiet wrócić i do tej uchwały z 1962 roku, przyjętej przez Radę Miejską, bo to była naprawdę niebywała uchwała, jak na tamte czasy chyba i jak na obecne. I ona była później przyjęta przez ogólnokrajowy zarząd Ligi Kobiet jako taka uchwała wzorcowa. I tam właśnie oprócz tego, o czym wspomniałam wcześniej, czyli żeby kierować do pracy kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn, mówiono też o tym, żeby stworzyć miejsca opieki dziennej dla dzieci, czyli po prostu żłobki i przedszkola, żeby zapewnić kobietom pomoc medyczną, żeby były zorganizowane takie punkty usługowe i sieć sklepów spożywczych, które będą dostarczały półprodukty, żeby kobiety mogły szybko i prosto przygotować posiłek, wracając z pracy. Czy nawet były takie nowatorskie pomysły, żeby sklepy dostarczały towary do domu. No teraz to się już dzieje, ale ile lat minęło, prawda, od tego czasu? Zadbano również w tej uchwale o to, żeby otworzono ogródki jordanowskie, czyli takie miejsca rekreacji dla dzieci, a nawet napisano o tym, żeby organizować niedzielne seanse przedpołudniowe właśnie dla rodzin, takie rodzinne, co teraz ma miejsce na przykład właśnie u nas w kinie Przedwiośnie. Więc dużo rzeczy z tej uchwały zostało zrealizowanych i tutaj też jest w tym bardzo duża zasługa Zofii Świtalskiej. No a generalnie Liga właśnie... Jej zadania się to trochę zmieniały, tak? Ja mówię dużo o Lidze, ale dlatego, no bo Zofia Świtalska była z nią mocno związana. Zadania Ligi się zmieniały przez te lata, no bo po II wojnie światowej to oczywiście takie bieżące, palące problemy to było generalnie zapewnienie kobietom też pracy, ale na przykład pomoc przez przekazywanie darów żywnościowych, poprzez przekazywanie ubrań, no bo Zofia Świtalska też przecież przeżyła II wojnę światową. Ona mieszkała w Płocku w kamienicy przy ulicy Bielskiej, którą kupił jej ojciec od Żyda Bochenka za pieniądze, które miał z wyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Po prostu wyjeżdżał, żeby zarobić. Natomiast w okresie II wojny światowej oni mieszkali w Rębowie pod Wyszogrodem, bo tam było ich rodzinne gospodarstwo. No i w tym czasie pracowała Zofia Świtalska, jeszcze wtedy Zmysłowska, bo tak się z domu nazywała, w sklepie niemieckim. Ponoć był w niej zakochany jakiś Niemiec, który chciał się jej oświadczyć, natomiast ona wtedy już była narzeczoną Stefana Świtalskiego. Po II wojnie światowej wzięli ślub, no i pojawiła się dwójka dzieci, wrócili do Płocka i z tym miastem związali swoje życie. No i tak jak żona była bardzo zaangażowana w taką wielotorową działalność społeczną i charytatywną, tak mąż też był działaczem, tylko że sportowym. I on był na przykład założycielem i twórcą i trenerem KS Jutrzenka, więc też postać bardzo mocno związana z Płockiem, tylko że z płockim sportem. Ale Zofia Świtalska, no to powiedziałam już Koteks, Liga Narodowa, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej, działała też w Płockim Towarzystwie Przyjaciół Teatru. Była jego prezeską przez pewien czas. Przyszła do niej Wanda Chrostowska, czyli to serce całej tej organizacji, no i zaproponowała, żeby właśnie Zofia Świtalska weszła do zarządu. I między innymi dzięki jej staraniom oczywiście upowszechniano kulturę teatralną, ale miasto przekazało 2,5 miliona złotych na cele teatralne, między innymi na mieszkania dla aktorów. I celem Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, w tym między właśnie innymi Zofii Świtalskiej, było stworzenie płockiej sceny teatralnej, która miała działać jako filia Teatru Ziemi Mazowieckiej, kierowanego przez Aleksandra Sebruka. Ale oprócz tego ona działała też w towarzystwach muzycznym, Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Płockim Towarzystwie Naukowym. I gdybyśmy zobaczyli fotografie z tamtego okresu, to bardzo często jest taki wianuszek mężczyzn na różnych galach, otwarciach, takich oficjalnych imprezach. I pośród tych mężczyzn jest ona właśnie. Tak, uśmiechnięta Zofia Świtalska. I ona do końca życia była aktywna cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. O wiele lat przeżyła swojego męża, bo jej mąż zmarł. To był 1978 rok. Przeżyła też swojego syna. Jej syn był bardzo mocno związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Był twórcą oddziału nefrologii. Ta sztuczna nerka, projekt sztuczna nerka, czyli ośrodek dializ, to też jest, był twórcą właśnie syn Zofii Świtalskiej. Także cała rodzina takich właśnie społeczników pracujących na rzecz tej lokalnej społeczności.
1: Szukając śladów Zofii Świtalskiej, natkniemy się, no nareszcie, na ulicę jej imienia. Walczyliście o to jako grupa Herstoria.
3: Tak, właśnie to jest rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni. Niezmiernie się cieszymy, że taka kobieta będzie miała swoje miejsce. Tak, duży sukces i bardzo się cieszymy, że te kobiety zaczynają się w tej przestrzeni miejskiej pojawiać. Chciałoby się więcej i chcielibyśmy jakieś bardziej reprezentacyjne ulice, natomiast metodą małych kroków cieszymy się z tego, co jest i że Zofia Świtalska zostaje upamiętniona w tej przestrzeni miejskiej, bo wydaje mi się, że starałam się jak najbardziej pokazać, że ona rzeczywiście była z miastem bardzo mocno związana i ważne jest, żeby po prostu pamiętać o takich osobach, nie tylko o mężczyznach, ale też o kobietach.
1: Dziękuję Ci bardzo, Jasiu, za przybycie do studia i opowieść kolejną o kolejnej kobiecie pochodzącej z Płocka. Dzisiaj o Zofii Świtalskiej. Moim gościem była Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny, a zarazem członkini grupy Herstoria Płocka. Dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock, a już za chwilę w magazynie rozmowa z Pauliną Ciuraj, a także Katarzyną Pietrzyk i Zuzanną Lewandowską.
0: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest dzisiaj Paulina Ciuraj, prezes Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierzętom Arka. Witam Cię serdecznie.
4: Witam serdecznie, witam Państwa.
1: Paulinko, powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło, kiedy powstało stowarzyszenie, od jak dawna działacie, jakie były jego założenia?
4: No przede wszystkim ratowanie zwierząt. Stowarzyszenie działa od 2017 roku. Jest takim rdzennie płockim stowarzyszeniem, składającym się z kilkunastu wolontariuszy. Na przestrzeni tych lat zmieniał się zarząd. Pomagamy zwierzętom. Ratujemy te chore, bezdomne, wymagające pomocy, ale też interweniujemy tam, gdzie zwierzę wymaga pomocy, gdzie te warunki są opłakane. I czasami zdarzają się zrzeczenia właścicieli, bo okazuje się, że oni jednak już nie chcą sprawować tej opieki nad tym psem, bądź nie mogą, bądź ich nie stać. No, różne są sytuacje życiowe, ale też czasami no, ktoś po prostu nie dba.
1: Jak to robicie, jak pomagacie, jak wyglądały te wasze lata pomocy? Czy mieliście jakieś problemy, z czym się borykaliście? No bo wiem, że żadnej dotacji nie macie, żadnego dofinansowania, ani z Urzędu Miasta, ani znikąd właściwie, no więc chyba nie jest prosto.
4: Nie jest prosto, ale czujemy bardzo silną potrzebę pomagania, ponieważ wychodzimy z założenia, że człowiek jest odpowiedzialny za to, co oswoił, czyli za te zwierzęta. I posiadanie psa czy kota nie jest obowiązkowe, więc jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę, że nie może, nie ma czasu, nie stać go, niech po prostu tych zwierząt nie bierze. Niech bezmyślnie nie rozmnaża, bo później no, to się kończy porzucaniem, wyrzucaniem, zwłaszcza teraz w okresie letnim, w wakacje zaobserwowaliśmy bardzo, bardzo dużo wyrzuconych psów. Przyjęliśmy 27 szczeniąt tylko w te wakacje, gdzie w ubiegłą niedzielę przyjęliśmy dwie psie mamy. Jedna urodziła 12 szczeniąt, druga 4. I tutaj jest to wszystko jest z gmin, z powiatu, więc staramy się też współpracować. No i tak, faktycznie nie mamy dotacji, nie mamy dofinansowań.
1: Gdzie działacie w takim razie, bo mówisz, przyjęliśmy?
4: Przyjęliśmy. Są to hotele dla zwierząt. Nie mamy swojego miejsca, swojego azylu, swojej działki. W jednym z takich hoteli powstaje teraz kilka kojców takich na zimę, żeby móc zabezpieczać te zwierzęta. Więc no, przyjęliśmy do tego hotelu. One są dwa. Jeden to jest psia wioska w Zaździerzu, drugi w Nowosiadle. Także główna siedziba jest w Płocku. No i taką główną bolączką są pieniądze, są finanse, bo zabezpieczenie psa to jedno, ale jego trzeba ogarnąć weterynaryjnie, wyleczyć, jeżeli wymaga takiej potrzeby. Nakarmić, opiekować się. Jeżeli ma długą sierść, no to zaprowadzić do groomera. No cała opieka kompleksowa.
1: Powiedz mi, w jaki sposób edukujecie w takim razie społeczeństwo, żeby nie dochodziło do takich sytuacji?
4: Prowadzimy w szkołach i przedszkolach lekcje empatii. Jeździmy z psiakiem, jeździ ze mną kolega z Arki. Pozdrawiam Sylwka serdecznie. Opowiadamy tym dzieciom, jak należy opiekować się zwierzętami, bo no nie zawsze w domach są tylko psy i koty, ale są też też inne gatunki, na przykład gady czy ptaki. Opowiadamy o stowarzyszeniu, tłumaczymy, jak należy podejść do psa, jak należy sprawować opiekę, co można zrobić, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, a nie możemy zabrać tego psa. Jesteśmy też gośćmi w szkole rodzenia na Kościuszki przy szpitalu, gdzie rozmawiamy z przyszłymi rodzicami, no jak urodzić, nie zwariować, mając już zwierzę, jak wprowadzić tego nowego członka rodziny, który się urodzi i co zrobić z tym zwierzakiem, który no niejednokrotnie jest zazdrosny, czy no jemu też się wywraca świat do góry nogami.
1: No właśnie, to jest problem. Może w takim razie powiesz tu teraz wszystkim, jak to zrobić, bo myślę, że to bardzo ważny temat.
4: No na pewno nie odganiać takiego zwierzaka. Starać się przenosić już zapach z tego szpitala do domu, żeby ten pies czy kot zaznajomił się. No tu mówimy o dwóch różnych gatunkach, więc nie wiem, czy nam czasu na antenie by wystarczyło, żebym opowiedziała o wszystkim, ale starać się wprowadzać tą rutynę, nie zmieniać zbyt dużo. Jeżeli pojawia się łóżeczko i nowe przedmioty, wózki, nosidełka i jakieś inne tutaj rzeczy potrzebne do wychowania dzieciątka, zaznajomić zwierzaka z tym, postawić, niech to stoi, pozwolić podejść, obwąchać.
1: To jest wszystko bardzo ważne. Mówisz tu o edukacji, czym skorupka za młodu, prawda? No ale właśnie, jak przekonać, jak edukować w takim razie dorosłych? Bo to, żeby wykastrować zwierzę, no to już jest kwestia dorosłych, tak? Że powinni się tym zająć.
4: Tak, zdecydowanie. Ale też tak jak miasto u nas, czy każda z gmin podległych tutaj w powiecie prowadzi program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, więc gminy mają pieniądze na kastrację. Tutaj musi właściciel tylko pójść, złożyć wniosek, zapisać się w lecznicę, która jest przydzielona.
1: No właśnie, to jest ważne, że wcale nie musimy ponieść żadnych kosztów, prawda?
4: Tak, tak. Można to zrobić za darmo i jeżeli jest to suczka bądź kotka, mówimy o dziewczynach, to wtedy tak, można to zrobić bezkosztowo, bo tą bezdomność trzeba kastrować bezdyskusyjnie. Mamy taką skalę problemu i jeden z najwyższych odsetków bezdomności zwierząt w Europie.
1: Kastracja, myślę, że chipowanie również bardzo ważne, prawda?
4: Tak, oczywiście.
1: I jakie akcje w najbliższym czasie macie zamiar przeprowadzić, czy już prowadzicie w tej chwili, bo myślę, że te akcje no, są bardzo ważne.
4: Taką największą w roku organizowaną przez nasze stowarzyszenie jest Mazowia Pet Festival w porozumieniu z Galerią Mazowią. W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja, w tym roku przygotowujemy się już znacznie prężniej, na większą skalę. Będą różne gatunki zwierząt, będą stowarzyszenia z Płocka, z którymi współpracujemy i przyjaźnimy się. Będzie to Oto z Animals, będzie udana adopcja, która działa właśnie przy płockim schronisku. Są to wolontariusze, którzy wyprowadzają psiaki, ale też bardzo pomagają przy

0: ten dom dla tych zwierząt, prawda? No i właśnie, jak to robicie?
1: Wszystko głównie skupia się na mediach społecznościowych. Nie oszukujmy się, po pandemii to wszystko przeniosło się do internetu. Ogłaszamy zdjęcia, rolki, filmy, mówimy, piszemy o tym psiaku, pokazujemy jego progres od momentu trafienia przez jakąś rekonwalescencję czy pobyt u nas, aż do czasu adopcji. Wielokrotnie jak przyjeżdża rodzina, to my pytamy, słuchajcie, czy my możemy zdjęcie wam zrobić. No to tak, jasne, więc te psiaki znajdują te domy w całej Polsce. Ostatnio mieliśmy adopcję w Gdańsku. Także też, no, psiak pojechał nad morze, więc jak my dostajemy film, kiedy ta psina, która była przywiązana do drzewa w okresie letnim, biega, hasa sobie nad morzem, na plaży i cieszy się po prostu ten pies życiem, no to no, ten wolontariat jest dla nas bardzo ważny, więc człowiek ma siłę do dalszych działań.
0: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby adoptować takie zwierzę?
1: Tak naprawdę, zgłaszając się do nas, należy wypełnić ankietę. Ze zwróceniem się do nas, którym psem ktoś jest zainteresowany. No bo mamy ich kilkanaście. Można też umówić się z nami, przyjechać, zobaczyć psiaki. Wszystkie są też przedstawione na Facebooku, mają zdjęcia, opisy. Wtedy umawiamy się na taką wizytę przedadopcyjną. Rozmawiamy, no, sprawdzamy warunki, bo nie po to ściągamy te psy z łańcuchów albo gdzieś tam je zabezpieczamy w powiecie, żeby one, nie daj Boże, znowu na ten łańcuch trafiały. Więc no, nie wynika ta kontrola z naszej wści kości, ani chęci zobaczenia, kto ma jak w domu, bo czasami i takie opinie padały, tylko żeby sprawdzić, czy po prostu ktoś faktycznie dźwignie temat opieki nad psem, czy sobie poradzi, bo często są to ludzie, którzy nie mieli wcześniej psa, ale my też po adopcji jesteśmy dla tych państwa, dla tych ludzi, chętnie służymy pomocą, staramy się rozwiązywać problemy, bo czasami taki problem behawioralny wyniknie w trakcie tego mieszkania gdzieś tam u nowych właścicieli, a później umowa adopcyjna, która mówi o tym, że no, ktoś nie może pieska wyrzucić, oddać, sprzedać i to prawo jest egzekwowane. No i też czasami bywa tak, że umawiamy się na wizytę poadopcyjną, czasami się nie umawiamy i zajrzymy.
0: A jak wygląda kontakt osoby, która chce zaadoptować z danym zwierzęciem?
1: Zapraszamy na spacer zapoznawczy. Mamy możliwość pójścia na spacer, opowiedzenia o psiaku. Osoba chętna, ten potencjalny adoptujący, ma okazję zobaczyć tego psa w jego takim naturalnym środowisku, gdzie on już to miejsce zna, jak on się zachowuje, no i wtedy dużo prościej się rozmawia o danym zwierzaku niż przekazując takie suche fakty po zdjęciu.
0: Czy to jest jedno spotkanie, czy jest więcej tych spotkań?
1: Wszystko zależy od rodziny. Czy chcą przyjechać kilka razy, bo jeszcze mają jakieś pytania dodatkowe, zastanawiają się. To nigdy nie daruje jedynkowo, że trzymamy się jednego utartego schematu, bo tak naprawdę trzeba dostosować się do sytuacji i do rodziny przede wszystkim.
0: Czy są takie osoby, które po jakimś czasie jednak stwierdzają, nie, no niestety, ale nie dam rady i ten pies wraca do was?
1: Za mojej kadencji nie zdarzyło się jeszcze. Myślę, że na przestrzeni lat nie słyszałam o takiej sytuacji. Bardzo często bywało tak, że dom tymczasowy musiał zrezygnować z pełnienia opieki z różnych przyczyn. Nie dlatego, że nie chciał, tylko dlatego, że pojawiały się sytuacje takie życiowe, nie do przewidzenia wcześniej i wtedy tak. I wtedy trzeba było temu zwierzakowi szukać nowego domu tymczasowego i nowych opiekunów, ale zupełnie nie kojarzę, żeby u nas psiak z adopcji wrócił.
0: Czy są to tylko psy, czy też są koty? Jak to wygląda?
1: Są koty, oczywiście. Są koty. Nawet teraz w tym tygodniu trafił do nas kociak, który już też jest w domu tymczasowym. Maleńki, pewnie odłączył się gdzieś od matki i został znaleziony tutaj w centrum miasta i państwo zgłosili się do nas, bo też reagujemy, tak? Mamy dwa takie stowarzyszenia tutaj jeżdżące faktycznie i reagujące. Jesteśmy to my, jest to OTOS, Płocki Oddział OTOS-u. I faktycznie czasami, no prawda, schronisko też nie jest z gumy, nie jest w stanie przyjąć wszystkich. Nie da się po prostu.
0: No tak, tam brakuje miejsca.
1: Dokładnie.
0: Mówiłaś tutaj o tej akcji, którą organizujecie w Galerii Mazowia, ale to nie jedyna akcja chyba, prawda?
1: Nie. W ramach tutaj utrzymania też naszych podopiecznych prowadzimy w szkołach, w firmach zbiórkę butelek kaucyjnych.
0: O właśnie, popowiedz o tym.
1: Tak. Państwo, jedna z naszych wolontariuszek wpadła na pomysł, że no słuchajcie, no mamy te kaucje, no prościej jest poprosić o butelki niż o pieniądze. I faktycznie ci ludzie przynoszą. Mamy zaprzyjaźnioną aptekę, mamy zaprzyjaźniony sklep zoologiczny i tam te butelki można zostawić, można też zadzwonić czy napisać, my wtedy odbierzemy i wymieniamy je w butelkomatach na gotówkę, którą przeznaczamy na psiaki. I tych butelek jest tak dużo, że bardzo nam to pomaga.
0: No, nie macie dotacji, więc na pewno potrzebujemy

0: potrzebujecie również pomocy, prawda? W związku z tym, jak z wami się skontaktować i czego potrzebujecie? No bo teraz ten okres już jesienno-zimowy, chyba to jest duże wyzwanie dla was, no i dla zwierzaków.
1: Tak, zima jest zawsze takim najtrudniejszym okresem, ponieważ ta zima trwa bardzo długo. No nam zawsze jest potrzeba jedzenia dla psiaków, bo jednak one muszą coś jeść i staramy się karmić nasze psiaki dobrej jakości karmą, bo pies jak je dobrze, to on później no, nie choruje. Nie ma biegunek, nie ma wymiotów, nie ma rewolucji żołądkowych. Więc my tutaj karmimy też karmą specjalistyczną psiaki, które mają na przykład chorą trzustkę czy problemy z tarczycą i muszą jeść karmę taką typowo weterynaryjną. Teraz prowadzimy akcję w szkołach, w przedszkolach zbiórki kocy. Ale tak jak zimą, no to oczywiście słoma. I tak naprawdę nie wiem, jeżeli tutaj państwo macie legowisko po swoim psie, które może zyskać drugie życie, bardzo chętnie je przyjmiemy. Czy akcesoria spacerowe typu smycz, obroża, szelki, no to są takie rzeczy, które się bardzo szybko eksploatują na tych spacerach, ale też trafiają się różne psiaki, na przykład takie, które trzeba nauczyć w ogóle chodzenia na smyczy, bo całe życie spędziły na łańcuchu, więc no ten pies nie zna ani szelek, ani obroży, ani tej smyczy. Więc zdarzają się i przegryzienia, także no taka smycz idzie od razu do wyrzucenia i w to miejsce musi przyjść nowa. Także takie rzeczy najbardziej potrzebne, typu worki na śmieci, rękawiczki jednorazowe. Tutaj nie ma, że coś się nie przyda, tu się przyda wszystko.
0: Czy jest sporo też zwierząt chorych i czy te zwierzęta też no, mają jakieś zainteresowanie wśród tych, którzy chcieliby adoptować je?
1: Tak, oczywiście. Bardzo często też obserwujemy na Facebooku posty, gdzie ktoś mówi, dam dom, ktoś pisze wprost, dam dom psu choremu, niepełnosprawnemu, takiemu, który nie ma szans. I zgłaszają się rzesze ludzi. Także tak, jak najbardziej psy chore czy niepełnosprawne znajdują domy. Jest im o wiele ciężej, bo jednak wiąże się to z kłopotem, bo niepełnosprawny pies wymaga faktycznie takiej opieki jak niepełnosprawny człowiek. Mamy taką psinkę Ritę, która teraz będzie jeszcze diagnozowana u neurochirurga, bo z winy człowieka no nie chodzi. My ją wzięliśmy jako malutkiego pieska 8-tygodniowego. Zgłosiła się do nas pani. No i pies był w fatalnym stanie, więc teraz wszystko zależy od tego, czy to czucie głębokie wróci i czy da radę nauczyć psiaka tego chodu rdzeniowego. No, zobaczymy, jesteśmy dobrej myśli, ale tak.
0: Powiedz mi, czy sporo tych adopcji jest, czy tak mniej więcej, jaka to jest skala w ciągu roku?
1: Na koniec tego roku będziemy mogli podsumować, ale chociażby od maja do dzisiaj tak naprawdę, do września, my mieliśmy prawie 30 adopcji.
0: To dużo?
1: To jest dużo. Na tak małe stowarzyszenie to bym powiedziała, że jest bardzo dużo.
0: W takim razie zapraszamy tych, którzy są zainteresowani adopcją zwierząt i psiaków, i kotów do stowarzyszenia ARKA. Puckie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom służy wam i bardzo chętnie się z wami spotka. Ja ci bardzo dziękuję. Moim gościem dzisiaj była prezes tego stowarzyszenia, Paulina Ciuraj. Myślę, że nie po raz ostatni spotykamy się w studiu Eski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Eska Płock.
0: Katarzyna Pietrzyk, kierowniczka referatu wspierania inicjatyw społecznych w Urzędzie Miasta Płocka i Zuzanna Lewandowska, edukatorka Klubu Rozwoju Cyfrowego. Witam was bardzo serdecznie w studiu.
3: Dzień dobry państwu.
4: Dzień dobry.
0: Słuchajcie dziewczyny, będziemy dzisiaj właśnie sobie opowiadać o Klubie Rozwoju Cyfrowego. Wiem, że ten klub w Płocku istnieje już przeszło rok, w związku z tym macie już jakieś doświadczenia, ale chyba nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w ogóle takowy klub istnieje. W związku z tym powiedzmy na początku, czym on jest i właściwie kto tam może przyjść do was.
3: Może na początek powiem, że Płock jest jednym z 64 gmin, gdzie działa właśnie taki klub rozwoju cyfrowego.
0: Czyli nie jesteśmy jedyni.
3: Nie, ale też jesteśmy tutaj w takim projekcie pilotażowym, gdzie no, przystąpiliśmy do tego projektu i gmina pozyskała na ten cel bardzo duże środki z Unii Europejskiej, bo prawie około 5 milionów.
0: No to sporo.
3: To już jest sporo.
0: Działacie od 2025 roku, ale wiem, że chyba klub zawiązał się troszkę wcześniej, prawda?
3: Tak, klub zawiązał się już od marca, z tym, że pierwsze nasze tutaj porady i warsztaty zostały zorganizowane dopiero od lipca. I projekt potrwa do końca czerwca 2027 roku.
0: Czyli jest jeszcze sporo czasu, w związku z tym ci, którzy nie zdołali jeszcze zapisać się na zajęcia do klubu i uczestniczyć w tych zajęciach, mogą jeszcze to zrobić.
3: Tak, oczywiście, zachęcamy jak najbardziej, bo klub jest otwarty nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich mieszkańców Płocka, bez względu na wiek. Jeżeli osoba jest niepełnoletnia, to wtedy rodzic wyraża zgodę na uczestnictwo w takich właśnie zajęciach, poradach indywidualnych. Więc naprawdę to jest super okazja na podniesienie swoich kompetencji cyfrowych, czy tak jak seniorzy, zapoznanie się z nowymi tutaj technologiami.
0: No właśnie, czym się zajmujecie tak dokładnie, konkretnie? Czego mogą nauczyć się? Mówisz tutaj głównie seniorzy, ale pewnie tylko, prawda?
3: Nie, tak jak mówiłam, klub jest otwarty do wszystkich mieszkańców, ale w większości z klubu korzystają seniorzy.
0: A dlaczego tak się dzieje, Zuza?
2: Ze względu na to, że mają więcej wolnego czasu niż osoby, które są aktywne zawodowo, choć klub też jest otwarty i dostosowany do właśnie osób, które pracują, ponieważ chociażby w czwartki jesteśmy otwarci do godziny 18, więc osoby, które mają regularną pracę, mogą również przyjść na zajęcia i uczestniczyć w tym projekcie.
0: Kiedy te zajęcia w ogóle się odbywają?
2: Tak naprawdę to od poniedziałku do piątku. Codziennie są dostępne zajęcia indywidualne. Zazwyczaj w środę i czwartki są zajęcia grupowe. Warsztaty grupowe, gdzie na początku zbieramy jakąś tam określoną liczbę osób, na przykład 8 osób zapisuje się do nas na warsztat z obsługi smartfona czy obsługi mObywatela i wtedy są prowadzone warsztaty po 2-3 godzinki.
0: No właśnie, powiedzcie, jakie tematy podejmujecie na tych warsztatach?
2: Najczęściej wybieranym tematem, jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne, jest to na pewno obsługa smartfona, a z zajęć warsztatowych mamy 11 tematów, które są tak naprawdę niezmiennie przez cały jeden miesiąc i się powtarzają przez następne kolejne. Jest to obsługa smartfona, obsługa laptopa, możliwość korzystania z mObywatela, profilu zaufanego. Również bardzo popularnym tematem jest bezpieczeństwo w sieci, zagrożenia, fotografowanie smartfonem. To są takie najbardziej popularne tematy rozchwytywane głównie przez seniorów.
0: Ja myślę, że bezpieczeństwo w sieci i zagrożenia to nie tylko temat, który powinien zainteresować seniorów, prawda?
2: Oczywiście. Ostatnio jeszcze przed wakacjami robiliśmy warsztaty dla szkół policjalnych, gdzie właśnie tematem zajęć było bezpieczeństwo w sieci.
0: No właśnie, to bezpieczeństwo szczególnie jest ważne w czasach dzisiejszych i tak jak powiedziałaś, również myślę, że te zajęcia są idealne dla młodych osób, które właściwie dopiero zaczynają swoją przygodę z cyfryzacją, prawda?
2: Przede wszystkim wchodzą w dorosłe życie, gdzie będą musieli jednak pewne dokumenty, kiedyś je dogonią po prostu, będą musieli je wypełnić.
0: Czego dokładnie uczycie? Opowiedz mi, jak wyglądają takie zajęcia.
2: Warsztaty czy indywidualne?
0: No jedne i drugie.
2: Dobra.
0: Zacznijmy od indywidualnych.
2: Jasne. To na początek zawsze uczestnik dzwoni, bądź po prostu przychodzi do naszej siedziby KRC i umawia się na konkretny termin i na konkretną godzinę. Takie konsultacje indywidualne zazwyczaj trwa jedną godzinę zegarową. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że głównie seniorzy przychodzą z rozpisanymi problemami na kartce i je po prostu rozwiązujemy podczas tej godziny. I to może być problem w postaci na przykład wysłania SMS-a z zdjęciem, albo to też na przykład może być problem na zasadzie założenia konta na profilu zaufanym, więc skala trudności zajęć tak naprawdę jest dość indywidualna. Warsztaty grupowe wyglądają w ten sposób, że rekrutujemy osoby i tak minimalnie 8 uczestników zawsze mamy. Tematy sobie sami wybierają. Najczęściej jest to obsługa laptopa, chociaż nie tylko, też media społecznościowe plus ta sztuczna inteligencja też są bardzo często wybierane, dlatego że seniorzy chcą się dowiedzieć, jak rozróżnić rzeczywistość od tej sztucznej inteligencji. Na warsztatach również uczestnicy dostają materiały edukacyjne w postaci dokładnie zrobionej instrukcji, jak mają na przykład wstawić posta na Facebooku, krok po kroku, ze zdjęciami, więc jest to dla nich bardzo duże ułatwienie. Oni zawsze dostają te instrukcje dla siebie do domu, dzięki czemu mogą ćwiczyć regularnie te nowe umiejętności. I również zostawiamy podczas warsztatów grupowych takie miejsce na zadawanie pytań, bądź dzielenie się własnymi doświadczeniami, szczególnie jeżeli omawianym tematem jest bezpieczeństwo. Zawsze się pytamy, czy jakiś uczestnik miał może styczność z próbą wyłudzenia danych, czy z włamaniem się na konto na Facebooku, pokój, dość często niestety się to zdarza.
0: Czyli są takie osoby, które miały z tym styczność, tak, tak już?
2: Mhm. Tak, ale jesteśmy w stanie temu zapobiec, chociażby edukując, jak zabezpieczać swoje media społecznościowe, chociażby metodą ochrony dwuskładnikowej, czy chociażby po prostu nie podawanie swoich haseł obcym osobom.
0: Mhm. Czyli wtedy podajecie, co należy zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji,
2: tak,
0: prawda?
2: Jest.
0: A jeżeli już, no niestety, ktoś wpakował się w taką sytuację, czy jakoś mu pomagacie?
2: Tak, oczywiście. Nawet zachęcamy niektórych do tego, żeby złożyli zgłoszenie na policję, bo niektóre przypadki były aż tak poważne.
0: Uh-huh.
2: Natomiast jeżeli była próba wyłudzenia pieniędzy, no to zawsze mówimy uczestnikom, co potrzeba robić. Przede wszystkim, no, nie reagować, ignorować, nie podawać żadnych informacji.
3: Bo nie powiedziałyśmy jeszcze, gdzie się znajduje Klub Rozwoju Cyfrowego, a to jest bardzo istotne. Mieścimy się przy ulicy Sienkiewicza
2: 21, lokal 29, parter.
3: Parter i jesteśmy dostępni dla płotczan od poniedziałku do środy w godzinach 18 do 16. W czwartek, jak już tutaj Zuzia powiedziała, jesteśmy od 9 do 18, troszeczkę dłużej. I w piątek od 8 do 15, więc serdecznie zapraszamy. Mamy też swój profil na Facebooku Klub Rozwoju Cyfrowego, gdzie aktualizujemy wszystkie nasze tutaj nowinki.
2: Harmonogramy,
3: tak. Są tam też do pobrania dokumenty rekrutacyjne, które należy wypełnić przed przystąpieniem do warsztatów, bo na porady indywidualne możemy się umówić telefonicznie.
0: Kasiu, powiedz mi, czy jest jakaś ograniczona liczba osób, które mogą uczestniczyć w tym projekcie przez te lata od 2025 roku, czy nie?
3: Nie.
0: Czyli
3: nie mamy
0: nie ma limitu.
3: Tylko musimy, no oczywiście, przeszkolić jakąś tam grupę docelową założoną przez projekt unijny, tak?
0: A powiedzcie, czy w takim razie te warsztaty, te zajęcia indywidualne są bezpłatne, skoro są dofinansowane przez Unię Europejską, czy też trzeba za nie zapłacić?
3: Całkowicie bezpłatne.
0: Uh-huh.
3: Tak, i jeszcze każdy uczestnik, który bierze udział w warsztatach, dostaje od nas również gadżety.
0: O, jakie są to gadżety?
3: Pendrive, notatnik do zapisania, długopis. Na każdego też czeka szklanka dobrej herbatki, kawki, ciasteczko.
0: Tutaj bardzo często przewija się słowo senior, no ale jestem ciekaw, czy pojawiają się jednak osoby młodsze i też są zainteresowane tym klubem.
2: Było kilka przypadków osób, które były jeszcze aktywne zawodowo i rzeczywiście te czwartki, które były dłuższe, przydawały nam się. Natomiast jeszcze takich osób, które są nieletnie i same z siebie przyszły do nas, jeszcze nie było. Ze względu na to, to słowo senior się bardzo często powtarza, ze względu na to, że to jest po prostu większa część naszych uczestników.
0: A jak myślicie, jak w takim razie zachęcić tych młodszych? Czy oni rzeczywiście już są tacy wyedukowani i nie potrzebują takiej pomocy?
2: Moim zdaniem najlepszym sposobem byłoby pójść do szkoły i zrobić dla nich po prostu taki warsztat. Czy oni do nas mają przyjść, czy my do nich, dla nas to nie ma absolutnie żadnej różnicy.
0: A czy jest to możliwe? Czy na przykład można zgłosić coś takiego do was?
2: Tak, oczywiście. My sami też również występujemy z taką propozycją do szkół ponadgimnazjalnych, czyli no, teraz są licea, żeby właśnie przynieśli nam uczniów, żebyśmy my ich doedukowali na przykład w zakresie bezpieczeństwa M-Obywatela lub my możemy do nich przyjść z taką.
0: Powiedzcie, czy te zajęcia, które są dedykowane osobom starszym, seniorom, czy no, jeszcze czynnym zawodowo, ale troszkę starszym, a te, które proponowalibyście na przykład osobom młodym, czyli tym, którzy chodzą jeszcze do szkoły, będą się czymś różniły, czy też nie?
2: Nie. Nie będą się absolutnie różniły. Każdy ma dostęp do tych samych informacji. Tutaj absolutnie nie faworyzujemy ani...
0: Ale chodzi mi o sposoby trafienia na przykład do określonej grupy osób.
2: A to na pewno sposób prowadzenia zajęć jest
3: dostosowany do grupy.
0: Czyli do wieku.
3: Tak, inaczej będziemy tutaj, edukatorzy będą przekazywać pewnie wiedzę dla seniorów, inaczej do młodych.
0: No bo właśnie tak myślę, że te osoby młode to już chyba no po prostu wiedzą, prawda? I są obeznane w niektórych tematach, natomiast osoby starsze, zwłaszcza ci seniorzy, no pewnie są zupełnie zieloni, prawda?
3: Czasem się zdarza tak, że nie potrafią włączyć komputera, więc to jest taka nauka od podstaw.
2: Tak, chociaż też przychodzą, którzy są bardzo mocno zaawansowani, ponieważ się po prostu tym tematem interesują i no nie boją się technologii.
0: Jakich osób jest więcej?
2: Jednak tych, którzy się boją.
0: Czyli tych, którzy w ogóle nie mieli do czynienia, tak, z tą cyfryzacją?
2: Znaczy, do czynienia mieli, ale boją się zrobić ten krok naprzód, żeby trochę więcej tej wiedzy posiadać, no bo się boją, to są osoby dorosłe, dzieci na przykład, no nie mają strachu i nie boją się różnych rzeczy, natomiast my jako dorośli już wiemy, co się z czym mieli.
0: A jak wy w takim razie przełamujecie ten strach wśród tych osób?
2: Ja przynajmniej pokazuję na swoim przykładzie, że jeżeli na przykład to dotknę, to kliknę, to się absolutnie nic nie stanie i zawsze mówię...
0: Że nie wybuchnie.
2: Tak, dokładnie. Że... I też mówię, że naprawdę, żeby coś się musiało z tym telefonem stać, to ktoś by musiał nim rzucić o podłogę. Wtedy naprawdę jakaś krzywda musiałaby się stać. A tak to telefon, na telefonie można klikać, dotykać, zamykać. Zawsze to powtarzam, żeby ludzie się czuli bardziej pewni.
0: No tak samo jest z laptopem, prawda?
2: Tak. No naprawdę ciężko jest zepsuć sprzęt, jeżeli nie użyjemy jakiejś siły.
0: Które z tematów są jakby najtrudniejsze w realizacji, które no najgorzej i najtrudniej przyswoić osobom, które przychodzą do Was?
2: Moim zdaniem jest to warsztat z obsługi laptopa, ponieważ większość osób po prostu w domu nie posiada takiego sprzętu i sama obsługa laptopa jest dla nich ciężka do przyswojenia, no bo jednak jeszcze z myszką to pół biedy, ale jeżeli już mamy touchpada, gdzie pierwszy raz na oczy widzą taką technologię, no to ciężko im się przyzwyczaić, jak się poruszać po ekranie, jak klikać, jak zaznaczać, jak usuwać pliki. No to jest taki najcięższy temat moim zdaniem.
0: Kasiu, powiedziałaś, że trzeba wypełnić pewne dokumenty. Co to są za dokumenty?
3: Formularz rekrutacyjny.
0: Jak on wygląda? Jest on trudny do wypełnienia?
3: Nie. Można też go wypełnić na miejscu.
2: Tak jest. Na miejscu również mamy dostępne formularze. Na nim jest tylko do wypełnienia imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, żebyśmy mogli się skontaktować z potencjalnym właśnie uczestnikiem.
0: W razie czego pomożecie?
2: No pewnie, że tak.
3: Oczywiście.
0: No właśnie. W takim razie przypomnijmy raz jeszcze, gdzie się mieścicie, gdzie do Was w takim razie przychodzić, dzwonić, zapisywać się?
3: Zapraszamy do Klubu Rozwoju Cyfrowego przy ulicy Sienkiewicza 21, lokal 29, to jest parter.
2: Pierwsza klatka.
3: Numer telefonu 691-986-336 i również mamy, tak jak już wcześniej powiedziałam, profil na Facebooku Klub Rozwoju Cyfrowego w Płocku. Tam też również są do pobrania dokumenty rekrutacyjne, jeśli ktoś by chciał wcześniej wypełnić i przynieść do nas, ale zapraszamy osobiście do klubu.
0: W takim razie zapraszamy, wszystko już wiecie o Klubie Rozwoju Cyfrowego, który działa już w Płocku od przeszło roku, a będzie jeszcze działał kolejny rok. A ja rozmawiałem z Katarzyną Pietrzyk, kierowniczką referatu wspierania inicjatyw społecznych Urzędzie Miasta Płocka i Zuzanną Lewandowską, edukatorką w owym klubie. Bardzo Wam dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
4: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
4: SK Płock.
0: Piotr Maślanka, prezes klubu sportowego LKS Puncher, licencjonowany instruktor taekwondo olimpijskiego, a także trener kickboxingu, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Piotrze.
5: Witam serdecznie, Darku. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Jak zaczęła się twoja przygoda ze sztukami walki?
5: Pewnie jak większości młodych ludzi, fascynując się filmami sportowymi z jakichś tam, powiedzmy, okresów lat młodzieńczych, czy to były filmy z Bruce Lee, czy to były pewnie podobne jakieś ze sportami, sztukami walki. Filmy fascynowały. Człowiek tam gdzieś tam młody chciał spróbować, zobaczyć, czy jest również w stanie osiągnąć jakąś taką, powiedzmy, sprawność podobną jak ci filmowi bohaterowie. No i tak było. Zapisywało się na różne zajęcia sportowe. Czasami te zajęcia, które ktoś się zapisał za pierwszym razem, zostawały z nim do końca, a czasami się po prostu rezygnowało, szło się na inne, próbowało. Komuś by lepiej pasował jakiś styl parterowy, komu bardziej stójkowy. Ja również, tak jak podobnie jak inni, zaczynałem zaczynałem, próbowałem, jedne u mnie trwały dłużej, drugie krócej, powiedzmy, te okresy. Tak to mniej więcej się tam, powiedzmy, zaczęło u mnie w latach 90.
0: Dlaczego taekwondo olimpijskie i dlaczego kickboxing?
5: Kickboxing, można powiedzieć, zawsze był u mnie taką dyscypliną wiodącą. Odkąd zafascynowałem się tak naprawdę osiągnięciami naszego, że tak powiem, multimedalisty i największego, chyba można powiedzieć, fightera, legendy Marka Piotrowskiego. W tamtych latach ciężko było nawet zobaczyć po prostu, jak on walczył, jakieś tam migawki z jego walk, bo był w Stanach, ta telewizja, no nie było internetu, tak nie działa wówczas, ale jak się udawało to widzieć, no i słuchało się, czytało gdzieś tam po prostu o tych jego osiągnięciach, no to tak naprawdę ten kickboxing był taki najbliższy. Jak tylko powstała, można powiedzieć, taka pierwsza oficjalna sekcja kickboxingu w Płocku, to był rok styczeń 1992, no to ja praktycznie od początku istnienia tej sekcji zapisałem się i tam trenowałem w tym klubie do roku, można powiedzieć, 2006. Wówczas odszedłem i otworzyłem swój klub. Chciałem spróbować troszeczkę, jak to się mówi, swojej ścieżki, według jakiegoś tam, powiedzmy, swojego scenariusza. No i tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o kickboxing. Natomiast o taekwondo olimpijskie wyglądało to w ten sposób. My czasami, startując w zawodach rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, czasami w wcześniejszych latach 90., gdzie były turnieje eliminacyjne jeszcze, tak zwane strefowe, do Mistrzostw Polski, żeby się zakwalifikować, trafialiśmy tam zawodników z taekwondo. Co prawda najczęściej byli to zawodnicy z taekwondo nieolimpijskiego ITF, bo im bliższe było walczenie w ten sposób, jak w kickboxingu. I często, jak się wdawało z nimi w próby walki nogami, to się te walki przegrywało dość sromotnie. Mnie zawsze to zastanawiało, bo mówię, oni muszą w jakiś inny sposób trenować, oni muszą mieć jakiś inny pomysł i zawsze chciałem te nogi poprawić, rozwinąć, bo te nogi w stosunku do nich były zawsze jakieś tam słabsze. I w pewnym momencie, będąc, jak pamiętam, na studiach wtedy, a więc to był początek lat 2000, chyba 2003 bodajże rok, o ile mnie tam pamięć nie zwodzi, powstała, można powiedzieć, sekcja taekwondo olimpijskiego, którą prowadził wówczas Adam Wach z Sierpca, przyjeżdżał. Ja się zapisałem. Wcześniej były jakieś krótkie epizody nawet w klubie, w którym ja trenowałem. Tam przyjeżdżał Darek Płoski, prowadził taką sekcję, ale ja wówczas, jak to się mówi, tym się aż tak bardzo tam nie zagłębiałem. To niezbyt długo tam trwało, nie wiem, czy rok, czy dwa, i ta sekcja praktycznie przestała istnieć. Natomiast tutaj do Adama się zapisałem, zacząłem trenować pod kątem takim, że mówię, o, poznam coś nowego, nauczę się czegoś nowego jako trener, jako zawodnik, poprawię może techniki nożne. Później mi się to spodobało, wciągnęło mnie, aczkolwiek powiem szczerze, jeśli chodzi o walki, niespecjalnie do mnie to docierało, ponieważ tam troszeczkę inaczej się walczyło niż w kickboxingu. Ograniczenia były takie, że nie wolno było zadawać ciosów na głowę rękoma, więc takie trochę było to w pewien sposób trudne do ogarnięcia, bo jednak człowiek miał pewne nawyki przyczynienia przez lata z kickboxingu. Tam wolno było tylko rękoma uderzać na korpus, nie było pewnych rękawic, tylko tam są takie rękawice wyglądające trochę jak przyrządówki, powiedzmy, czy rowerowe, a więc takie osłaniające bardziej tylko przed pościeraniem, można powiedzieć, tych palców. Było hogo na korpus, które w jednej strony, no tam też może chroni w pewnym sensie przed jakimiś tam obcięciami, natomiast no mocniejsze jakieś tam kopnięcia, wszystko się przez to czuje, a w pewnym sensie trochę to, nawet jak jest dopasowane rozmiarem, trochę ogranicza ten ruch. No i ochraniacze stóp to też były takie w formie, można powiedzieć, prawie skarpetek, więc dużo było takich, nawet w czasie treningów, kontuzji, gdzie się trafiało po prostu gdzieś w opuszczone łokcie nie były chronione niczym i te palce ciągle od stóp były pozbijane. To mnie tak trochę deprymowało, bo mówię, człowiek więcej będzie leczył kontuzji niż mógł walczyć i nie bardzo to mnie trafiło. Natomiast no gdzieś tam zacząłem szukać bardziej tej formuły nieolimpijskiej taekwondo. Tam nawiązałem wówczas współpracę z Płocką Unią Taekwondo. Ona się zajmowała jak gdyby taekwondo nieolimpijskim z dwóch federacji światowych GTF i TI. No i tam zaczęliśmy startować jako klub. Najpierw ja pojechałem w 2006 roku do Skawiny jako debiutant. Stoczyłem tam walki. Wróciłem bez medali. Frycowe zapłaciłem, jak to się mówi, za pierwszym razem. Rok później w Zawierciu już udało mi się zrobić srebrny medal w formule light contact. I później sukcesywnie jeździliśmy. Co roku zdobywaliśmy jakieś tam trofea. Ja i moi zawodnicy mieliśmy również starty w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Przez chyba 12 lat startowaliśmy tam. No i tak naprawdę ja jako zawodnik tam osiągnąłem wszystko, co mogłem, jeśli chodzi o te, powiedzmy, wyniki mistrzowskie, bo udało mi się zdobyć Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Europy, no i Mistrzostwo Świata indywidualnie i drużynowo, więc mogłem tylko to generalnie powielać. Moi zawodnicy różne tam sukcesy mieli również te międzynarodowe z Mistrzostw Europy. Natomiast coraz słabiej tam wyglądało sędziowanie, było sporo nowych sędziów, natomiast no sędziowanie to już zaczynało wołać o pomstę do nieba i po prostu zawodnicy nie chcieli jeździć, startować. No ja tam starałem się ich jakoś zachęcać, tłumaczyć, że to jest tylko człowiek, też się może pomylić sędzia, no ale ile można po prostu tłumaczyć, ile można tych błędów powielać. Na własnej skórze się parę razy też przekonałem, że po prostu nie wyglądało to tak, jak powinno i daliśmy sobie spokój,
6: ale gdzieś tam głębiej jeszcze we mnie siedziało cały czas, żeby może wrócić do tych korzeni tego taekwondo olimpijskiego. No i skontaktowałem się z Polskim Związkiem Taekwondo Olimpijskiego, zapytałem, kiedy tam najbliższa możliwość jest zrobienia jakichś uprawnień instruktora. Pojechałem do Olsztyna, zrobiłem na kursie tam akurat akceptowanym przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego uprawnienia instruktora sportu z specjalizacją taekwondo olimpijskim. No i zacząłem się tam rozwijać, zdawać stopnie wyższe tam, założyłem sekcję oficjalnie tutaj u nas w Płocku też taekwondo olimpijskiego. Zaczęliśmy jeździć, startować na zawody. Najpierw takie powiedzmy regionale, typu jakieś mistrzostwa Mazowsza, puchary. Później zaczęliśmy startować w pucharach Polski, mistrzostwach Polski. No i tak pomału w różnych kategoriach wiekowych mieliśmy tych zawodników i w młodzikach, i w kadetach, i w juniorach, młodzieżowcach, seniorach. No i na koniec też również moja osoba skromna w kategorii mastersów, jak tam zrobiono pierwsze mistrzostwa Polski w kategorii masters, wystartowałem sobie i powalczyłem. No i tak mi się to spodobało, zacząłem się rozwijać głębiej. Później zapisałem się na kurs trenera klasy drugiej, który również organizował Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego w Pucku. Zrobiłem ten kurs, później zdałem egzamin. Także no, fajnie się to rozwijało. Marzeniem kolejnym gdzieś tam w tym taekwondo olimpijskim było, żeby pojechać do tej Mekki, kolebki, że tak powiem, taekwondo do Korei. Zobaczyć tą całą siedzibę Światowej Federacji Kukiwon tak zwanej.
0: I wylądowałeś tam?
6: Tak, udało się po prostu. Byłem, miałem okazję spotkać się z wiceprezydentem, bo prezydenta wtedy nie było, był chyba gdzieś tam po prostu w jakimś państwie na wylocie, natomiast wiceprezydent nie przyjął. Nawet tam zdjęcia zostały pamiątkowe, nagrodził taką, że tak powiem, wpinką w dobok, w którym tam byłem, w postaci tak jakby symbolu, herbu tego Kukiwonu. W tej Światowej Federacji spotkaliśmy się tam z kilkoma mistrzami. Jednym z tak naprawdę Kukiwon to jest tak jakby twór kilku szkół tworzących jak gdyby to całość. I jedna z najstarszych tych szkół, Chandok Kwan. W niej byliśmy na treningu tam. Mieliśmy okazję potrenować, no i zdawać stopnie, pasy, bo uznałem, że nobilitacją największą jest zdać przez koreański mistrzem w Korei, w siedzibie w Mekce, niż tutaj na miejscu powiedzmy. No i tam podniosłem sobie swoje uprawnienia. Wyższe stopnie zdałem i w sumie w pełni zadowolony byłem. Miałem okazję poznać, zobaczyć formy, metody ich treningu, jak to tam wygląda. Także tak to pod kątem tego typu.
0: Dwie sekcje. Sekcja właśnie taekwondo olimpijskiego i sekcja kickboxingu w twoim klubie LKS Puncher, który założyłeś. To był 2006 rok. Cały czas jesteś zawodnikiem i trenerem. Powiedz mi, co cię bardziej pociąga? Czy jedno i drugie właściwie na równi stawiasz?
6: Wiesz, Darku, zawsze mnie pociągało bycie zawodnikiem, natomiast mówię, no, chwili, kiedy przestałem być zawodnikiem kategorii wiekowej seniorów, no powiedzmy, w pewnym sensie już to trochę mniej zaczęło mnie tam pociągać. Na początku jeszcze pierwsze dwa lata to pisałem podania do związku o wyrażenie zgody, ponieważ regulamin Międzynarodowej Światowej Federacji WAKO zezwalał na takie możliwości wystartowania w kategorii seniorów, będąc już kategorii Masters. Dostałem tą zgodę, startowałem w Mistrzostwach Polski, no i dochodziło do sytuacji takich, że tak naprawdę wylądowałem dwukrotnie w 2016, jak pamiętam, 17 w finałach tych Mistrzostw Polski, wygrywając wcześniej walki, i dopiero w finałach ulegałem, czy to powiedzmy w pierwszym roku w 16, Kadrowiczowi, z którym razem trenowałem, przygotowałem się, jeździłem do Warszawy. Jednym punktem tak naprawdę można powiedzieć po dogrywce, bo była remisowa walka, więc nie odstawałem poziomem od tych powiedzmy seniorów. Rok później też po prostu dopiero finał. No ale w końcu też mnie tam zachęcono do tego, żebym zrezygnował z już tych próśb o to, bo trochę to dziwnie wyglądało, że zawodnik w kategorii wiekowej Masters zaczyna osiągać poziom taki jak seniorzy. No nie wiem, czy to dla mnie był wstyd, czy to dla nich. Chyba oni powinni się wziąć za robotę i zacząć lepiej ćwiczyć, żeby to wyglądało lepiej. Jeździłem na zgrupowania takie powiedzmy tutaj, po których tam po 2-3 treningi dziennie były 2-2,5 godziny, 3, no to wyglądałem czasami lepiej od nich, więc organizm chyba wytrenowany był dość dobrze i nieźle się prezentował, więc no trochę mi podcięło to skrzydła, powiem szczerze, pod tym względem, że no, w drugim roku zgoda była ze strony związku tylko dlatego na mój start, że po prostu nie będę więcej prosił o te zgody. No cóż, no, trzeba było to przełknąć. Chyba rok czasu sobie, czy tam dwa, odpuściłem w ogóle starty, natomiast no, później jakoś tam mnie przekonali, żebym popróbował startować w tych kategoriach mastersów. No i tak startuję. No już tych lat się tam trochę nazbierało, zarówno w normalnych mistrzostwach Polski, jak i tam czasami w tych branżowych służb mundurowych, pochar Polski, mistrzostwach Polski.
0: Służb 10 złotych medali, no to chyba jedno z największych twoich osiągnięć, prawda?
6: No tak, tak. Patrząc statystycznie, to faktycznie można powiedzieć, że tutaj to jest taka naprawdę spora spora, okrągła liczba tych tytułów. Na razie nie udało się nikomu, przynajmniej w tej formule, w której ja startuję, Pointfinding, tam tego osiągnąć. Z czasem pewnie się to uda, no ale na chwilę obecną jestem pierwszy i powiedzmy tego nikt mi nie zabierze.
0: Powiedz mi, które z tych medali, które masz, a masz ich sporo, tak jak powiedziałeś, i tych tytułów, i Mistrza Świata, i Mistrza Europy, i Mistrza Polski, cenisz najbardziej?
6: Pytanie nie jest takie łatwe do końca. Z jednej strony tak, no patrząc na kategorię wiekową, to każdy powie, no najtrudniej i najbardziej liczące są kategorie wiekowe seniorów. To patrząc na kategorię wiekową seniorów, to największym osiągnięciem byłoby zdobycie złotego medalu w Pucharze Europy w 2015 roku w formule Pointfinding i dwóch srebrnych w formule Light Contact i ringowej Full Contact, bo wtedy wystartowałem w trzech formułach. No i rok później, może nie obronienie, bo wystartowałem w kategorii wyżej, zdobycie kolejnego złotego medalu w Pucharze Europy, czyli udowodnienie, że ten poziom może być. Już w formule tylko wystartowałem wtedy Pointfinding w 2016 roku, więc to można uznać, że w seniorskich startach to na pewno te. No, cenię też bardzo tytuł Mistrza Polski Seniorów, do którego się dobiłem 21 lat. To z reguły raczej nikt nie ma takiego zapału, żeby tyle razy próbować i daję sobie wcześniej czy później spokój, bo się wydaje, że to się nie udaje. Miałem gdzieś tam po drodze srebrne, miałem brązowe, natomiast głęboko wierzyłem w to, że kiedyś ten moment nastąpi, kiedyś to się uda i nie jakoś tam przypadkiem, tylko naprawdę zapracuję na to, więc to naprawdę smakowało. W 2014 roku osiągnąłem ten właśnie sukces w Nowym Mieście Lubawskim i to też jest bardzo, że tak powiem, ważne. Natomiast no obecnie w kategorii Mastersów, no to na pewno ubiegłoroczny brązowy medal Mistrzostw Świata, bo to była taka wisienka na torcie, której mi brakowało. Miałem medale z Pucharów Europy, z Pucharów Świata, z Mistrzostw Europy. Z Mistrzostw Świata były 2 piąte miejsca, więc takie, można powiedzieć, tu za podium, takie najbardziej przykre dla sportowca, bo u nas nie ma 4 miejsc, są 2 trzecie i później 5. Udało się ten brąz zdobyć, więc tutaj można powiedzieć, że w tych Mastersach jest to ten brązowy medal.
0: Mówiłeś tutaj o swoich początkach. Czy to była jakaś kontynuacja rodzinna, czy ty po prostu byłeś pierwszym sportowcem tego typu w rodzinie?
6: Myślę, że pierwszym. Z tego co wiem, to rodzice czy dziadkowie, tam nikt raczej sportem się nie zajmował, wyczynowo w zasadzie żadną dyscypliną, nie tylko chodzi o sporty walki, ale jakiekolwiek. Ja natomiast no, chciałem czegoś popróbować. W zasadzie zaczynałem od piłki nożnej, jak wielu młodych chłopaków w szkole podstawowej. Tam przez chwilę grałem w stoczniowcu u trenera Pawłowskiego. Natomiast mówię, no nie była to chyba do końca dyscyplina dla mnie, więc szukałem dalej. Później trenowałem lekkoatletykę w Wiśle Płocku, również słynnego trenera Darka Bednarskiego, więc można powiedzieć pod takim, że tak powiem, okiem fachowców. No i po jakimś tam krótkim czasie dopiero tak naprawdę te sporty walki mnie zainteresowały. Najpierw zacząłem od judo, ale mówię, po roku tam treningów tak naprawdę nie do końca czułem parterowe tutaj, że tak powiem, te walki. Spróbowałem jeszcze tam boksu, ale no ten boks tak naprawdę też tam chyba trwał rok czy dwa i tak naprawdę ta sekcja się tam rozleciała. No nauczyłem się tam sporo podstaw i tak dalej, więc one były bardzo przydatne później w kickboxingu, bo to jest, można powiedzieć, jeden z ważnych elementów.
0: Piotrek, spełniłeś sporo swoich marzeń. Czy masz takie jeszcze konkretne w tej chwili?
6: No pewnie bardziej trenerskie, nie? Że człowiek zawsze, jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ma swoich tam, powiedzmy, zawodników, których trenuje. Na przykład Rafała Dobiesa, którego można powiedzieć, że mam takiego zawodnika w tej chwili, który jest najbardziej, można powiedzieć, medalodajnym zawodnikiem, najbardziej utytułowanym w klubie. No to doprowadziłem go do Mistrzostwa Polski w formule Full Contact seniorów, doprowadziłem go do Pucharu Europy, więc no myślę, że chcielibyśmy kontynuować i zdobywać kolejne sukcesy.
0: W takim razie życzę Ci sukcesów trenerskich, zawodniczych, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Piotr Maślanka, prezes klubu LKS Puncher, zawodnik, instruktor i trener.
6: Dziękuję bardzo.
4: SK Płock.
0: Arek Tys, uczestnik rajdów samochodowych, instruktor doskonalenia techniki jazdy, serwisant, a także współorganizator rajdu płockiego jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Arku.
7: Witam wszystkich serdecznie.
0: I jak zaczęła się Twoja przygoda z motoryzacją?
7: Moje zainteresowania już od małego gdzieś tam się kręciły wokół motoryzacji. Jeszcze kiedyś była piłka nożna. No takie trochę typowo chłopięce zainteresowania, ale no u mnie się to bardziej rozwinęło. Kolega z szkoły poprosił mnie kiedyś, żebym usiadł ja na jego prawym fotelu jako pilot i to był taki mój pierwsza styczność z motorsportem. No to wiadomo, to były imprezy amatorskie i to był rajd w Włocławku. To był 2008 rok. rok. No i tam wystartowaliśmy. Ja byłem przerażony przed tym startem, bo nie wiedziałem, z czym to się je, jak to, o co chodzi. Ale no, przetrwaliśmy ten rajd i bardzo mi się spodobało. Do tego stopnia, że na kolejnej jakiejś małej imprezie, również w Włocławku, tam spróbowałem własnych sił za kierownicą swojego samochodu. No, wypadło to całkiem nieźle. No i tak no, ta miłość do motorsportu zaczęła rosnąć. Apetyt zaczął rosnąć. Pomysły zrodziły się w głowie, jak to dalej przygotowywać, żeby poprawić osiągi samochodu i osiągać lepsze pozycje.
0: Czy jakieś tradycje sportowe w rodzinie?
7: Nie. Ani motorsportowe, ani takie sportowe. Chociaż, no mówię, jeszcze za dzieciaka w piłkę trochę grałem, więc ta żyłka rywalizacji cały czas gdzieś tam we mnie była i to można było połączyć pasję do motoryzacji, no i pasję do rywalizacji.
0: Powiedz, który z rajdów, w których uczestniczyłeś, najbardziej zapadł ci w pamięci?
7: Słuchaj, tak naprawdę każdy rajd to jest przygoda. Większa, mniejsza, większe komplikacje, mniejsze komplikacje i naprawdę tego jest bardzo dużo. Jednym z takich większych rajdów, które zapamiętałem, był to rajd małopolski. Była to runda Mistrzostw Polski. To było takie moje marzenie, stanąć na u boku i rywalizować na najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o rajdy samochodowe w Polsce. Udało mi się to marzenie spełnić, aczkolwiek, tak jak już wspomniałem, była to przygoda bardzo, bardzo duża, bardzo długa. Nie układała się od samego początku po mojej myśli. No i zakończyła się też niestety awarią tylnego dyferencjału i zblokowało nam koła i na 14 odcinku specjalnym musieliśmy się po prostu wycofać.
0: Czyli generalnie pech, no ale tak nie do końca, prawda? Bo spełniłeś swoje marzenie.
7: Tak, tak. Wracając tutaj do pecha, czy szczęścia, czy pecha, uważam, że w rajdach jest potrzebne i to często nas dotyka. Często są to jakieś sytuacje takie, na które nie mamy wpływu. A propos pecha, bo to tak chyba bardziej zapadło mi w pamięć. Zawsze miałem pecha, jak założyłem do rajdówki nowe lusterka. Czy to był mały Fiat, czy inne auto, gdzie założyłem po prostu nowe lusterka, bo gdzieś tam uległo uszkodzeniu na jakimś tam szykanie, czy było po prostu uszkodzone. Zakładałem nowe lusterka, no i zawsze kolejna impreza po założeniu nowych lusterek kończyła się albo gdzieś tam przewróceniem auto na bok, albo dachowaniem, tak więc to jest taka ciekawostka, gdzie ten pech z nowymi lusterkami zawsze mnie prześladował.
0: I od tego momentu byłeś przesądny, czy też nie? Czy już wcześniej zawsze patrzyłeś, czy kot przebiega ci drogę na przykład?
7: Generalnie nie jestem przesądny, aczkolwiek były takie przesłanki, że tego pecha gdzieś tam często, gdzieś tam łapię i a propos tego kota, jak przebiegł kot, mówię, kurczę, znowu coś się wydarzy.
0: Co było takim punktem zwrotnym w twojej karierze?
7: Punktem zwrotnym? Najpierw jeździłem niższymi autami, przednionapędowymi, tylnonapędowymi. Później miałem pewien taki okres przerwy, no ale to był okres na założenie rodziny. Wtedy poznałem małżonkę obecną, którą pozdrawiam serdecznie. I ona była takim punktem zwrotnym. A już mówię dlaczego. Jest to wyjątkowa kobieta z tego względu, że ona doceniała we mnie tą pasję motorsportową. Ona pchnęła mnie z powrotem, bo no niestety motorsport nie jest tani. Nigdy nie był i nigdy nie będzie. I ze względów finansowych ja wycofałem się, ale po ślubie, gdy nam już ta sytuacja troszeczkę się ustabilizowała, pchnęła mnie. I to tak, też taka może ciekawostka. Siedząc na porodówce, czekaliśmy na rozwiązanie naszej córki i przeglądałem sobie tam rajdówki i żona mi się tak pyta, co ty byś chciał tak docelowo? Ja mówię, no chciałbym takie czteronapędowe, jakieś turbo doładowane auto. Mówię, no to takiego szukaj. Mówię, ale wiesz, no to koszty. Mówię, i szukaj. I to był ten punkt. I faktycznie ja przeglądałem ogłoszenia tańszych samochodów, znaczy tańszych, chodzi bardziej, że tylnonapędowych albo przednionapędowych, no ale tu żona mnie pchnęła i poszedłem w stronę auta takiego kultowego, czteronapędowego, rajdowego, które zawsze mi się gdzieś tam marzyło. I wtedy ta moja kariera troszeczkę nabrała tempa, bo już zacząłem jeździć bardziej profesjonalnie, rajdy, wyższe ligi, no i tak ten rozwój właśnie poszedł.
0: Arek, co ciekawe, to wcale nie masz wykształcenia samochodowego.
7: Nie, nie, z wykształcenia jestem, mam marketing i zarządzanie, tak więc zupełnie nie ta branża.
0: I po podstawówce nie poszedłeś do technikum samochodowego?
7: Nie, nie, nie.
0: A w ogóle myślałeś już wtedy o samochodach?
7: Nie, wtedy nie patrzyłem na motoryzację pod tym kątem, po prostu lubiłem no, samochody, gdzieś tam jakieś ogłoszenia, no wiadomo, jakieś tam sportowe samochody, tak się człowiek zawsze oglądał, ale nie, to nie był jakiś taki mój konik, że wiedziałem, że o, tak, to już będzie to.
0: Lubiłeś się ścigać, lubiłeś być uczestnikiem rajdów samochodowych, ale w pewnym momencie stwierdziłeś, że to ci nie wystarcza.
7: No tak, tak, no brakowało tego rozwoju i no i wtedy właśnie tu też za sprawą małżonki do auta trafiła klatka i całe wyposażenie bezpieczeństwa, no i wtedy poszliśmy w te rajdy takie profesjonalne i no i to było spełnienie moich marzeń. Mówię, kolejnym takim najwyższym właśnie celem to były te rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski. To udało mi się osiągnąć, no i od jakiegoś czasu no troszeczkę spowolniliśmy i troszkę to przekształciło się, bo przez lata rajdowania zebrałem doświadczenie, którym postanowiłem się podzielić. Zauważyłem, że wielu uczestników popełnia proste błędy i ja tak mówię, kurczę, no dlaczego on, no, on tak nie widzi, że robi źle, że popełnia proste błędy, tu go mocno spowalnia i tak postanowiłem pomóc jednemu, drugiemu, no i jakoś tak, jak to, jakoś tak dalej potoczyło się, że zaczęło mnie prosić, żebym właśnie podpowiedział komuś i no i z racji też tego, że no nie było finansy i funduszy na serwisowanie auta gdzieś w jakichś dużych teamach czy w warsztatach, no robiłem to sam i stąd też zrodziła się moja obecna praca, prowadzę warsztat samochodowy i tak jakoś to wszystko się potoczyło.
0: Powiedzieliśmy tutaj także, że jesteś instruktorem doskonalenia techniki jazdy. No okazuje się, że jest to bardzo ważne dla kierowcy. Nie tylko na torze rajdowym, ale również, kiedy poruszamy się po drogach publicznych.
7: Tak, zgadza się. To ma bardzo duży wpływ. Sam na początku nie wierzyłem, że aż taki, że jazda podczas prób sportowych, OS-ów w rajdach buduje na tyle świadomość, umiejętność opanowania auta w trudnych sytuacjach, podjęcie tak szybko decyzji, która minimalizuje skutki, na przykład jeżeli ktoś nam wyjdzie na drogę, żeby uciec, żeby po prostu nie potrącić kogoś, czy nie uderzyć w jakiś samochód, który nam wyjechał, uciec na krawężnik, na trawnik, gdzieś, to jest właśnie takie trochę, ja to nazywam wybraniem mniejszego zła, ale proszę mi wierzyć, że tak jak w rajdach czasem gdzieś tam przestrzelę prędkość, mam za dużą w zakręcie i wiem, że się do tego zakrętu nie zmieszczę, nie wyrobię, nie ma po prostu takiej siły. No to wtedy szukam gdzieś tam jakiejś bramy, jakiegoś podwórka, żeby tam wjechać, zatrzymać się, cofnąć, uniknąć jakiejś kolizji, uderzenia w rów, w inny samochód, czy cokolwiek. I to tak samo przekłada się na ulicę. Proszę mi wierzyć, że to doświadczenie zebrane podczas rajdów wielokrotnie uchroniło mnie przed jakąś kolizją czy wypadkiem w ruchu takim codziennym, normalnym, lokalnym. To widzenie się znacznie zmienia, poszerza sama wyobraźnia kierowcy, o czym często się mówi, jest znacznie większa i to pozwala nam wyprzedzać pewne fakty. Jeżeli widzimy gdzieś, żeby tu podać jakiś przykład, jechałem z żoną i z dzieckiem do sklepu na zakupy i kątem oka zobaczyłem, że wszyscy stoją na czerwonym świetle, nam się zapaliło zielone i zacząłem ruszać, ale nagle zahamowałem i pośród tych samochodów, które stały, jeden samochód przemknął naprzed maską i gdybym nie miał tej świadomości, tego widzenia, to pewnie bym ruszył normalnie i przejechał i pewnie by w nas wjechało tamto auto, tak, które przejechało na czerwonym świetle.
0: Czyli jesteś bardzo uważny. No właśnie, jak zachowujesz się w takim razie na zwykłej drodze?
7: Jazda w tej chwili po drogach publicznych zupełnie jest taka spokojna, ułożona, naprawdę nie mam potrzeby rozwijania prędkości, nie ma tutaj takich zapytań, napędów, gdzie generalnie powinno, większość uważa, że a, bo jak ty jeździsz w rajdach, to ty pewnie wszędzie szybko jeździsz i zasuwasz. Nie, proszę mi wierzyć, że zupełnie jest odwrotnie. Mamy tą świadomość, co się może wydarzyć i te ograniczenia. I naprawdę, ja wystarczająco wyszaleję się, tak kolokwialnie to nazwę, wyszaleję się na odcinkach czy na torach, tam gdzie jest do tego warunek, na ulicy już naprawdę nie ma na to potrzeby. Ja jestem na tyle już spokojny i jeżdżę. Wiadomo, no często się człowiek gdzieś tam śpieszy, ale naprawdę te przepisy są wystarczające.
0: Powiedz, czy wszyscy rajdowcy tak do tego podchodzą, czy są też inni?
7: No wiadomo, każdy człowiek jest inny, ale myślę, że wielu kierowców, czy to wyścigowych, czy rajdowych, czy w ogóle uczestniczących w motorsporcie, bo również mamy drifty, więc wiele tych dyscyplin motorsportu jest. Myślę, że każdy ten kierowca ma tą świadomość i jeździ, myślę, że bezpieczniej, na pewno z większą wyobraźnią.
0: Osiągnąłeś już wiele tak naprawdę. Jesteś no, człowiekiem, orkiestrą, jeśli chodzi o samochody. Jakie masz plany na przyszłość? Co chciałbyś jeszcze osiągnąć?
7: Tak jak wspomniałem, w tej chwili troszeczkę wycofałem się, skupiam się na serwisowaniu, przygotowaniu samochodów innym i organizowaniu między innymi imprez motorsportowych, którą w Płocku też mieliśmy okazję gościć. Chciałbym wrócić, że tak powiem, do klatki, do samochodu, który ma pełne tutaj wyposażenie bezpieczeństwa i chciałbym wrócić na szczebel Mistrzostw Polski, przejechać pełny sezon, bo do tej pory no to była tylko tam wybiórcza runda, ale chciałbym pojechać pełny sezon, no zawalczyć o po prostu tytuł mistrza Polski w swojej klasie.
0: Czy marzą ci się również rajdy zagraniczne?
7: Też, chętnie. No ja byłem już czy chociaż tutaj w Czechach, czy mam plan wybrać się do Niemiec, ale miałem też propozycję taką rajdu Dakar, Dakar Classic, ale no póki co jeszcze nie odważyłem się, bo to jednak jest naprawdę już ogromne przedsięwzięcie. Trochę mnie przeraża na tą chwilę morze pustyni i boję się, czy odnalazłbym się na takich odcinkach.
0: Jak przygotowujesz się do rajdów?
7: Przygotowania bym podzielił tutaj na dwa filary. Jeden to jest taki stricte mechaniczny, czyli przygotowanie samochodu, zawieszenia, hamulcy, opon, paliwa i całej logistyki tutaj, tak zwanej no, mechaniki, można by to nazwać. I drugi filar jest to takie przygotowanie mentalne. Poukładanie sobie w głowy, nauczenie się onboardów, czyli te filmiki, które zamieszcza organizator, jak wygląda odcinek specjalny. Ja tego się uczę, próbuję sobie to zapamiętać, jakieś szczególnie niebezpieczne miejsca, gdzieś jakiś rów, jakieś przejście dla pieszych, jakiś niebezpieczny kamień, wystające ogrodzenie. To są różnego typu takie przeciwności, które mogą stanąć mi na drodze po prostu do dojechania do mety. I staram się wyłapać podczas tych filmików jak najwięcej. No i poza tym całą logistykę, właśnie miejsce, gdzie śpimy, miejsce, gdzie jest serwis, miejsce, gdzie jest start. Proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę duże przedsięwzięcie i nie wystarczy sobie zarezerwować hotelu i tyle. I jedziemy na rajd. Nie. Hotel, który szukamy, musi mieć przede wszystkim duży parking, żebyśmy mieli gdzie zaparkować busem z rajdówką. Musi być to stosunkowo blisko bazy rajdu, też żeby nie jeździć daleko, żeby nie tracić czasu, bo czas jest bardzo istotny, mamy wszędzie wyznaczone godziny, nie, tak więc no, to jest naprawdę złożony proces i to są dwa takie fundamenty, na których się skupiam, przygotowując się do rajdu.
0: Twoja dominująca cecha charakteru?
7: O, dominująca cecha, no jest ich sporo, ale którą tu wybrać? No na pewno nie jest to punktualność, gdzie jest bardzo ważna w rajdach, bo tam każda minuta się liczy. Myślę, że organizacja. Staram się to na tyle dobrze zorganizować, żeby to wszystko przebiegło płynnie i jak najmniej kosztownie, jak najmniej inwazyjnie.
0: Życzę ci spełnienia tych wszystkich twoich marzeń i planów. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Arek Tyc.
7: Dziękuję. SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
4: SK Płock.
0: W Radiu SK witam Anię Przybyszewską, współtwórczynię Inspiracji, a także Roberta Karasiewicza, mówcę motywacyjnego i pomysłodawcę Inspiracji. Witam Was serdecznie w studiu.
8: Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchajcie, postanowiliście zarażać płocczan pozytywnym myśleniem i motywować ich do działania. Skąd taki pomysł? I skąd pomysł na Inspirację i przetwornie myśli?
9: Wszystko generalnie zaczęło się od naszego wspólnego spotkania z Anią, kiedy byliśmy troszeczkę na takim rozstaju dróg życiowym, kiedy spełniliśmy się już trochę zawodowo, ale chcieliśmy robić jeszcze coś dodatkowo w życiu. Kiedy byliśmy już w takim wieku, że zrozumieliśmy, że chcielibyśmy od siebie dać jeszcze więcej i jeszcze od tego życia dużo więcej wziąć. Wtedy tak naprawdę narodził się pomysł Inspiracji, ale dla mnie Inspiracja to jest, może podam to na przykładzie. Przez tysiące lat ludzie budowali statki tylko i wyłącznie z drewna. Korzystali z tego budulca w przekonaniu, że tylko drewno potrafi unosić się na wodzie. Po prostu myśl ich nie osiągnęła jeszcze wówczas poziomu zaawansowania, na którym mogliby zrozumieć, że stal również nie musi tonąć i że zdecydowanie lepiej niż drewno nadaje się do budowania okrętów. Po prostu myśl ich nie osiągnęła jeszcze wówczas poziomu zaawansowania, na którym mogliby zrozumieć, że nie zatonie nic, co waży mniej niż wypierana przezeń woda. Dopóki człowiek nie zrozumiał tej zasady, budował drewniane okręty. Jeszcze na początku ubiegłego stulecia większość ludzi żyła w przekonaniu, że tylko ptaki potrafią latać. Dziś wiemy już, że człowiek nie tylko potrafi dorównać w tej sztuce ptakom, lecz nawet je prześcignąć. Jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy o niezwykłych możliwościach i wrażliwościach powietrza. Nie wiedzieliśmy, że głos i obraz może rozchodzić się z prędkością błyskawicy i to bez potrzeby okablowania. No jak mieliśmy o tym wszystkim wiedzieć, skoro nasz umysł nie rozwinął się jeszcze na tyle, by pojąć tę koncepcję? Inspiracja jest od tego, żebyśmy zrozumieli, że to myśli nas tworzą. Jesteśmy tym, o czym myślimy. Wszystko, czym i kim jesteśmy, tak naprawdę wynika z naszych myśli. A sama inspiracja, jako my, jako ludzie, jesteśmy kierunkowskazem do tego, żeby pokazać pewne ścieżki, możliwości i narzędzia do tego, żeby iść w pozytywnym kierunku.
0: Dlaczego postanowiliście zrobić to w Płocku? Bo płoczanie potrzebują takich drogowskazów?
8: Bo mieszkamy tutaj, spotykamy się z różnymi ludźmi, widzimy jak to jest, czujemy, że po prostu ludzie potrzebują rozmowy, potrzebują bliskości z drugim człowiekiem. Chcielibyśmy pomóc ludziom, ofiarować im coś, o czym często zapominamy w tym zabieganym świecie, czyli skupiamy się na telefonach, telewizorach, tabletach czy innych nośnikach, a zapominamy o zwykłej rozmowie, po prostu rozmowie z drugim człowiekiem. I my chcieliśmy takie miejsce stworzyć, żeby każdy mógł przyjść i wygadać się po prostu.
0: I tym miejscem jest przetwornia myśli?
8: Tak, bo to, czym się zawodowo wcześniej zajmowaliśmy, różniło się od siebie, chociaż miało wspólny mianownik, bo pracowaliśmy oboje z ludźmi. Spotykaliśmy mnóstwo osób w swoim życiu. Oboje musieliśmy być jakby otwarci na drugiego człowieka, no i dobrze wykonywać swoją pracę. To miało też takie duże znaczenie, to połączyło nas w działaniu w Inspiracji, bo w rozmowie, kiedy się spotkaliśmy po wielu, wielu latach, bo my znamy się od naprawdę mnóstwo lat jeszcze z czasów szkoły, zaczęliśmy rozmawiać i tak naprawdę doszliśmy właśnie do tego wspólnego mianownika, że kurczę, fajnie byłoby coś stworzyć, coś takiego, żeby ludziom pomagać po prostu. I my nie jesteśmy ani psychologami, ani jakimiś ludźmi wykształconymi w tym kierunku właśnie, ale przecież rozmowa z drugim człowiekiem może być w każdej sytuacji, wszędzie, prawda?
0: I inspirująca, prawda?
8: Tak.
0: Robert, mówca motywacyjny, to kto to taki?
9: Znowu posłużę się przykładem. Nick Vujicic, mężczyzna, który urodził się bez rąk i bez nóg, przez wiele lat siedział w domu zamknięty i zadawał sobie takie niewłaściwe pytania, czyli pytania, dlaczego Bóg mnie tak skrzywdził, dlaczego nie mam rąk i nóg, dlaczego nigdy nie będę grał w piłkę, jeździł rowerem, dlaczego nigdy nie będę miał pięknej żony, wspaniałej rodziny. Ale pewnego razu Nick Vujicic zadał sobie zupełnie inne pytanie. Zadał sobie pytanie, co powoduje, że się uśmiecham. Zaczął szukać tych rzeczy, które powodowały uśmiech na jego twarzy. Okazało się, że samo wyjście na dwór już spowodowało uśmiech na jego twarzy. To, że zaczął się przemieszczać. Zaczął szukać rzeczy, które pomagają mu w przemieszczaniu się. Jego celem było zdobycie pieniędzy na wózek. Zdobył pierwszy wózek, dzięki któremu zaczął się przemieszczać.
0: Czyli zaczął szukać pozytywów.
9: Dokładnie. Następnie okazało się, że jest inspiracją dla wielu ludzi na całym świecie. Więc zaczął opowiadać o tym swoim życiu, o całym tym przełomie, czyli od kiedy zmienił swoje myślenie, jak zmieniło się jego życie. Teraz jest szczęśliwym człowiekiem, ma wspaniałą rodzinę, robi wiele rzeczy, o których nawet wcześniej nie pomyślał, że może robić. I generalnie dla mnie osoba, która nazywa się mówcą motywacyjnym, to jest osoba, która potrafi przełamać to myślenie i pokazać ludziom, że mają jeszcze możliwości, o których nawet nie myślą, które mogą realizować, a które w momencie, kiedy mają tylko negatywne myślenie, nie przychodzą im absolutnie do głowy.
0: Czyli jest to taka osoba, która uświadamia drugiej osobie, że ta druga osoba coś może, że ona potrafi.
8: Staramy się pomagać znaleźć powód i siły do działania, właśnie rozmawiając z ludźmi.
0: Nie tylko wy rozmawiacie z tymi ludźmi, bo zapraszacie osoby, którym się udało, którzy mają swoją pasję i te osoby są przykładem dla tych, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca w życiu, tak?
9: Tak, my też sami szukamy inspiracji w życiu, więc zapraszamy osoby, które są dla nas inspiracją, które obserwujemy, które nie tylko osiągają sukcesy w sferze zawodowej, ale mają pasje, które później realizują. I to są osoby, które też nie miały w życiu łatwo. Więc dla mnie przykład tego Nicka Vujicica to jest takim przykładem, jak gdyby takim szablonem, którym się poruszamy, pokazując

0: Nie może w tym spotkaniu uczestniczyć, zadawać pytania, rozmawiać, bo my nie zamykamy się na to. To nie
1: jest tylko czynnie.
0: Tak, czynnie, że nie tylko ktoś przychodzi, słucha i wychodzi.
1: Ale może też przyjść, posłuchać.
0: Tak, oczywiście, może przyjść, po prostu posłuchać, jeśli ma na to ochotę, bo my nikogo tam nie ciągniemy, prawda, za język.
1: No właśnie, nie wyciągacie,
0: teraz
1: pan powie coś tam, tak?
0: Tak, nie, absolutnie. Ktoś, kto ma ochotę zabrać głos, jakaś myśl mu przyszła do głowy, coś może fajnego też od siebie, to jak najbardziej, natomiast jeśli ktoś po prostu chce tylko przyjść, usiąść, posłuchać, jak najbardziej.
1: Myślę,
0: też.
1: Że takie pierwsze spotkanie dla osoby introwertycznej to jest idealne spotkanie, takie rozpoznawcze, prawda? A być może
0: tak,
1: później
0: dokładnie.
1: Przyjdzie na kolejne.
0: Dokładnie, dokładnie. My zresztą tych spotkań już mamy trochę za sobą, z różnymi osobami, bo przecież byli i sportowcy, prawda? To tutaj na spotkaniach z Robertem, bo Robert też wiele lat trenował judo. Naprawdę różni ludzie już u nas bywali.
1: No właśnie, kto może być inspiracją dla nas? Jakie to są osoby?
2: Tak naprawdę to może być każda osoba. Każda osoba, która opowie o swoim życiu, bo tak samo jak i książki. Jeden powie, że ta książka go nie zainteresuje. Drugi powie, że ta książka jest dla niego wspaniała, bo właśnie przeczytał jakieś zdanie, które odmieniło jego życie. I dokładnie tak samo jest z biografiami ludzi, którzy opowiadają o sobie. Jest tak, że większość ludzi przychodzi, słuchaj, ja to mógłbym napisać książkę o sobie. Każdy z nas tak ma. I dla każdego, nie wiem, osoba, która z jednej strony może wydawać się mało interesująca, dla drugiej osoby będzie bardzo interesująca.
1: Bo każdy ma swoją własną historię, prawda?
2: Tak jest. No i my chcemy tę historię pokazywać. Oczywiście na przykładzie ludzi, którzy są jak gdyby takim pozytywnym przykładem, czyli oni przeszli już tą przemianę, czyli już byli w tym miejscu takim negatywnym, a teraz nagle są w tym miejscu pozytywnym. Osiągają sukcesy, wyznaczają sobie kolejne cele. Te seminaria są taką wisienką na torcie inspiracji.
1: Powiedz mi, Robert, podczas takiego spotkania, jaka jest rola mówcy motywacyjnego?
2: Powiem sam po sobie, że według mnie tak naprawdę mówca motywacyjny to jest właśnie tym kierunkowskazem, czyli nadaje pewien kierunek i podaje jakieś narzędzia, podaje przykłady. Ja używam do tego techniki storytellingu, czyli opowiadam historię o innych ludziach, w którym przydarzyły się różnego rodzaju historie. I jak gdyby chcę, żeby te przykłady zainspirowały ludzi do zmiany. Zapraszamy wszystkich, wszystkie indywidualne osoby z Płocka, które chciałyby tak naprawdę przyjść, porozmawiać, napić się dobrej kawy. Zapraszamy do inspiracji.
1: Czyli nie tylko na owe spotkania, ale również zapraszacie po prostu pojedyncze osoby do siebie na rozmowę.
0: Tak, dokładnie. Każdy, kto po prostu chciałby się wygadać albo ma jakiś, może ma jakieś plany związane z jakimś tam przedsięwzięciem, ale nie ma odwagi czasem wyjść z tym do przodu. Czy obawia się pewnych rzeczy, czy może ma jakieś związane z tym, nie wiem, lęki, no bo to różnie bywa, to oczywiście zapraszamy do nas. Można przyjść, można po prostu pogadać, wygadać się zwyczajnie, bo czasami nawet bliskiej osobie nie chcemy za bardzo mówić pewnych rzeczy, jakichś tam swoich planów i gdzieś nam się to kołacze w głowie, odkładamy to gdzieś, a nie, no to może to jest mało istotne, może rzeczywiście nie teraz, może to, a może właśnie czasem zainspirować możemy kogoś do tego, żeby właśnie ruszył do przodu trochę i fajnie.
2: Jeszcze dopowiem tylko jedno słowo. To miejsce powstało ze względu na to, że nam samym zabrakło wtedy takiego miejsca. Po prostu. Kiedy my byliśmy na tym rozstaju dróg, to mieliśmy ochotę z kimś porozmawiać, szukaliśmy właśnie tej inspiracji, no spotkaliśmy siebie nawzajem i jak gdyby z tego wyrósł cały ten pomysł, ale my chcemy stworzyć to miejsce, żeby właśnie dla tych osób, które są teraz w podobnej sytuacji, a myślę, że wiele osób w takiej sytuacji właśnie znajduje się obecnie.
1: Bo wy już wyszliście na prostą i idziecie w dobrym kierunku, w tym, którym chcecie i chcecie po prostu pomóc innym.
2: Dokładnie.
1: A więc jeżeli macie problemy, jeżeli chcecie zacząć myśleć pozytywnie, a jednocześnie znaleźć inspirację do nowych wyzwań, nowych działań w swoim życiu, po prostu zgłoście się do inspiracji w Płocku, gdzie was znaleźć.
2: Tak jest. Płock, ulica Wyszogrodzka 12A. Na Facebooku oczywiście kontakt mailowy mówca.motywacyjny@gmail.com. Kakom.
1: Bardzo dziękuję. Moim gośćmi byli dzisiaj Anna Przybyszewska i Robert Karasiewicz, mówca motywacyjny. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
3: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj wyruszamy ponownie w podróż po Płocku, a moim gościem jest Joanna Pęsik z grupy Herstoria Płocka.

0: która oprowadzi nas po naszym mieście śladami kobiet. Witam cię serdecznie. Powiedz mi, kogo dzisiaj poznamy?
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Będą to dwie kobiety, których historie się wiążą ze sobą, bo one żyły w podobnym czasie. Jest to Maria Macieszyna i Marcelina Rościszewska. Urodziły się w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, natomiast najbardziej aktywne właśnie były w okresie przed I wojną światową, w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
0: Asiu, kiedy spacerujemy po Płocku, gdzie możemy znaleźć ślady tych kobiet?
1: Paradoksalnie śladów jest tak naprawdę mało, bo na przykład na ulicy Sienkiewicza 41, gdzie znajduje się kamienica, w której mieszkała Maria Macieszyna z mężem, też znanym działaczem społecznym, burmistrzem, prezydentem, lekarzem Aleksandrem Macieszą, jest tablica, która mówi, że w tym domu mieszkał Aleksander Maciesza, a o Marii Macieszynie nie ma ani słowa, a ona była tak naprawdę właścicielką tego domu, który kupiła z pieniędzy odziedziczonych z majątku po pierwszym mężu. Także tych śladów właśnie niestety jest bardzo mało. No Marcelina Rościszewska jest na przykład upamiętniona w nazwie szkoły plastycznej, tak? Jej matronką jest właśnie Marcelina Rościszewska. W Towarzystwie Naukowym Płockim jest portret przedstawiający Macieszów, natomiast niestety tych śladów kobiecych jest bardzo mało. No są pomniki, ale one przedstawiają mężczyzn. Jedyną kobietą, która się doczekała pomnika w Płocku, jest Mira Ziemińska-Sygietyńska, to jest pomnik na ulicy Tumskiej.
0: Ale mamy mieć kolejny podobny.
1: Tak, no zawiązał się komitet, który postulował właśnie powstanie pomnika Marceliny Rościszewskiej, natomiast nie wiem, na jakim etapie teraz są prace komitetu. Jest jeszcze jeden pomnik przedstawiający kobietę z dzieckiem i on nosi tytuł Macierzyństwo, ale jest to pomnik tak tajemniczy, że znalazłam tylko informację, że autorem tego pomnika jest Arciszewski, natomiast nic więcej na ten temat niestety nie wiem.
0: No dobrze, wędrujmy więc śladami Marii Macieszyny i powiedz może o czymś, czego właściwie nie da się wyszukać w wyszukiwarkach internetowych na jej temat.
1: Przede wszystkim mamy rocznicę, setną rocznicę trzeciego wydania przewodnika po Płocku i to przewodnik Macieszyna, Maria Macieszyna napisała wspólnie z Aleksandrem Macieszą, więc ten przewodnik w ogóle jest digitalizowany przez Towarzystwo Naukowe Płockie, także płoczanie, którzy chcieliby się przynieść do tego Płocka właśnie po wojnie polsko-bolszewickiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, mogą sobie ten przewodnik znaleźć i spacerować właśnie ulicami miasta, przenosząc się w wyobraźni do tego 1922 roku. I w ogóle pierwsza edycja tego przewodnika była napisana już w 1913, kolejna w 1914, ale wtedy wybuch I wojny światowej pokrzyżował plany wydawnicze, no i 1922 rok, to jest właśnie ta trzecia edycja przewodnika, gdzie Aleksander Maciesza odpowiadał za takie informacje praktyczne, a Maria Macieszyna, która była płoczanką, bardzo dobrze znała historię miasta, opisywała zabytki i te miejsca, które w Płocku warto zobaczyć, ale ona była autorką też innych publikacji, bo na przykład opisała Katedrę Płocką i ja, przygotowując się do spaceru, gdzie miałam właśnie turystów grupę oprowadzać po wnętrzach katedry, przygotowywałam się między innymi bazując właśnie na przewodniku Marii Macieszyny, ale z takich ciekawostek opisała też powstanie listopadowe w Płocku i na Mazowszu Północnym. I ona pierwsza napisała, że ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego miało miejsce w sali sejmowej ratusza. Już teraz wiemy, że to nie jest prawda. Znaczy, rzeczywiście ten ostatni Sejm, którego sesja była solwowana, czyli odroczona, prawdopodobnie tutaj w Płocku obradował, ale nie znamy dokładnego miejsca i Maria Macieszyna, można powiedzieć, że stworzyła taką legendę o tej sali sejmowej. Tam nawet znajduje się przecież tablica, która upamiętnia te ostatnie obrady Sejmu, natomiast najprawdopodobniej to nie było w tej sali.
0: Poza tym chyba była też autorką publikacji o malarstwie płockim.
1: Tak, Płock w malarstwie, no ale zwłaszcza te turystyczne tematy ją najbardziej zajmowały, natomiast zajmowała się też taką publicystyką i pisywała na przykład do Ech Płockich i Łomżyńskich. Później to były Echa Płockie i Włocławskie, gdzie redaktorem naczelnym był Adam Grabowski, związany też z Jagiellonką, z Płocką Szkołą Jagiellonką.
0: Ona na początku wcale nie była związana z Płockiem, tylko z Drobinem, prawda?
1: Z Drobinem, tak, bo tam był majątek jej pierwszego męża, Eugeniusza Kunkla. Nie do końca jej atmosfera w Drobinie odpowiadała, natomiast tam też w taką pracę społeczną była zaangażowana, była członkinią Koła Polskiej Macierzy Szkolnej właśnie w Drobinie, uczyła na tajnych kompletach i generalnie zajmowała się właśnie taką działalnością charytatywną i społeczną. A z rodziną...
0: Publikowała różnego rodzaju artykuły, prawda?
1: Tak.
0: Między innymi też o emancypacji kobiet.
1: Tak, o emancypacji, o równouprawnieniu, no bo trzeba zaznaczyć, że razem z siostrą Jadwigą Kosmacińską była członkinią Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich. I w sumie to najważniejsza pewnie jej publikacja to jest ten pamiętnik Płoczanki, gdzie opisuje okres od 1916-1919 roku, opisuje te pierwsze nastroje towarzyszące odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ale też pierwsze nastroje towarzyszące wyborom do Sejmu z taką dokładnością, jaka pogoda wtedy była w Płocku, także jest to takie niewyczerpane źródło informacji dla wszystkich osób, które chcą właśnie wiedzę o Płocku pogłębić.
0: No właśnie, ale z takich ciekawostek to prowadziła również dokumentację etnograficzną strojów ludowych.
1: Tak, i jak przybywała z mężem w Jednorożcu na Kurpiach, to on, Aleksander Maciesza, prowadził tam badania antropologiczne, natomiast właśnie Maria Macieszyna była zafascynowana strojami, które później sprowadziła do Muzeum Mazowsza Płockiego, bo taką wtedy nazwę nosiło Muzeum Mazowieckie, ale też możemy podziwiać Szopkę Płocką, którą też muzeum właśnie przywróciła niejako Maria Macieszyna. Wzięła tą szopkę od murarza Stawickiego i tam we wspomnieniach można przeczytać, jak ona z nim siedzi w Bibliotece Zielińskich i odtwarzają te wszystkie ludowe pieśni, no bo można tak naprawdę o tym człowieku powiedzieć, że był twórcą ludowym, bo on z nożyka i z pilnika, z drewna olchowego wycinał kukiełki, które występowały w tej szopce i po prostu chodził po domach i za pół rubla można było obejrzeć takie przedstawienie. I teraz tą szopkę można oglądać na wystawie w Muzeum Etnograficznym, czyli w oddziale Muzeum Mazowieckiego, w dziale etnograficznym w Spichlerzu.
0: Jasiu, skoro szukamy śladów Marii Macieszyny w Płocku, mówisz, że jest ich niewiele, no ale warto też wybrać się na cmentarz, prawda?
1: Tak, tam gdzie spoczywa razem ze swoim mężem Aleksandrem Macieszą.
0: No to i... jeden z najstarszych cmentarzy i najstarszy cmentarz w Płocku.
1: Tak, najstarszy cmentarz w Płocku i tutaj też można od razu zaznaczyć, że jest 20 lat starszy niż warszawskie Powązki, które są uważane jako bardzo stara nekropolia.
0: Zresztą nazywane Płockimi Powązkami.
1: No tak, nazywane Płockimi Powązkami. Ale wracając jeszcze do Marii Macieszyny, to warto też podkreślić, że ona była zafascynowana przyrodą, naturą i właśnie do Muzeum Mazowsza Płockiego przekazała zielni, gdzie było aż 712 gatunków ususzonych, dobrze spreparowanych i opisanych roślin.
0: No to nieźle.
1: I to jest niebywałe na tyle, że wtedy nie było takich monografii florystycznych, którymi mogła się posługiwać, tylko robiła to wszystko we własnym zakresie. Była to jej ogromna pasja już od dziecka. I chciałabym tutaj powiedzieć właśnie o takiej bardzo śmiałej koncepcji niezrealizowanej. Miała marzenie, żeby stworzyć w Płocku ogród botaniczny, gdzie właśnie będą pokazane różne gatunki roślin. Później tą koncepcję jeszcze rozszerzyła o to, żeby znajdowały się tam ryby, ptaki, właśnie basen z rybkami i ogród jordanowski, bo tymi ogrodami Jordana fascynował się jej mąż Maciesza i postulowali wspólnie o to, żeby tworzyć takie ogródki jordanowskie dla dzieci, że dzieci, mając taką naturalną potrzebę ruchu, powinny mieć miejsca dedykowane do rekreacji, do wypoczynku, do relaksu, no bo niestety nie ukrywajmy, te 100 lat temu dzieci się często bawiły w rynsztokach, w śmietnikach, na jakichś brudnych, zaszczurzonych podwórkach, także to była taka naprawdę pilna i paląca potrzeba.
0: Jasiu, a dlaczego zestawiłaś te dwie postaci, Marię Macieszynę i Marcelinę Rościszewską, o której teraz trochę powiemy?
1: Zestawiłam je razem, no bo one poruszały się w podobnych obszarach, czyli działały właśnie w kołach polskiej macierzy szkolnej i tak naprawdę ich drogi zawodowe się spotkały, bo przez długi okres czasu Maria Macieszyna pracowała jako nauczycielka w gimnazjum żeńskim imienia hetmanowej Reginy Żółkiewskiej, gdzie przez wiele lat przełożoną dyrektorką, chociaż uczennice mówiły na nią pani przełożona, była właśnie ta druga kobieta, o której chcę poopowiadać, czyli Marcelina Rościszewska.
0: Czy więcej śladów jest po Marcelinie Rościszewskiej?
1: Chyba niestety też nie. Tak jak wspomniałam, to jest niestety tylko jest matronką właśnie szkoły plastycznej. Kiedy są obchody, kiedy świętujemy odzyskanie niepodległości 11 listopada, to wiem, że chówce harcerskie przygotowują ciasteczka Marcelinki, bo Marcelina Rościszewska nosiła...
0: I chyba też Szkoła Specjalna 24 przygotowywała takie ciasteczka.
1: Bo Marcelina Rościszewska uwielbiała kapelusza i w większości fotografii po prostu widać ją w tym nakryciu głowy, więc to po prostu Marcelinki ciasteczka nawiązują do nakryć głowy, które nosiła właśnie Marcelina.
0: No właśnie, one są w takiej formie kapeluszy, prawda?
1: Tak, w formie kapeluszy i w ogóle Marcelina Rościszewska była właśnie nazywana panią przełożoną przez uczennicę, była też nazywana słoneczkiem przez swoich bliskich i krewnych, bo była kobietą o niezwykłej pogodzie ducha, ale też na przykład Kazimierz Meissner, związany z klubem artystycznym Płoczan, nazywał ją admirałem w peniuarze, no bo Marcelina Rościszewska była komendantką Służby Narodowej Kobiet Polskich, zorganizowała Komitet Obrony Lwowa i w ogóle pojechała z ochotnikami do oblężonego Lwowa, żeby tam organizować pomoc i walczyć. Podczas obrony Płocka przed wojskami bolszewickimi, teraz obchodziliśmy niedawno rocznicę tego wydarzenia, 18-19 sierpnia, szkołę wtedy jeszcze nie upaństwowiono, bo gimnazjum dopiero upaństwowiono w 1920, wcześniej to była po prostu szkoła udziałowa żeńska, to w siedzibie gimnazjum przy ulicy Kolegialnej, tam gdzie teraz znajduje się szkoła muzyczna, przekształciła całą siedzibę w ambulatorium, w szpital, punkt opatrunkowy, był tam też skład amunicji, no i sama w obronie Płocka również aktywnie brała udział, przeprowadzała żołnierzy między innymi ogrodami z Nadwisły na ulicę Kościuszki, na barykady i została później odznaczona przez marszałka Józefa Piłsudskiego rok później, 10 kwietnia 1921 roku orderem wojskowym, odznaczeniem wojskowym Krzyżem Walecznych za tą bohaterską właśnie postawę.
0: Walczyła dzielnie podczas obrony Płocka 1920 roku, ale wcześniej, przed I wojną światową, prowadziła również program tajnego nauczania.
1: Tak, no to w ogóle od tego się zaczęło, że ona też w okolicach Drobina początkowo zamieszkiwała. Mhm. Znaczy, możemy zacząć od samego początku, tak? Bo też jest bardzo ciekawe, że najpierw pobierała nauki w tak zwanym Instytucie Maryjskim w Białymstoku. To był Instytut Cesarzowej Marii Fiodorówny. I tam w ogóle, żeby się do tego Instytutu w Białymstoku dostać, to trzeba było się legitymować pochodzeniem szlacheckim do kilku pokoleń wstecz, znać bardzo dobrze język rosyjski, francuski. I tu właśnie jest taka ciekawostka, anegdota, że Marcelina Rościszewska nie znała języka rosyjskiego, no bo pochodziła z bardzo patriotycznej rodziny, więc nie uczono jej języka wroga i w ogóle tutaj warto też wspomnieć historię jej rodziców, bo ona była później wychowywana przez ciotkę, jej rodzice zmarli, kiedy miała kilka lat, najpierw jedno, później drugie. Natomiast Jan i Leo Kadia, czyli rodzice Marceliny Rościszewskiej, poznali się w więzieniu w Bobrujsku, gdzie byli przetrzymywani właśnie za aktywny udział w powstaniu styczniowym z 1863 rok. I poznali się tak naprawdę przypadkowo, bo oczywiście kobiety i mężczyźni byli przetrzymywani oddzielnie, ale był wspólny spacerniak. I oni na tym spacerniaku się zobaczyli. Mhm. Podobno to była miłość od pierwszego wejrzenia. Tak to opisywała w swoich wspomnieniach między innymi właśnie Marcelina Rościszewska. No i szukali sposobów, jak się ze sobą kontaktować. Na początku strażnik więzienny przekazywał liściki pomiędzy zakochanymi, a później inspektor więzienia, Gruzin, który podobno był zakochany w Leokadii, zgodził się, żeby przekazywać właśnie wiadomości od Leokadii Janowi, także coś niebywałego. I najpierw zwolniono z więzienia Leokadię i ona odrzucała adoratorów, podobno była przepiękną kobietą i czekała właśnie na swojego wybranka. Pojawiła się później Marcelina Rościszewska, no ale jako, że rodzice młodo zmarli, no to później była pod opieką dalszej rodziny, właśnie ciotki. No i jak do tego instytutu w Białymstoku trafiła, tego rosyjskiego nie znała. No więc postawiono jej warunek, tak, że musi się tego języka nauczyć. No powiedziała, że się nauczy. I w 2 tygodnie nauczyła się na tyle, że została do tego instytutu przyjęta. I w ogóle w książce Wspomnienia pogodne Marceliny Rościszewskiej, to, przepraszam, zaraz przytoczę dokładny tytuł, a było tak, Wspomnienia pogodne Marceliny Rościszewskiej. Bardzo plastycznie i barwnie opisuje właśnie między innymi swój pobyt w tymże instytucie. Nie można było używać języków ojczystych, można było tylko posługiwać się językiem francuskim, niemieckim, rosyjskim. No i uczennice, które się do tego nie stosowały, otrzymywały różnego rodzaju kary, czyli na przykład podczas spożywania posiłków musiały stać i spożywać posiłek na stojąco, podczas gdy inne uczennice siedziały przy stole. Dostawały na przykład dodatkowe wiersze po francusku, po niemiecku, żeby mówić. A taką chyba najbardziej, najgorszą karą to było przyczepianie czerwonego języka, właśnie za używanie tego języka ojczystego. I Marcelina Rościszewska, jako że była też taką kobietą z temperamentem i buntowała się przeciwko różnym rzeczom, właśnie w tych wspomnieniach pisze, że między innymi do tego instytutu ją wysłano po to, żeby ją troszeczkę utemperować. Razem z innymi uczennicami zbuntowała się i ten język czerwony, który właśnie był przyczepiany uczennicom za używanie języków ojczystych, zaczęła nosić jako jakieś odznaczenie, tak? Zaczęło napawać ją to dumą. No i dziewczyny doprowadziły do tego, że przestała to być kara i przestaną właśnie stosować takie karanie bardzo niewychowawcze w sumie dziewcząt w tym instytucie. A druga anegdota jest związana z tym, jak został przysłany portret przyszłego cesarza Rosji. No i dziewczynki uczennice miały dygnąć przed tym portretem, a Marcelina Rościszewska, jako ta właśnie swawolna, temperamentna dziewczynka, dygając, dała takiego pstryczka w nos przyszłemu carowi. No i prawdopodobnie spotkałaby ją kara, łącznie z tym, że relegowano by ją ze szkoły, natomiast inspektor szkolny, któremu chyba pałał do niej sympatią, stawił się za nią, jeszcze wuj interweniował i dzięki temu w tym instytucie została. No a później to wiemy, wyjechała do Paryża i między innymi w Instytucie Panien Polskich w hotelu Lambert pobierała nauki, ale też chodziła na kursy filozoficzne na Sorbonie, także niebywale, jak na tamte czasy, wykształcona kobieta, bo nie zapominajmy, że wtedy to były męskie szkoły, kobiety uczyły się w zaciszu domowym i bardzo często na poziomie gimnazjum po prostu ta nauka była już kończona przez kobiety. A jeszcze jedną anegdotę chciałabym przytoczyć związaną z Marceliną Rościszewską. To jeszcze jest z czasów właśnie, jak przebywała w majątku w Niedrożu koło Drobina, bo co też jest takie niebywałe na tamte czasy, ona z mężem później była w separacji. Dopiero zamieszkali ponownie wspólnie razem, kiedy już byli obydwoje na emeryturze i mieszkali ze swoim synem w Krakowie, który opisywał, że babcia chodziła do dziadziusia na górę, a dziadziuś przynosił babci, czyli Marcelinie, kwiatki zrywane gdzieś na łące. Natomiast oni byli przez długi czas w separacji, co wynikało po prostu z tego, że byli niedopasowani charakterami, temperamentami. Marcelina była świetnie wykształcona, jej mąż Seweryn już niekoniecznie, ona była bardzo pogodna, on był opisywany nawet przez synów jako raczej osoba ponura, mruk, także ich drogi się rozeszły, ale jeszcze właśnie będąc w Niedrożu prowadziła tajne komplety, no i angażowała do tego swoich synów, miała dwóch synów, Lecha i Czecha, i synowie stali na czatach, a dzieci w tym czasie pobierały nauki, no i któregoś razu wpada jeden z synów do klasy i krzyczy: mamo, Moskale idą. No więc dzieci błyskawicznie pochowały kałamarze, podręczniki, zeszyty, wyskoczyły przez okno, były przygotowane różnego rodzaju narzędzia do prac ogrodowych, no i pozorowały pracę w ogrodzie, a Marcelina Rościszewska wzięła robótkę ręczną i zajmowała się robótkami ręcznymi, no i w taki sposób udawało się właśnie te tajne komplety prowadzić.
0: Dziękuję Ci, Asiu, za przybliżenie postaci Marii Macieszyny i Marceliny Rościszewskiej, a moim gościem była dzisiaj Joanna Pęsik z Herstorii Płockiej, a jednocześnie przewodniczka turystyczna.
1: Dziękuję również.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam teraz na kolejny magazyn Eski Płock.
2: Eska Płock.
0: Moim gościem dzisiaj jest Michał Stańczak, przewodnik turystyczny. Witam Cię, Michale.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: No i po raz kolejny oprowadzamy Was po Płocku. Zwłaszcza, że jest ku temu okazja, bo budynek ratusza ma już 200 lat.
3: Rzeczywiście 200 lat świętuje budynek, w którym obecnie mieszczą się władze miasta, rada miasta, prezydent, prezydenci w zasadzie. I to budynek, który my doskonale kojarzymy. Zajmuje całą zachodnią pierzeję naszego starego rynku. Chociaż pierwotnie ratuszem była tylko i wyłącznie środkowa część tej elewacji. Jak kiedyś wybierzecie się na stary rynek i staniecie przodem do ratusza, to popatrzcie, jak ten budynek wygląda. On tylko pozornie wygląda jako doskonała całość. W rzeczywistości pierwotnie, tak jak powiedziałem, ratuszem była ta środkowa część, ta z wieżyczką. Natomiast, no cóż, administracja ma to do siebie, że lubi się rozrastać i z czasem zabrakło po prostu w tym budynku miejsca. Więc dołączono do niego najpierw kamienicę, którą zobaczycie z prawej strony, a z czasem dołączono również kamienicę z lewej. I dopiero Ostateczny wygląd tego ratusza powstał po połączeniu trzech różnych kamienic, co doskonale jest widać, bo jak będziecie właśnie patrzeć na ratusz, stojąc do niego przodem, to zobaczycie, że w zasadzie podłoga prawej kamienicy jest niemalże sufitem lewej kamienicy. Zobaczycie różnicę w liczbie osi. On tylko pozornie wygląda na idealnie symetryczny, a zobaczycie, że jedna kamienica, ta z prawej jest większa, ta z lewej mniejsza. No, to bardzo dobrze świadczy o architekcie, który skleił to w całość. Stworzył z tego jeden spójny bardzo budynek, bardzo ładny, klasycystyczny, elegancki pałacyk, ale tak jak wspomniałem, to są trzy różne kamienice i czuje się to, kiedy wejdzie się do środka i chodzicie wzdłuż budynków, no tam są schody. Trzeba po prostu przemieszczać się pomiędzy kamienicami, bo w miejscu, gdzie zostały one połączone, no, nie udało się połączyć poziomów i po kilku stopniach trzeba pokonywać różnice.
0: Michał, co mieściło się na początku, kiedy wybudowany został ten ratusz i jak on wyglądał, jak on został zagospodarowany? Wiedziałeś, że tylko jedna część została wybudowana, następne zostały dobudowane w późniejszym okresie. Więc jak to wyglądało?
3: No, mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię spowodowało, że pierwotnie zakładano, że ten budynek środkowy, ta środkowa kamienica, ona spełni wszystkie swoje potrzeby. I rzeczywiście przez pewien czas tak było. Pamiętajmy, że budynek, kiedy został wybudowany, kiedy został zaprojektowany przez świetnego architekta, to jest projekt Jakuba Kubickiego, tego samego, który zaprojektował na przykład warszawski Belweder. Słuchajcie, no prezydent Rzeczypospolitej mieszka w budynku zaprojektowanym przez tego samego architekta, który zaprojektował dla naszego, no obecnie prezydenta, też pamiętajmy, że nie zawsze mieliśmy prezydenta, to był burmistrz i tak dalej. No na przestrzeni lat to się zmieniało. Niemniej jednak budynek piękny, bardzo okazały, na początku wystarczył do tego, żeby tam Rada Miasta mogła spotykać się, mogła podejmować decyzje, żeby tam urzędnicy również mogli swoje zadania wypełniać. Ja jeszcze tylko wspomnę, że to nie jest jedyny i ostatni projekt Kubickiego w naszym mieście, ponieważ wszystkie rogatki, które do tej pory ocalały, są również według projektu Jakuba Kubickiego, a więc te okrąglaki, które pewnie kojarzycie na ulicy obecnie Kazimierza Wielkiego, kiedyś Wieczorka, w okolicach starych cmentarzy, rogatki, które znajdują się przy ulicy Kilińskiego i Warszawskiej, Wyszogrodzkiej w zasadzie, ale prowadząca w kierunku Warszawy i dlatego rogatki warszawskie, no i nieduże rogatki płońskie przy wjeździe do obecnej siedziby Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica. Nie ocalały rogatki ostatnie, te bielskie, ale te, które mamy rzeczywiście w tej chwili projekty Kubickiego. Świetne, bardzo ładne. No, mamy powód, żeby być dumni, że ten architekt tak ładnie Płockiem się zajął. A wracając do zagospodarowania, no... Cóż mogę powiedzieć?
0: Czy prezydent mieszkał w ratuszu? Bo był taki moment, ale to właśnie
3: mieszkał poprzednim. Mieszkał obok, to była kamienica obok, rzeczywiście. Natomiast to nie było mieszkanie. To nie było mieszkanie, to był budynek, który służył do pracy. Ale rzeczywiście prezydent, za czasów którego ten budynek został zniesiony, on również mieszkał na Starym Rynku. Zapotrzebowanie, tak jak powiedziałem, wzrastało. W tej chwili, jak pewnie część z Płoczan doskonale sobie zdaje sprawę, to już jest nie tylko ten budynek przy tej zachodniej Pierzei, ale również budynki wzdłuż ulic sąsiadujących, to już niemalże cały kwartał, a więc ulica Kazimierza Wielkiego od początku i ulica Zduńska równoległa do Kazimierza Wielkiego. No, znak czasów chyba. Rozrasta nam się ta administracja bardzo i potrzebuje coraz więcej miejsca.
0: Michał, to ten budynek, który obecnie jest na Starym Rynku, ale przecież ratusz istniał dużo, dużo wcześniej. Chyba pierwszy powstał w XIV wieku.
3: W XIV wieku, tak. No, tak jak powiedziałeś, nasze miasto jest jednym z najstarszych miast w Polsce. No i siłą rzeczy też pewnie, skoro miasto, no to miasto, które ma swoją ławę miejską, ma swoich urzędników, no też oni wymagali oczywiście jakiejś siedziby. I pierwszy ratusz, rzeczywiście badacze osadzają go gdzieś w okolicach wieku XIV. On do naszych czasów niestety nie dotrwał. No, w ogóle długo nie powstał, bo w ciągu mniej więcej 100 lat uległ zniszczeniu, najprawdopodobniej w trakcie pożaru. W wieku XV wybudowany został kolejny ratusz, kolejna siedziba, ale rzeczywiście tutaj musimy wrócić na chwilkę do układu, który do tej pory doskonale się w naszym mieście zachował, bo układ Starego Rynku, a więc ten plac, który dzisiaj niestety cały wybrukowany, ale on mniej więcej obejmuje teren średniowiecznego Starego Rynku wokół Starego Miasta, on zachował się do naszych czasów bez większych zmian. Zwróćcie uwagę też, jak będziecie kiedyś na tym rynku, jak zbudowane są, jak w narożniki rynków wchodzą ulice, które tam są. One, to nie na darmo było tak zbudowane. Pamiętajcie, że to też musiało pełnić funkcję obronną, a więc utrudniało atakującym wdarcie się na teren rynku, a ułatwiało obrońcom. No o tym zarysie rynku możemy dosyć długo porozmawiać, bo co zawsze znajdowało się na środku właśnie średniowiecznego rynku? No znajdował się ratusz. Tylko teraz pytanie, gdzie u nas był ten środek?
0: No właśnie.
3: Bo jakbyśmy sobie tak chcieli go geometrycznie wyznaczyć, no to wyjdzie, że ten ratusz jakby nie stał na środku. Nie do końca, bo też trzeba pamiętać, że przed naszym obecnym ratuszem, w zasadzie w tym miejscu, gdzie teraz stoi Zegar Słoneczny, który też jest świetną ciekawostką dotyczącą naszego rynku, Starego Rynku, i on też sobie trochę wędrował po tym rynku, bo on w różnych miejscach stał, ale tam, gdzie stoi teraz, kiedyś w tym miejscu, słuchajcie, był zbiornik wodny. Tam był tak rodzaj stawów takich, wokół których znajdowały się te, co gorsze, stragany, a więc jatki, miejsce, gdzie sprzedawano mięso, gdzie pewnie no niekoniecznie do końca pięknie pachniało, no i gdzieś trzeba było się tych resztek pozbywać. Więc rynek był jakby nieco bardziej przesunięty w kierunku na wschód i jeżeli spojrzelibyśmy mniej więcej właśnie na tę część i wtedy spróbowali znaleźć środek, to w miejscu, gdzie dzisiaj przed małą sceną znajduje się takie pójdełko, taki kranik, właśnie w tym miejscu, po środku tego średniowiecznego rynku stał ten ratusz z XIV i z XV wieku.
0: No i ten ratusz był dużo mniejszy, prawda?
3: No tak, no mniejsze potrzeby, mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię, w związku z tym ten ratusz był zdecydowanie mniejszy. I podczas ostatniej przebudowy Starego Rynku ten obrys ratusza z XIV-XV wieku został zaznaczony. Z czego też znowu nie wszyscy sobie zdają sprawę, że spacerując po Starym Rynku i patrząc na te granitowe płyty, w pewnym momencie zauważamy, że część z nich nie jest taka beżowo-popielata, tylko robią się bordowe. I popatrzcie właśnie na te bordowe płyty, one wskazują obrys średniowiecznego ratusza. Ratusza, czyli miejsca, gdzie sprawowano władzę, ale również sądzono. Tam znajdował się dyby, tam znajdował się pręgierz, tam również znajdował się szafot. Pamiętajmy, że no, ratusz to było najważniejsze miejsce dla mieszczan.
0: Kiedy ten szafot zniknął ze Starego Rynku?
3: A kiedy szafot zniknął z szafotem i w ogóle wiem, do czego zmierzasz, do kar śmierci, czy one były w Płocku wykonywane. Z tym, u nas z katem i z tym szafotem to tak trochę mieliśmy pod górę, dlatego że nie dlatego, że byliśmy takim dobrym miastem, że mieszczanie byli tacy zacni i nie był potrzebny tego rodzaju nadzór, ale trochę mieliśmy problem z posiadaniem kata własnego. Był przez pewien czas, potem były trudności ze znalezieniem chętnego na to stanowisko i jako ciekawostkę mogę opowiedzieć taką historię, jak to kiedyś jeden z przybyłych do Płocka kupców zatrzymał się oczywiście, no, żeby przeprowadzić prowadzić jakieś transakcje na rynku. Pamiętajmy, że rynek to w tamtych czasach pełnił funkcję takich naszych galerii handlowych. Po prostu przychodziło się dlatego, że tam były najlepsze stragany. Tam byli kupcy właśnie, którzy przywozili zamorskie materiały, zamorskie przyprawy, no wszystko to, co było szczególnie potrzebne.
0: Tam się koncentrowało po prostu życie.
3: Tak, tam się koncentrowało życie i uwaga, jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem, czy może władze miasta, nie, chyba teraz do tego nie wrócą, ale za czasów średniowiecznego ratusza tam również znajdował się wyszynk. Wyszynk, gdzie ważono najlepsze w Płocku piwo. No więc siłą rzeczy też tam po transakcjach, po dokonaniu zakupów spędzano czas wolny i wracając do naszego nieszczęsnego kupca, który tutaj dotarł, pewnie wychyliwszy nieco zbyt wiele kufli przedniego płockiego piwa, no zdarzyło mu się pewnie może przysnąć, może stracić nieco kontrolę nad rzeczywistością i rzekomo został okradziony. Został okradziony, sakiewkę mu tam ktoś podwędził, no kiedy się dopatrzył, że go okradziono, oczywiście szybciutko znaleziono tam jakiegoś winnego, no i wiadomo, za takie przewinienie należy wykonać karę, którą zasądzono i no właśnie potrzebny był kat do wykonania tejże kary, a w Płocku kata nie było. No i co teraz zrobić? No więc zaproponowano temu poszkodowanemu, no że w takim razie no to on własnoręcznie musi tę karę wykonać, bo kata ci u nas nie ma. Chyba nie wykonał tej kary. Gdzieś tam...
0: No tak myślę.
3: Tak, tak, gdzieś tam to umknęło. No szafot został rozebrany i pręgierz też, no z czasem oczywiście zmieniły się sposoby wykonywania tych kar. Już ta kara publiczna przestała być taką karą, którą wymierzano.
0: I który to mniej więcej był wiek?
3: Myślę, że to gdzieś tam okolice, podejrzewam, ja szczerze powiedziawszy musiałbym gdzieś tam pewnie jeszcze posprawdzać, ale w okolicach pewnie gdzieś tam XVI wiek, XVII, gdzieś tam to powinno już zaniknąć u nas, to publiczne wykonywanie kary. Czy dobrze, że to zniknęło? Pewnie dobrze, chociaż taka publiczna kara to jednak, wiecie, to nie tyle chodziło o tę szkodę na ciele, co bardziej chodziło jednak o szkodę gdzieś tam na wizerunku, co też było dosyć dobrą przestrogą tak naprawdę przy gdzieś tam odbycie tej kary na publicznie na rynku, gdzie wszyscy bywali, no jednak to powodowało, że człowiek się potem zastanowił.
0: Czyli Michał, generalnie mieliśmy trzy te budynki ratuszy.
3: Możemy powiedzieć o trzech w dokumentach, jakby znajdujemy ślady po tych trzech dokumentach, ratuszach w dokumentach. Te dwa w miejscu, o którym wspomniałem, czyli przed małą sceną w okolicach tego poidełka, no i trzeci ten, który teraz jest zacnym jubilatem świętującym 200
0: No właśnie, lat. Myślę, że warto do niego jeszcze wrócić na koniec, bo również turyści, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, zawsze właśnie o godzinie 12 albo 18 też gromadzą się przed ratuszem w jednym celu.
3: Tak, gromadzą się, żeby wysłuchać przepięknego płockiego hejnału. Myślę, że nawet o tej 12 więcej osób przychodzi obejrzeć, ponieważ mamy również płocką atrakcję, czyli scenę pasowania na rycerza. I tutaj przenosimy się znowu do średniowiecza, do czasów Władysława Hermana i Bolesława III, zwanego Krzywoustym, czyli władców, którzy w Płocku mieszkali i wtedy też władali nad ówczesną Polską i Płock wtedy pełnił funkcję stolicy Polski. Scenę, którą można obejrzeć o 12 w samo południe, przygotowano, żeby przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce de facto nie tutaj, tylko raczej w katedrze, czyli pasowanie młodego, nastoletniego, tak naprawdę wtedy jeszcze Bolka, przez jego ojca Władysława na rycerza. To było bardzo ważne wydarzenie i dlatego ono zostało przypomniane, te statuetki, które można zobaczyć, jak się wysuwają. Jedna z nich stoi, druga klęczy i ta, która stoi, trzykrotnie uderza w ramię tę postać klęczącą. To właśnie przypomina tę scenę. Natomiast ważna jest sama wieżyczka, na której znajduje się, oprócz tych dwóch figur, znajdują się zegary, które w cztery strony pokazują mniej więcej aktualny czas. No i oczywiście trębacz, który wychodzi i gra płocki hejnał. Co ciekawe, ta wieżyczka wcale nie została postawiona po to, żeby stamtąd można było posłuchać płockiego hajnału. Ona w tym ratuszu, tak samo jak i w poprzednim, pełniła miejsce pracy ogniomistrza. No bo trzeba pamiętać też o tym, że Płock w większości miał drewnianą zabudowę. Do tego budynki były ze sobą połączone, one były w zabudowie szeregowej. Jeden graniczył, sąsiadował z drugim, miał wspólne ściany. Proszę pamiętać, że nie było w tamtych czasach telefonów, nie można było zadzwonić po straż pożarną, wtedy ogniową. No i potrzebny był człowiek, który siedział i czuwał, po prostu patrzył, czy gdzieś tam, nie daj Boże, nie pojawił się dym i nie wybuchł pożar. A jeżeli dostrzegł takie wydarzenie, to właśnie z wieży ratuszowej natychmiast obwieszczał, dzwoniąc, że jest pożar. Wskazywał kierunek, gdzie ten pożar się zaczął. No i tam wszyscy biegli, żeby gasić, bo wiadomo, majątki, dobytek cały, a czasami i życie ludzie mogli stracić.
0: Kiedy hejnalista pojawił się na tej wieży?
2: SK Płock.
3: Hejnalista pojawił się u nas stosunkowo niedawno, bo też i płocki hejnał wcale nie jest taki stary, jak my myślimy. No to nie jest tak jak historia hejnału krakowskiego. To początek XX wieku. Ksiądz Starościński skomponował płocki hejnał. Przepiękny. Warto jest go rzeczywiście wysłuchać. Także historia, patrząc na 1000 lat Płocka, stosunkowo nowa, ale doskonale już się wpisała w tradycję. Myślę, że większość płoczan przynajmniej raz rzeczywiście tego hejnału wysłuchała, czy to w południe, czy tak jak mówiłeś, wieczorem, bo to też wyznaczało funkcjonowanie w mieście. Pamiętajmy, że też to były godziny, które w pewien sposób podpowiadały w tamtych czasach mieszkańcom, że albo dzień już jest właśnie w południe, albo dobiega końca.
0: Michał, przed ratuszem mamy dwa okazałe lwy. One nie zawsze tam były.
3: O nie, ale lwy, które wpisały się znowu też w historię Płocka świetnie, bo część mieszkańców Płocka te lwy pamięta z czasów, kiedy znajdowały one się na wzgórzu Tumskim, w przejściu pomiędzy zabudowaniami pozostałości Zamku Książąt Mazowieckich, a ogrodami należącymi do kościoła. W tej chwili cały ten teren jest zajęty przez ogrody biskupie i dlatego te lwy zostały przeniesione. One, ja jeszcze przypomnę, one tak przez chwilkę jeszcze były przed Biblioteką Zielińskich, to jest na placu Narutowicza, ale wreszcie znalazły swoje miejsce przed ratuszem i myślę, że to jest bardzo dobre miejsce dla tych lwów.
0: Na
3: to
0: jest... jaki okres są datowane?
3: Te lwy, one trafiły do Płocka w roku 1966 i zostały przywiezione z dworku, który znajduje się w Bronowie, to jest Bronowo-Zalesie koło Płocka. One tam przez długi czas pełniły funkcję ozdobną w dworze rodowym Dziewanowskich i od tego czasu po tym przeniesieniu już były w Płocku. No i tak jak powiedziałem, są do tej pory. I dlaczego o tych lwach wspominam z taką nostalgią? Bo kiedyś każde dziecko na tym lwie siadało i miało pamiątkową fotografię. Trochę chyba gdzieś tam już zaginął ten zwyczaj, ale jak zdarza mi się spacerować po rynku i widzę, to ci starsi rodzice jeszcze tam swoje pociechy sadzają, żeby zrobić zdjęcie. Czyli znowu nie taka odległa historia. Znowu mamy XX wiek, no drugą połowę XX wieku, kiedy lwy pojawiły się w Płocku, ale one historycznie są z Bronowa-Zalesia, a nie z samego miasta.
0: Michał, stary rynek został przebudowany jakiś czas temu. Nastąpiła jego rewitalizacja. Pojawiła się wówczas fontanna również na tym rynku. Troszkę zmienił się wizualnie. No właśnie, jak on wyglądał wcześniej? Jak wyglądały kamienice? Co warto... No, na co warto zwrócić uwagę?
3: Tak, rzeczywiście przebudowany został i wtedy pojawiła się fontanna. Zmieniono też jego wygląd, ponieważ pierwotnie duża część rynku była zielona. Albo rosły na nim drzewa, albo były takie piękne kwiatoniery. Myślę, że tam część z Państwa jeszcze pamięta przez środek taki dywan kwiatowy, po bokach takie okrągłe kwiatoniery, duże. One były co roku obsadzane. Z tych dawnych nasadzeń zostało już tylko trochę drzew, tych zwłaszcza, które znajdują się w południowej pierzei Starego Rynku. Myślę, że też trochę szkoda, bo nam tak bardzo brakuje tej zieleni, ale nowe nasadzenia zasadzenia są, no trzeba poczekać, drzewa rosną, rosną powoli. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kamienice, to stary rynek wygląda coraz lepiej. Oczywiście wiem, że ciągle można mieć mnóstwo uwag do kamienicy, która znajduje się vis-a-vis ratusza i jest w zasadzie antywizytówką naszego miasta. Mam nadzieję, że prędzej czy później coś władze miasta z tym zrobią, bo wiem, że chyba jeszcze kamienica jest w prywatnych rękach, ale były, zdaje się, plany przywrócenia jej pięknego wyglądu, bo to była rzeczywiście jedna z najbardziej okazałych kamienic na starym rynku. Co do pozostałych, no tutaj na szczęście konserwator czuwa nad tym, żeby zachować przynajmniej tę frontową elewację. Tam warto zwrócić uwagę na dwie kamienice, te najstarsze, które są na starym rynku. To są te kamienice z takimi charakterystycznymi frontonami z półokrągłymi liniami. Łatwo je znajdziecie. Jedna jest przy wylocie, czy przy wlocie ulicy Grodzkiej, druga mniej więcej po środku północnej Pierzei. To są kamienice z najstarsze z tych zachowanych na starym rynku. Ta kamienica przez stary rynek, połączenie z ulicą Grodzką, jeszcze bardzo istotna to dla miłośników kultu i Kazika Staszewskiego, czy Stanisława Staszewskiego, w zasadzie Stanisława Staszewskiego, bo to on tam mieszkał i jegoż tam odwiedzała rzeczona Celina, którą pewnie wszyscy kojarzą z piosenki. Stamtąd Kazik widział zakład pogrzebowy, taki maleńki zakład pogrzebowy z maleńką trumienką na witrynie. Też go jeszcze pamiętam i stąd potem ona się bała pogrzebów. A wracając do Celiny, ona podobno przychodziła do Stanisława Staszewskiego na lekcję dykcji.
0: Podobno, no właśnie.
3: Bo potem musiała zażywać kąpieli.
0: Aha, rozumiem. Szkoda w ogóle, że no niestety ta kamienica również jest w tej chwili jakby nieczynna, zamknięta. Tak. Nie ma tam tego, co było wcześniej i no generalnie nie możemy usiąść
3: świetny
0: i pobiesiadować,
3: parkę, prawda? Życiem. No tak, właśnie. Tak, pamiętamy go. No to jest bolączka, myślę, nasza wielka, że ten stary rynek ciągle jeszcze nie żyje taką pełnią życia, jaką powinien żyć. Ja wiem, że nie wrócimy już do czasów średniowiecza, że nie będzie tam tych najbardziej uczęszczanych miejsc w Płocku, właśnie w okolicach starego rynku, bo tę funkcję, tak jak wspomniałem, przejęły centra handlowe, miejsca rozrywki, chodzimy do kina, do teatru, ale stary rynek jednak jest sercem miasta, jest sercem historycznym miasta. Po sąsiedzku jeszcze jedno serce, gdzie wszystko się zaczęło, czyli Wzgórze Tumskie, także ja bardzo namawiam, żeby płoczanie mimo wszystko zaglądali na ten stary rynek, bo to jest taka trochę, wiecie, samonapędzająca się, myślę, aktywność. Jeżeli zaczniemy chodzić na ten stary rynek, to i pewnie pojawi się tam życie, pojawi się więcej aktywności. No bo jeżeli zdarza się, że jestem tam dosyć późno wieczorem i tak naprawdę poza kilkoma menelami, którzy gdzieś tam błąkają się pod budynkami, nie ma nikogo, no to też trudno się dziwić, że te lokale zamykają się wcześniej. No one się zamykają wcześniej, bo nie ma klientów. No i jesteśmy w tym miejscu, że to
0: myślę, że warto wspomnieć, skoro już jesteśmy na starym rynku, jeszcze kamienicę, która nazywa się w tej chwili Domem Darmstadt.
3: Tak, ona nazywa się tam Domem Darmstadt, kamienica związana z Eta Hoffmanem. To jest bardzo też istotna postać i właśnie jak tam będziecie na Starym Rynku, znajdźcie ją. To jest kamienica, jak staniemy tyłem do ratusza, to po prawej stronie, czyli w tej południowej Pierzei. Budynek związany, tak jak wspomniałem, z Hoffmanem, który w Płocku mieszkał, przez pewien czas przebywał. Różnie Płock wspominał, no umówmy się, dla niego to było zesłanie, bo on tak naprawdę z dosyć dużego ośrodka do Płocka trafił, ale myślę, że to połączenie z artystą, który komponował muzykę, który można było muzyki słuchać. Bardzo często on przy otwartym oknie siedział przy fortepianie i grał, a potem to połączenie z Dziadkiem do Orzechów. No, kolejna sympatyczna rzecz, muzycznie bardzo piękna, może też warto do tego wrócić gdzieś tam za skorzystać z tej pięknej przeszłości, bo tablica jest przypomina, natomiast no, myślę, że można byłoby to w jakiś sposób ożywić. A skoro o tablicach, jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to wrócę do ratusza naszego obecnego i do tego, że znajduje się tam tak zwana sala sejmowa. To jest bardzo ważny element historii Polski, kiedy to też tuż przed wybuchem powstania listopadowego Sejm uciekający, opuszczający Warszawę, udaje się w kierunku na zachód, przejeżdża przez pobliskie Słupno, tam też się zatrzymuje, podejmowane są próby jeszcze jakichś tam podjęcia decyzji, co dalej, jak rozegrać tę trudną sytuację i wreszcie posłowie, senatorowie docierają do Płocka i oni zatrzymują się w Płocku i tutaj w naszym mieście odbywa się ostatnie posiedzenie Sejmu. Mówi się i tak jak powiedziałem, jest w ratuszu sala, która nazywa się salą sejmową. Natomiast to nie jest sala, w której to posiedzenie się odbyło. Z bardzo prostego powodu, jak słuchacie od początku naszej historii, to wiecie, że w tym miejscu znajdowała się nie ratusz, tylko zwykła kamienica, dodatkowo kamienica parterowa z użytkowym poddaszem. Sala jest w tej chwili na pierwszym piętrze. Ona, myślę, dobrze, że przypomina to wydarzenie, natomiast pamiętajmy, że to nie w tym miejscu się na pewno odbyło. Gdzie? Zagadka do rozwiązania. Zostały ślady, że było to pomieszczenie przy rynku, ale na pewno nie to miejsce, które obecnie nosi nazwę sali sejmowej. No, ciekawostek do odkrycia w Płocku jeszcze sporo.
0: No właśnie, powiedz, czy jest jeszcze coś takiego, kiedy wejdziemy do tego ratusza i chcielibyśmy go zwiedzić, na co warto zwrócić uwagę?
3: Jeżeli tylko się uda, to wejdźcie koniecznie do takiej maleńkiej izby pamięci. To jest pomieszczenie na parterze po lewej stronie, jak wejdziecie tym głównym wejściem. Tam wyeksponowane są pamiątki, które myślę warto chociaż raz na jakiś czas zobaczyć. Tam zobaczycie laski, którymi rozpoczynano już we współczesnej historii oczywiście Płocka posiedzenia Rady Miejskiej. To bardzo ważne, przewodniczący Rady Miejskiej do tej pory jeszcze też okazjonalnie używa takiej specjalnej swojej laski. Tam znajdziecie łańcuchy, które no, wskazują, że ta najważniejsza osoba w mieście, obecnie prezydent, kiedyś byli inni urzędnicy, sprawuje swoją władzę. Tam zobaczycie też pozostałości wspomnienia po dyplomach, które są dyplomami honorowych obywateli miasta Płocka. A przypomnę, że pierwszym honorowym obywatelem miasta Płocka był sam marszałek Józef Piłsudski, który otrzymał tenże tytuł w ramach rewanżu za nadanie naszemu miastu tytułu miasta bohatera. To tylko dwa miasta zostały odznaczone po wojnie 1920 roku. To był Lwów i Płock. Lwów otrzymał Krzyż Virtuti Militari, Płock Krzyż Walecznych i miasto, Rada Miasta postanowiła zrewanżować się i pierwszym honorowym obywatelem naszego miasta został Józef Piłsudski. Kolejny, myślę, też powód do dumy.
0: No właśnie, często idąc na Stary Rynek nie zdajemy sobie sprawy, że tam po prostu jest kopalnia niesamowitej historii,
3: oczywiście, że tak. No to jest, pamiętajcie, to jest najważniejszy budynek w naszym mieście. Może w tej chwili wydaje się być niepozorny, bo gdzieś tam ginie wokół tych wieżowców, które gdzieś dalej na osiedlu Tysiąclecia i w okolicy są, ale na rynku dominuje rzeczywiście pięknie zadbane w tej chwili na biały, nasz biały dom, taki lokalny, no władzę mamy mądrzejszą chyba. Przepięknie się prezentuje i warto sobie uświadomić właśnie, że tam tak naprawdę historia Płocka została udokumentowana. Tam warto jest zajrzeć. Są organizowane takie wejścia do ratusza przy okazji, czy to Dni Historii Płocka, czy jakichś innych wydarzeń. Też myślę, okazja, żeby wejść, zobaczyć jak to wygląda, że ratusz to nie tylko urząd, gdzie chodzimy załatwiać różne sprawy, ale również sporo ciekawostek.
0: W takim razie właśnie, pod takim kątem zwiedzajmy nasze miasto i zwiedzajmy również ratusz i Stary Rynek. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Michał Stańczak, przewodnik turystyczny, a rozmawialiśmy dzisiaj głównie o ratuszu miejskim, którego budynek powstał równo 200 lat temu. Dziękuję.
3: Dziękuję.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: Eska Płock.
0: Studio Eski, Piotr Gryszpanowicz. Witam cię, Piotrek.
4: Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat przyłączania różnych terenów do Płocka.
4: Pierwszym takim najbardziej znanym momentem w historii miasta jest przyłączenie wsi Radziwie i Płock przeszedł na lewy brzeg Wisły, ale to nie jest jedyny rozwój w tych terenów właśnie po tej lewej stronie, bo tak jakbyśmy prześledzili przebieg rozwoju terytorialnego, rozszerzania granic miasta Płocka, no to mieliśmy takich 5 takich momentów dziejowych, czyli tak, zaczęliśmy od 1923 roku, o Radziwiu już mówiliśmy, to zostawmy to. Następnie mamy rok 53, czyli po już II wojnie światowej, po tym okresie takim pierwszym odbudowy państwa, odbudowy miasta, no przychodzi moment na poszerzenie granic o tereny dzisiejszego Międzytorza, częściowo rozrosła nam się obszarowo o dzisiejsze osiedle Wyszogrodzka. To są takie miejsca, które jakby doszły do nas tam częściowo ze wsi Boryszewo Nowe, Kostroga i Jośnica. No, pewnie niektórym te nazwy coś do dzisiaj mówią, bo jeszcze na mapach i funkcjonują dalej. Natomiast dlaczego może w dwóch zdaniach, dlaczego te tereny przyłączono? No, miasto już zaczęło się powoli dusić i były potrzebne nowe tereny pod zabudowę.
0: Dlaczego poszło miasto właśnie w tamtą stronę?
4: No to tutaj mamy trochę za mało czasu, natomiast tak zaraz po wojnie powstało szereg planów takich perspektywicznych rozwoju miasta. I to one wskazywały. To były takie plany, nie takie jak dzisiaj my je jakby kojarzymy, czy nasi słuchacze mogą je kojarzyć, czy wręcz znają takie plany miejscowe. Kiedyś to były takie plany perspektywiczne, takie plany bardzo ogólnikowe, ale one gdzieś tam zakładały rozwój, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Znowu, jeszcze raz podkreślę, trochę mamy za mało czasu, a informacji bardzo dużo, natomiast te podejście do tego, w którym kierunku miasto ma się rozwijać, na przestrzeni lat się zmieniało, więc tutaj byśmy musieli pokazywać podejścia różnych osób. Na przykład taką ciekawostką jest, może do dzisiaj każdy podczani się dziwi, jak ta kolej może przechodzić przez środek, prawda, miasta dzisiejszego miasta. No kiedyś nie był to środek miasta, było to właśnie ta taka obwodnica niejako kolejowa, szła kawałek za obrzeżami ówczesnego właśnie Płocka. I dlaczego z tej strony akurat? Dlaczego ta kolej idzie z prawej, a nie z lewej? No bo były badania, jak wieją wiatry, żeby parowozy i tak dalej, ten cały dym nie szedł na miasto, tylko szedł od miasta. No, dużo
0: czyli
4: jest
0: generalnie
4: mnóstwo,
0: to było przemyślane.
4: Tak, to było przemyślane. Tutaj pan doktor Maciesza, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, osoba, której nie trzeba przedstawiać, bo to jest niezwykle zasłużona postać w historii naszego miasta. On tutaj wiódł duży prym, mnóstwo dokumentów się zachowało na ten temat, między innymi w towarzystwie, gdzie studiował najróżniejsze plany budowy, między innymi kolei. Ale trochę odejdźmy od kolei, bo tak, no ale to jest, myślę, ciekawa rzecz. Później to miasto się rozwijało, najpierw miało iść w drugim kierunku, później zdecydowano, że jednak będzie szło w kierunku Warszawy jakby, czyli na wschód. I te podejście, że no ta kolej, nagle ta kolej zaczyna przecinać. Na początku to nie doskwiera przecież mieszkańcom, bo nie był to duży ruch ani dla pojazdów, bo tych pojazdów było bardzo mało, jeżeli chodzi o samochody. Kolej podobnie, nie były to jakieś astronomiczne liczby pociągów, które przemierzały.
0: No niestety to do dzisiaj zostało.
4: Do dzisiaj to zostało, ale jak budowano kolej, my mieliśmy odejść od kolei, a jednak ta kolej ciągnie. Może jakiś kolejny program zaprosicie
0: kolei.
4: Tylko na temat kolei, bo jest mnóstwo ciekawostek z tym związanych. Ale już wówczas, gdy projektowano tą kolej, to jest taka ciekawostka, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, już wówczas projektowano wiadukty. I te wiadukty mieliśmy obiecane, są dokumenty do dzisiaj z Ministerstwa Komunikacji ówczesnego, że nie budują tylko dlatego, że jeszcze jest ruch mały, ale jak tylko się ruch zwiększy, to natychmiast wybudują te wiadukty.
0: I które nie powstały.
4: Które do dzisiaj nie powstały. Znaczy, no jeden,
0: no jeden powstał, ale stosunkowo niedawno.
4: Tak, i on jest siłami miasta wybudowany. To też jest, z tym przejazdem jest również bardzo ciekawa historia, ale to mówię, to pewnie na jakiś inny program. Ale jakby już no, ta kolej była, nikt już jej nie analizował, żeby ją przebudowywać, ale przejdźmy do tych kolejnych poszerzeń granic. Kolejna nastąpiła w 1961, no i wiadomo, od 1959 podjęto decyzję o budowie petrochemii dzisiejszego Orlenu. Ta budowa postępowała przez szereg lat i tutaj przydzielenie kolejnych fragmentów do terenu miasta nastąpiło właśnie w 1961 i to było spowodowane właśnie tą inwestycją. Kolejna takie przydzielenie, takie powiększenie granic. Ja pamiętam taki, nie wiem, czy to był wywiad, czy to gdzieś czytałem, już świętej pamięci pana Tomasza Kolczyńskiego, wieloletniego i wiceprezydenta naszego miasta i radnego. Miałem szczęście znać pana Tomasza i mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać i on tak wspominał, że tak naprawdę, gdy dołączono w 1982 roku Borowiczki i Mielnice i Podolszyce częściowo, no to tak naprawdę w związku z tym, że mieliśmy okres, kiedy sytuacja w kraju w związku z stanem wojennym, który ogłoszono, nikt za bardzo tutaj nie myślał o tym przyłączaniu i zresztą pamiętam, jak wspominał, jak mówi, że to tacy rodowici mieszkańcy tej części miasta dzisiejszego, czy tych osiedli, to do dzisiaj mówią, że jadą do Płocka, tak, bo oni są z Jemienicy, czy tam oni są z Borowiczek, oni jadą do miasta, jadą gdzieś tam do centrum, więc według tych wspomnień to tak raczej bez echa to wszystko nastąpiło, ale po co? No również przede wszystkim dlatego, że brakowało terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tutaj nasze Podolszyce, które zaczęły właśnie w tym momencie rodzić się, chociaż o przydzielenie tych terenów już walczono dużo wcześniej. Tam były problemy z odrolnieniem, bo były bardzo dobre grunty. No i znowu tutaj informacji jest całe mnóstwo, na pewno nie na taką króciutką rozmowę. I szybciutko do ostatniego rozwoju miasta, do ostatniego rozszerzenia granic przeskakujemy do roku 1997. No i dlaczego powiedziałem, otwiera XX wiek przyłączenie Radziwia na tym lewym brzegu i zamyka niejako XX wiek przyłączenie

0: tej sypialni właśnie. Ten, ja w ogóle byłem pod wielkim wrażeniem, do dzisiaj jestem, tych planów, które miałem okazję zobaczyć, które powstawały niejako no, zanim cokolwiek tam wybudowano. Ówcześni architekci, urbaniści rozrysowywali niemalże każdy blok, gdzie co ma stać. Nie do końca wszystko oczywiście tak powstało, jak było w tych podstawowych planach. To też ewoluowało, zmieniały się plany, troszeczkę dostosowywano je do różnych uwarunkowań, które na przestrzeni lat się troszeczkę zmieniały. Czy też mi najbliższe drogi, jak widzę drogi wokół okalające, czyli dzisiejszą Jana Pawła II i Armii Krajowej, no to jak pomyślę, że tam miały być coś na kształt Alei Jachowicza i Kobylińskiego, no Kobylińskiego to później się trochę nam zawęża, ale Jachowicza Piłsudskiego z takim pasem dzielącym, no inaczej to wszystko miało wyglądać, a ta...
1: Miało to być dużo szersze.
0: Miało to być wszystko dużo szersze i takie było planowane. Później zaczęto to budować troszeczkę węższe, no bo wiadomo, środki, różne ograniczenia przez szereg lat. Tak sztukowano, rozbudowywano, też przez kilka lat mieszkałem na Podolszycach i to jeszcze naocznie obserwowałem, jak to wszystko się rozwijało. Pamiętam miejsca, które dzisiaj to w życiu by tam człowiek tego nie rozpoznał, gdybym tam nie mieszkał. Tak bardzo wszystko się pozmieniało. No i ta zmiana tej funkcji, wiadomo, tam gdzie jest dużo ludzi, no to też musi coś się więcej pojawić, tak? No przecież obaj pamiętamy Tumską i się jeździło, nie wiem ile to, 30 lat temu na Tumską zakupy. To wszystko to było Tumska. To
1: wszystko było na Tumskiej. Tumska... Natomiast Tumska w pewnym momencie jakby zamarła, prawda? Ona przejęła zupełnie inną funkcję.
0: No właśnie, ciężko mi już nawet określić, jaka tam jest dokładnie ta funkcja, bo jakby pamiętam te czasy. No, rodzice pamiętają jeszcze lepiej. Jak czytam różne wspomnienia pana na przykład Staszewskiego, architekta miasta, taty Kazika, który u nas był przecież przez kilka lat architektem miasta i tutaj to miasto budował. Co oni tam robili, takie bardzo ciekawe opowieści. No to wszystko się właśnie w tamtych rejonach działo, prawda? Gdzie tam jakieś Podolszyce w latach 60. To przecież o tym nikt nie myślał nawet.
1: A dzisiaj to nie tylko sypialnia, tak jak powiedzieliśmy, ale także centra handlowe. Tam właściwie kojarzy się to wszystko z zakupami, ale nie tylko, bo tam też powstał Park Północny, czyli jakby to, o czym mówiliśmy kiedyś, o tych parkach, o których zawsze płotczanie mówią, że jest ich za mało i właściwie, że ich nie ma takich prawdziwych.
0: Ja pamiętam takie relacje, kiedy ten park powstawał, jakich wielkich bólach. W ogóle super, że byli tacy ludzie, którzy umieli przewidzieć, bo jak coś powstało jest, to się wydaje to takie proste. Tak, a no to powinno być, przecież to jest jasne, powinno to być. A jednak nie do końca, bo ktoś to planuje, no ma białą kartkę, tak, i musi wszystko przemyśleć. To nie jest takie łatwe, proste, które już jest zaprojektowane. Natomiast jeżeli chodzi o ten park, ja pamiętam już nie chcę powiedzieć tytuły prasowe, ale no tak się przewijało wśród mieszkańców, że a po co, gdzie tam drzewka sadzą, na drugi dzień znikają te drzewka, coś jest tylko problem, co to, gdzie to, kiedy tutaj to będzie.
1: Kiedy urośnie.
0: Tak, i to w ogóle nie obejrzeliśmy się i dzisiaj bez tego parku nikt sobie nie, w ogóle nie wyobraża, bo pamiętam takie były dyskusje, bo nigdy pieniędzy zawsze na coś brakuje i a to dlaczego te pieniądze tam idą na to, to myślę, jak ktoś jest takim sprawnym, pójdzie do naszej księżnicy płockiej, czy do biblioteki Zielińskich, poszukać w starej prasie, w starej, Boże, tak mówimy starej, stara to tak jak 100 lat, tak raczej, a ja tutaj raczej mówię o latach 80., 90., no może 90., to już jest tak blisko, a z drugiej strony daleko. Jak wtedy właśnie były problemy, jak to odbierano, no wszystko się zmienia i nasze właśnie podejście i gdzie tam myśleliśmy o jakiejś okinie, tak, na Podolszycach, no gdzie?
1: No chociażby.
0: Znaczy, jechało się do kina właśnie na Tumską, prawda?
1: Więc... No ale teraz też tam również mówimy o tej rekreacji, o parkach, ale także no sportowo to wszystko się rozrosło. Tak. Mamy Podolankę.
0: Oczywiście różne tereny właśnie sportowe. Ja pamiętam nie takie górnolotne, może teraz powiem przykład. Ja pamiętam, zawsze będę pamiętał z Podolszyc Północnych górkę taką dużą, staneczkową przy szkole podstawowej i pamiętam, jak ona powstawała i takich mnóstwo na całych dużych obszarach były takich betonowych jakichś pozostałości z budów najróżniejszych tych bloków i tak to paskudnie wyglądało i kiedyś ktoś nagle gdzieś tam

0: wpadł na pomysł. Mam nadzieję, że nic nie mylę, że to, bo to z pamięci, a nie tym razem z dokumentów. Jak to wszystko zostało ładnie uformowane, no i ta górka sameczkowa, z której no, wielokrotnie korzystaliśmy, powstała właśnie coś z czegoś takiego no, fatalnego, coś fajnego. I no, to, no, basen to już w ogóle była no, wielka, wielka rzecz, prawda, że tam jakaś zjeżdżalnia, ojej, to gdzie to, to nie do pomyślenia, więc no,
1: wiesz co, tak rozmawiamy dzisiaj o tych wszystkich osiedlach. No właśnie, w którym kierunku w tej chwili to miasto się rozwija i będzie się rozwijać?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, bo w którym kierunku to miasto teoretycznie chciało się rozwijać, to wiemy, prawda, bo swego czasu, no już kilka ładnych lat temu, kilkanaście, były podejmowane próby dalszego rozszerzania granic w kierunku Gulczewa, prawda, więc jakby ten zamysł jakby jest znany. Chociaż ja powiem tak, że ja sobie kiedyś nie wyobrażałem, że będą powstawały osiedla takie mieszkaniowe, domków jednorodzinnych, gdzieś tutaj w okolicach szpitala, tak jak mamy dzisiaj takie osiedle piękne domków na Przyjaznej czy przy Traktowej. Jakoś sobie to nie wyobrażałem. Mówię, gdzie tutaj? Pamiętam, akurat byłem wówczas, pracowałem w zarządzie dróg i właśnie właściciele tej firmy przychodzili pierwsze ustalenia z nami robić. Ja mówię, gdzie wy te domki będziecie tutaj budować? Jakoś tak nie miałem wyobraźni. A dzisiaj sobie nie wyobrażam. Piękne miejsce, super blisko do Sobótki. No, do szpitala to nikomu tutaj
1: nikomu nie życzymy.
0: Nie życzymy, oczywiście.
1: Ale dobrze, że jest.
0: Ale oczywiście bardzo dobrze, że jest. No, fajne miejsce takie wypadowe. Jeżeli ktoś pracuje w Orlenie, no to rewelacja. Natomiast no, jakoś były takie czasy, że rzeczywiście sobie tego nie wyobrażałem. I dalej kolejne tam bloki powstają. Sukcesywnie jest to wszystko zabudowane. Takim chyba oddechem dla tej części była budowa kilka lat temu ulicy Traktowej, prawda? Bo pamiętamy tą ulicę, kiedy no, ona była dosyć no, szeroka, ale tam zawsze, brzydko powiem, takie było bagno i no, tam się bardzo ciężko jeździło. Jak powstała ta ulica, to się wszystko jakby odmieniło. Taki nowy jakby otwarcie dla tej części. No ja bardzo kibicuję tutaj terenom na parcelach. No jest mnóstwo tego miejsca. Są tam jeszcze dalej pola uprawne. Znam miejscowy plan dla tej części, czy to niżej, dla Borowiczek. Jeszcze jest mnóstwo takich terenów przewidzianych w planach pod budownictwo, czy to jedno, czy wielorodzinne.
1: Czyli idziemy w kierunku Warszawy.
0: Idziemy w kierunku Warszawy, ale tutaj jeszcze mówię o tych terenach, które już są w granicach. No tylko są znowu inne uwarunkowania. No ja nie chciałbym, jakby nie życzę tych lat, które były kiedyś, że gdzieś tam wywłaszczano osoby i tak dalej i budowano, bo dzisiaj my budujemy to. To nie to. Natomiast dzisiaj no, pewne rzeczy nie mogą nastąpić i może być gdzieś tam jakiś ten rozwój postępować, może jakbyśmy gdzie nie gdzie chcieli, no bo najpierw ci właściciele, święte prawo własności sprawia, że to właściciel tego terenu musi mieć taką wolę, żeby te działki sprzedać, no, podzielić najpierw, sprzedać i aby no, tam coś mogło się dalej dziać.
1: No ale wiemy, historycznie to jest normą, że pewne no, ziemie zostają jakby wchłonięte przez miasto, pewne tereny i to no niestety tego nie unikniemy.
0: Nie unikniemy, to nie dotyczy przecież tylko Płocka, to wszystkie miasta, które się rozwijały i rozwijają taką, to już jest taka tendencja, tak to już będzie. No, jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które jakby byłyby przeciwne i mówią, że za bardzo na przykład, nie wykluczam, może takie osoby się rozwinęło, no to pamiętajmy, że to miasto też były takie pomysły, żeby miało i 250 tysięcy mieszkańców, to ile ono jeszcze by musiało być, o ile bardziej
1: rozrosnąć. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. A moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK był Piotr Gryszpanowicz.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No i oczywiście wędrujemy po Płocku śladami płocczanek. Dzisiaj Zofia Świtalska, kobieta, no chyba jedna z najbardziej znanych w Płocku, prawda?
3: Mam nadzieję, że jedna z najbardziej znanych, bo to była taka społeczniczka, która była bardzo mocno zaangażowana w życie miasta na wielu poziomach, bo poprzez ten poziom taki pierwszy administracyjny, bo trzeba o tym powiedzieć, że to była wiceprzewodnicząca Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1969-1973, co po prostu oznacza, że była pierwszą kobietą w randze wiceprezydenta, czyli rządziła, zarządzała miastem. miastem, ówczesnym Płockiem. Natomiast powiedziałam, że na wielu poziomach, bo ona była też zaangażowana w mnóstwo różnych organizacji i instytucji.
1: Walczyła bardzo o prawa kobiet, prawda?
3: Tak, walczyła o prawa kobiet i jej historia ściśle jest związana z Ligą Kobiet, czyli tą organizacją, która powstała po II wojnie światowej. Pierwszą przewodniczącą w Płocku była Stefania Kamińska. Pod koniec lat 50., 1957, to stanowisko przewodniczącej przyjmuje Zofia Świtalska i robi to świetnie. Liga Kobiet w Płocku działa naprawdę bardzo prężnie i to wszystko się wiąże z taką ustawą 1962 roku, uchwaloną właśnie przez Prezydium Rady Miejskiej i to była ustawa, która mówiła o pomocy kobietom pracującym. Był tam taki zapis, żeby zacząć kierować do pracy wykwalifikowane kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn. Przecież generalnie to jest w ogóle troszeczkę dłuższa też historia, ona też się wiąże z powstaniem zakładów przemysłu dziewiarskiego, Stelana i Kotex, bo o tym też trzeba powiedzieć, że te zakłady właśnie Stelana i Kotex powstały właśnie z inicjatywy Zofii Świtalskiej. Jaka była ówczesna sytuacja w Płocku właśnie przełomu lat 50. 60. Trzeba pamiętać o tym, że Płock wtedy zaczyna się bardzo intensywnie rozwijać z racji tego, że podjęto decyzję o umiejscowieniu w Płocku mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. I to spowodowało napływ kadry nie tylko wysoko wykwalifikowanej, ale też kadry robotniczej. Płock zaczął bardzo się rozwijać na wielu poziomach. No i trzeba było zapewnić przybywającym mieszkania, pracę, no bo z tymi mężczyznami, którzy głównie przyjeżdżali do pracy w zakładzie, przyjeżdżały również kobiety, a one dla siebie właśnie miejsc pracy nie miały.
1: Tak jak powiedziałeś, sporo osób było właśnie niewykwalifikowanych ze względu na to, że byli to ludzie, którzy zjeżdżali z, no, głównie ze wsi, prawda?
3: Tak, z małych miasteczek, z terenów wiejskich. Natomiast no, dla kobiet ta praca też musiała być, no bo przyjeżdżali często całymi rodzinami, a taka decyzja o emigracji zarobkowej często była podyktowana nie tylko pracą, ale też zapewnieniem mieszkania. I wtedy właśnie Płock bardzo intensywnie rozwija się też pod względem budownictwa mieszkalnego, komunalnego i właśnie tutaj Zofia Świtalska, jak była wiceprzewodniczącą właśnie Rady Miejskiej, miała pod sobą aż 7 wydziałów, w tym między innymi Wydział Mieszkaniowy. No i w swoich wspomnieniach opisywała, że był to wydział bardzo kontrowersyjny, no bo było mnóstwo takich bieżących, palących, pilnych problemów do rozwiązania. Starano się wtedy też uporządkować tą przestrzeń miejską w Płocku. To lata 60., to jeszcze wtedy właśnie jak był naczelnym architektem miasta Staszewski, starano się właśnie uporządkować, zmodernizować. Między innymi Stare Miasto zaczęły powstawać nowe osiedla, Skarpa B, osiedle Tysiąclecia, osiedle Łukasiewicza, osiedle Kolegialna. No i w tym wszystkim była właśnie nasza bohaterka, czyli Zofia Świtalska. Opowiadała, że bardzo często po prostu robiła przegląd mieszkań, czyli wybierała się na spacer, sprawdzała, w jakich warunkach mieszkalnych, sanitarnych żyją ludzie. Często to były mieszkania albo na strychu, albo w piwnicach, bez bieżącej wody, bez sanitariatów, bez energii elektrycznej. Takie naprawdę, można powiedzieć, slumsy, rudery. No i ona starała się tym ludziom bardzo intensywnie pomagać. A z kobietami też wiąże się taka historia, że pojawiły się kiedyś właśnie kobiety przed urzędem miasta, a Zofia Świtalska miała pokój tak usytuowany na pierwszym piętrze, że balkon wychodził na stary rynek. No i te kobiety zaczęły protestować, to były lata 60., zaczęły protestować, żądając po prostu pracy, miejsc pracy dla siebie. No i wtedy Marian Woźniak i Jakub Chojnacki nie chcieli do tych kobiet wyjść, więc wypchnęli Zofię Świtalską, że kobieta z kobietami może się dogada. Ja powiedziała wtedy, że kobiety, ja znam wasz ból, rozumiem waszą sytuację, obiecuję, że miejsca pracy będą. No i rzeczywiście słowa dotrzymała, czyli można powiedzieć, że to była polityczka taka niezwykła, nie tylko jak na tamte czasy, ale też
1: czyli
3: na czasy...
1: nie rzucała słów na wiatr.
3: Na czasy nam współczesne, tak, nie rzuciła słów na wiatr, doprowadziła do powstania zakładów właśnie przemysłu dziewiarskiego, Kotex i Stelana. I trzeba dodać, że to były w okresie Prosperity naprawdę bardzo prężnie działające zakłady, bardzo prężnie działające przedsiębiorstwo, które niestety nie przetrwało tych trudnych przemian gospodarczych.
1: No zanim upadło, to oczywiście było mnóstwo protestów również.
3: To też jest zrozumiałe, bo to był zakład który dawał pracę ogromnej masie osób tutaj z Płocka, ale też z okolic. I to był zakład naprawdę bardzo dobrze pomyślany, no bo kobiety, które na przykład nie miały kwalifikacji do obsługi maszyn dziewiarskich, były wysyłane na kursy, między innymi do Łodzi, gdzie w okolicznych właśnie dziewiarniach podnosiły swoje kwalifikacje, zdobywały potrzebne umiejętności. Była tam zorganizowana stołówka pracownicza, też taki pakiet dla pracowników ubezpieczeń i różnego rodzaju dodatkowych benefitów. Także było to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo. Także możemy zrozumieć pobudki, które kierowały pracownikami protestującymi. Niestety...
1: Nie udało się.
3: Niestety nie udało się, no ale myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces Zofii Świtalskiej, że doszło do powstania kodeksu, no bo w tamtym czasie kobiety tak naprawdę w Płocku miały naprawdę niewielki wybór miejsc pracy. Głównymi takimi zakładami to była fabryka maszyn żniwnych, ale też zakłady przemysłu mięsnego. No i jeszcze był zakład energetyczny, no i to...
1: To właściwie wszystko.
3: To właściwie wszystko i też na przykład właśnie z zakładem energetycznym, no bo z energetyką Zofia Świtalska zawodowo była związana przez wiele lat, no to też raczej nie znajdowały zatrudnienia niewykwalifikowane kobiety, tylko tam już osoby raczej z wyższym wykształceniem, bo tutaj też warto dodać, że Zofia Świtalska skończyła najpierw administrację, później studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie właśnie pracowała w tym zakładzie energetycznym, później jeszcze była wiceprzewodniczącą, była przewodniczącą Ligi Kobiet przez wiele lat, a jeszcze do tego była matką dwójki dzieci, także naprawdę...
1: Bardzo aktywna kobieta.
3: Bardzo aktywna i niesamowicie zorganizowana kobieta. Ale bym chciała jeszcze do Ligi Kobiet wrócić i do tej uchwały z 1962 roku, przyjętej przez Radę Miejską, bo to była naprawdę niebywała uchwała. Jak na tamte czasy chyba i jak na obecne. I ona była później przyjęta przez ogólnokrajowy zarząd Ligi Kobiet jako taka uchwała wzorcowa. I tam właśnie oprócz tego, o czym wspomniałam wcześniej, czyli żeby kierować do pracy kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn, mówiono też o tym, żeby stworzyć miejsca opieki dziennej dla dzieci, czyli po prostu żłobki i przedszkola, żeby zapewnić kobietom pomoc medyczną, żeby były zorganizowane takie punkty usługowe i sieć sklepów spożywczych, które będą dostarczały półprodukty, żeby kobiety mogły szybko i prosto przygotować posiłek, wracając z pracy. Czy nawet były takie nowatorskie pomysły, żeby sklepy dostarczały towary do domu. No teraz to się już dzieje, ale ile lat minęło, prawda, od tego czasu? Zadbano również w tej uchwale o to, żeby tworzono ogródki jordanowskie, czyli takie miejsca rekreacji dla dzieci, a nawet napisano o tym, żeby organizować niedzielne seanse przedpołudniowe właśnie dla rodzin, takie rodzinne, co teraz ma miejsce na przykład właśnie u nas w kinie Przedwiośnie. Więc dużo rzeczy z tej uchwały zostało zrealizowanych i tutaj też jest w tym bardzo duża zasługa Zofii Świtalskiej. No a generalnie Liga właśnie... Jej zadania się też trochę zmieniały, tak? Ja mówię dużo o Lidze, ale dlatego, no bo Zofia Świtalska była z nią mocno związana. Zadania Ligi się zmieniały przez te lata, no bo po II wojnie światowej to oczywiście takie bieżące, palące problemy to było generalnie zapewnienie kobietom też pracy, ale na przykład pomoc przez przekazywanie darów żywnościowych, poprzez przekazywanie ubrań, no bo Zofia Świtalska też przecież przeżyła II wojnę światową. Ona mieszkała w Płocku w kamienicy przy ulicy Bielskiej, którą kupił jej ojciec od Żyda Bochenka za pieniądze, które miał z wyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Po prostu wyjeżdżał, żeby zarobić. Natomiast w okresie II wojny światowej oni mieszkali w Rębowie pod Wyszogrodem, bo tam było ich rodzinne gospodarstwo. No i w tym czasie pracowała Zofia Świtalska, jeszcze wtedy Zmysłowska, bo tak się z domu nazywała, w sklepie niemieckim. Ponoć był w niej zakochany jakiś Niemiec, który chciał się jej oświadczyć, natomiast ona wtedy już była narzeczoną Stefana Świtalskiego. Po II wojnie światowej wzięli ślub, no i pojawiła się dwójka dzieci, wrócili do Płocka i z tym miastem związali swoje życie. No i tak jak żona była bardzo zaangażowana w taką wielotorową działalność społeczną i charytatywną, tak mąż też był działaczem, tylko że sportowym. I on był na przykład założycielem i twórcą i trenerem SKS Jutrzenka. więc też postać bardzo mocno związana z Płockiem, tylko że z płockim sportem. Ale Zofia Świtalska, no to powiedziałam już Kotex, Liga Narodowa, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej, działała też w Płockim Towarzystwie Przyjaciół Teatru. Była jego prezeską przez pewien czas. Przyszła do niej Wanda Chrostowska, czyli to serce całej tej organizacji, no i zaproponowała, żeby właśnie Zofia Świtalska weszła do zarządu. I między innymi dzięki jej staraniom oczywiście upowszechniano kulturę teatralną, ale miasto przekazało 2,5 miliona złotych na cele teatralne, między innymi na mieszkania dla aktorów. I celem Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, w tym między właśnie innymi Zofii Świtalskiej, było stworzenie płockiej sceny teatralnej, która miała działać jako filia Teatru Ziemi Mazowieckiej, kierowanego przez Aleksandra Sebruka. Ale oprócz tego ona działała też w towarzystwach muzycznym, Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Płockim Towarzystwie Naukowym. I gdybyśmy zobaczyli fotografie z tamtego okresu, to bardzo często jest taki wianuszek mężczyzn na różnych galach, otwarciach, takich oficjalnych imprezach. I pośród tych mężczyzn jest ona właśnie. Tak, uśmiechnięta Zofia Świtalska. I ona do końca życia była aktywna. Cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. O wiele lat przeżyła swojego męża, bo jej mąż zmarł. To był 1978 rok. Przeżyła też swojego syna. Jej syn był bardzo mocno związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Był twórcą oddziału nefrologii. Ta sztuczna nerka, projekt sztuczna nerka, czyli ośrodek Dialis, to też jest, był twórcą właśnie syn Zofii Świtalskiej. Także cała rodzina takich właśnie społeczników pracujących na rzecz tej lokalnej społeczności.
1: Szukając śladów Zofii Świtalskiej, natknie się, no nareszcie, na ulicę jej imienia. Walczyliście o to jako grupa Herstoria.
3: Tak, właśnie to jest rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni, niezmiernie się cieszymy, że taka kobieta będzie miała swoje miejsce. Tak, duży sukces i bardzo się cieszymy, że te kobiety zaczynają się w tej przestrzeni miejskiej pojawiać. Chciałoby się więcej i chcielibyśmy jakieś bardziej reprezentacyjne ulice, natomiast metodą małych kroków cieszymy się z tego, co jest i że Zofia Świtalska zostaje upamiętniona w tej przestrzeni miejskiej, bo wydaje mi się, że starałam się jak najbardziej pokazać, że ona rzeczywiście była z miastem bardzo mocno związana i ważne jest, żeby po prostu pamiętać o takich osobach, nie tylko o mężczyznach, ale też o kobietach.
1: Dziękuję Ci bardzo, Jasiu, za przybycie do studia i opowieść kolejną o kolejnej kobiecie pochodzącej z Płocka. Dzisiaj o Zofii Świtalskiej. Moim gościem była Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny, a zarazem członkini grupy Herstoria Płocka. Dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Muzyka się żyje. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
4: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
2: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Inni, chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

Gnarly Major League DJs to Wasted Test. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: And don't put the blame on.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears i Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu, tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy to przypadek, że złom ma tyle samo liter co Kron? Nie sądzę. A wiesz, co jeszcze ma tyle samo liter? Kasa! I to niezła! Skup złomu Kron. Jak zawsze, kompleksowo, od ręki, a portfel zadowolony. Skup złomu Kron. Przyjedź do nas. Jesteśmy i w centrum, i w Nowej Białej, i na parcelach. Ruszaj 4 litery i do Krona. I korzystnie sprzedaj złom.
5: I po reklamie.
6: Esko.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10. Sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gryvice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.
9: Płock na czasie.
10: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Digger, Prime Time, The Social Reckoning w sieci konsekwencji, czy też Vincent, Legenda Oceanu, Lalka, Resident Evil, Verity, Coraz Większym Rok, jak również W Sercu Dziczy, Zapomniana Wyspa, czy też 100 dni, Misja Zeus. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Heliosa. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już w grudniu kolejny stand-up z akcją Gwiazdka.
11: Muzyką się żyje. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać się nie trzeba. W Wesce gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
12: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
13: A ulubione śniadanie?
12: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonania z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: wielka promocja.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie Odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na Twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
13: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
19: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano Dawid i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Dawida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za tą minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre. I ja, Mati Fuczyło, cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość w Estę. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: Pamiętam, jak w podstawówce zazdrościłem im tańczenia na skrzydle samolotu w teledysku. To Ozone, West 27 minut przed godziną 12. Przed chwilą zobaczyłem artykuł, który mówi o tym, ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. Patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w NSC po 15.

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na Twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
4: I po reklamie.
5: Jest.

0: questo Taylor Swift e Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Płock na czasie.
16: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. Trwa odliczanie do kolejnej edycji Arena of Sound. Na początku grudnia Orlen Arenę wypełni bowiem muzyka elektroniczna.
17: Dla każdego będzie coś miłego, to jest jednak 10-godzinny event. W prime time HVUB, ale będziemy schodzić i podjeżdżać troszeczkę z mocniejszym brzmieniem.
16: Powiedział nam Jakub Sawicki. Na scenie poza Hair Voice Over Boys wystąpią Katzen Dogs czy Ania Schneider. A już 17 października, 7 urodziny Małego Płocka.
18: Muzyką się żyje.
19: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
20: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
21: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu, więc jest to piosenka dla wszystkich.
19: Nowość od Malika i Hancha zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP itd. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Jangle Osia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is so sad, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba. Na trzecim miejscu wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy SK Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia SK. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znany i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski. Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w SC. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie. 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział, no i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsce, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym pupem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Esko.

0: Neptunica i What If w FST. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: No nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki. Radio SK. Babe.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
18: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
17: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
19: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
20: A ulubione śniadanie?
19: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
17: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: tle robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
4: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
4: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat: grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak: hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia: moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia: niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cicho Sza.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie. Płock na czasie.
14: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. Nim czekają na Was filmy takie jak Lalka, Luna i Rozgadana Świnka, a także Prime Time, Rolling Loud, Róża, The Social Reckoning w sieci Konsekwencji, czy też Vincent, Legenda Oceanu, jak również Zapomniana Wyspa. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 6 listopada w Płocku wystąpi dla Was Adam Van Bendler.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
16: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
15: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
17: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
15: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
18: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nicki Minaj.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
4: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Bye.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc wspomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
4: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: Promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Nie chcesz płakać, jak będziesz sprzedawać? Sprzedaj złom w Kronie. Bo w skupie złomu Kron jest kompleksowo, od ręki i jak zawsze mamy dla Ciebie świetne ceny. Nie płacz więc za swoim złomem. Ciesz się kasą. Sprzedaj z Kronem. Skup złomu Kron. Trzy lokalizacje. Nowa Biała, Parcele i Centrum.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
15: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
14: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko dwa wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
16: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Gnarly i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę. Troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Moneskin w Radiu SK. O, jak Damian wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequencies'em Don't Forget About Me, numer idealny na rozluźnienie przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: to wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie.
7: Płock na czasie.
8: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Trwa odliczanie do kolejnej edycji Arena of Sound. Na początku grudnia Orlen Arenę wypełni bowiem muzyka elektroniczna.
9: Dla każdego będzie coś miłego, to jest jednak 10-godzinny event. W prime time HVUB, ale będziemy schodzić i podjeżdżać troszeczkę z mocniejszym brzmieniem.
8: Powiedział nam Jakub Sawicki. Na scenie poza Hair Voice Over Boys wystąpią Katzen Dogs czy Ania Schneider. A już 17 października, 7 urodziny Małego Płocka.
10: Agata Chłuściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
11: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
10: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
12: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
10: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
13: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymsy już teraz.

Łoololajlajlaj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
16: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
20: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
21: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
5: A to pani zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj!
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na Twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
21: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
20: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
0: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
19: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
0: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. Ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować. Raz, dwa, na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy. Nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać?

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, no, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę, ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też.

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esse. A dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol, gol, gol! Polska 2, Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: I po reklamie.
6: Płock na czasie.
7: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Digger, Prime Time, The Social Reckoning w sieci konsekwencji, czy też Vincent, Legenda Oceanu, Lalka, Resident Evil, Verity, coraz większy mrok, jak również W sercu dziczy, Zapomniana wyspa, czy też 100 dni, Misja Zeus. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Heliosa. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już w grudniu kolejny stand-up z akcją Gwiazdka.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
9: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
8: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
10: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 terytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
8: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
11: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
8: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: I po reklamie.

0: To jest Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Zdrawka Płock.
1: Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
2: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

0: strefie rewitalizacji. Co to za program? Do kogo jest skierowany?
1: W tym roku udało nam się pozyskać środki, taki grant na rewitalizację ze środków unijnych, z programu operacyjnego Pomoc Techniczna i z budżetu państwa na realizację właśnie projektu społecznego, który jest skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, czyli osiedli Stare Miasto, Kolegialna, Skarpa, Miodowa i Radziwie. Głównym naszym celem było to, żeby aktywizować mieszkańców tych właśnie osiedli, trochę ich zintegrować i popracować też z nimi i nad takimi wzajemnymi kontaktami, na odbudowie takich więzi sąsiedzkich między nimi. I temu służą wydarzenia, które zaplanowaliśmy tej jesieni właśnie na obszarze tej specjalnej strefy rewitalizacji.
0: Dofinansowanie dostaliście z Unii Europejskiej. Duże to dofinansowanie?
1: To jest 145 700, więc niecałe 150 tysięcy. Tutaj był to taki grant, który wynikał z projektu Regiony Rewitalizacji 3.0. Urząd Marszałkowski razem z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, który ma na celu wspieranie miast, które zajmują się rewitalizacją, i w ramach właśnie tego projektu, tego Regiony Rewitalizacji, odbywają się między innymi wizyty studyjne osób, które zajmują się rewitalizacją, a także członków komitetów rewitalizacji. My byliśmy na takiej wizycie studyjnej między innymi w Żyrardowie, w Łodzi, gdzie mogliśmy się zapoznać z tamtymi przypadkami i praktykami rewitalizacyjnymi. W zeszły wtorek przedstawiciele właśnie gmin z Mazowsza byli na wizycie studyjnej u nas w Płocku, więc też mogliśmy się podzielić z nimi tymi swoimi doświadczeniami. Wyjechali stąd zadowoleni i pełni, mam nadzieję, pozytywnych wrażeń. I oprócz właśnie tych wizyt studyjnych, Urząd Marszałkowski też ogłosił konkurs na te granty na rewitalizację. Odpowiedzi na ten konkurs złożyliśmy swoją aplikację i wspólnie z Książnicą Płocką będziemy realizować w październiku mnóstwo wydarzeń, które mam nadzieję zainteresują mieszkańców obszaru rewitalizacji.
0: Skąd pomysł na takie, a nie inne wydarzenia, na takie właśnie warsztaty? O tych warsztatach już za chwilę, mam nadzieję, opowiesz, ale jak zrodził się pomysł, że właśnie w tym kierunku trzeba pójść?
1: To też wynika z naszego programu rewitalizacji, tak? Bo od 2016 roku realizujemy program rewitalizacji. Tam mamy zapisane przedsięwzięcia społeczne, które wynikały z konsultacji społecznych z mieszkańcami tutaj obszaru rewitalizacji. Były też wynikiem naszych dotychczasowych doświadczeń i też pokłosiem kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami, którzy nam mówili, że potrzebują takiego, a nie innego formy spędzania wolnego czasu. Właśnie w programie rewitalizacji nam w diagnozie wyszło, że mieszkańcy tutaj obszaru rewitalizacji nie mają gdzie spędzać wolnego czasu. Brakuje im właśnie tych takich zajęć hobbystycznych, gdzie by mogli rozwijać swoje umiejętności, swoje zainteresowania. Więc dlatego ten zakres warsztatów, właśnie tych wydarzeń, które będziemy realizować, jest wynikiem po prostu tej takiej diagnozy, którą przeprowadziliśmy wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Też chodziło nam o to, aby właśnie odbudować te więzi społeczne, więzi sąsiedzkie, żeby jedna osoba, jeden sąsiad z drugim sąsiadem się zapoznał, między innymi poprzez właśnie działania przy takim wspólnym stole, gdzie wszyscy mogą sobie usiąść i wykonać jakieś dzieło, czy to las w słoiku, czy właśnie jakieś warsztaty florystyczne, ale też chodziło nam o to, żeby oni też nabrali, mieszkańcy, pewnych nowych umiejętności, dzięki którym będą mogli też sobie na przykład dorobić do budżetu domowego, tak? Jeżeli zdobędą właśnie doświadczenia, bo między innymi będziemy organizować warsztaty makijażu, jeżeli będą mogli sobie zdobyć doświadczenie, nie wszystkich stać, tak? Na zakup czy udział w jakimś specjalistycznym kursie, który jest płatny, a tutaj za darmo będą mogli właśnie tą wiedzę posiąść i później może wykorzystają właśnie w takim codziennym już życiu, gdzie będą mogli dalej rozwijać te swoje umiejętności w tym zakresie.
0: W takim razie, Agnieszko, zdradźmy szczegóły, co to za warsztaty. Te warsztaty odbywają się właściwie przez cały październik. Na co można się zapisać, w czym można uczestniczyć? Mówimy tu cały czas, pamiętajcie, o tym obszarze rewitalizacji.
1: Tak, tak. Mówimy o obszarze rewitalizacji. Wszystkie wydarzenia będą odbywały się na tej specjalnej strefie rewitalizacji, czyli na osiedlu Stare Miasto i Kolegialna. Część wydarzeń będzie odbywało się przy ulicy Synagogalnej 4 w budynku Urzędu Miasta. Część

0: w ratuszu. Między innymi zajęcia jogi będą odbywały się w ratuszu, więc tutaj też myślę, że będzie to ciekawa alternatywa na spędzenie tego wolnego czasu. Wydarzenia będą odbywały się też w pomieszczeniach Książnicy Płockiej, w Mediatece przy Kościuszki 3B, tak samo w gmachu głównym przy Kościuszki 6, w Chotomku oraz w filii bibliotecznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Na co możemy zaprosić? Część wydarzeń już się odbyła, ale na resztę jeszcze zapraszamy. Przede wszystkim warsztaty takie hobbystyczne, a więc tak jak już wspominałam, warsztaty, które mają na celu wykonanie takiego lasu w słoiku, czy też bukietu z żywych kwiatów, takie warsztaty florystyczne. I tutaj też miła, myślę, niespodzianka dla uczestników tych warsztatów, że później będą oni mogli te dzieła, które stworzą, zabrać ze sobą do domu, więc to też będzie upiększało ich mieszkanie. Będą też warsztaty właśnie, jak mówiłam, jogi w płockim ratuszu przy Galerii P. Będą też warsztaty makijażu, one też na synagogalnej. Dla dzieciaków zaproponowaliśmy warsztaty stworzenia komiksu o tematyce płockiej starówki. Myślimy, że w ten sposób zainspirujemy ich, tak, też żeby się otworzyli nie tylko na tą szkołę, do której chodzą, ale też na te najbliższe otoczenie, bo będą to warsztaty dla dzieciaków właśnie z obszaru tutaj rewitalizacji. Książnica Płocka natomiast dla dzieciaków zaproponowała warsztaty takie kreatywno-edukacyjne, warsztaty ceramiczne. Będą też warsztaty z makramy. Organizowanych będzie turniej gier logicznych, a także myślę ważny i też ciekawy warsztat z bezpieczeństwa cyfrowego. To jest taki temat na czasie. Oraz warsztat psychologiczny właśnie stworzenia, z budowania tych więzi społecznych, z odbudowy takich więzi sąsiedzkich. Poza tym my organizujemy też warsztaty takie plenerowe, fotograficzne. Więc chcemy, to będą takie właśnie bardziej spacer warsztaty. Spotykamy się przy pomniku Ludwika Krzywickiego i ruszamy w teren. Będziemy chcieli poznawać jesienne uroki płockiej starówki i nauczyć się, w jaki sposób przekazywać te uroki za pomocą aparatu fotograficznego. Książnica Płocka też organizuje mnóstwo spotkań autorskich z autorami książek. Będą to warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. I tutaj, żeby zapoznać się z szczegółami, kiedy konkretnie, w których dniach te warsztaty, te spotkania będą się odbywały, to wszelkie informacje są na naszej stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Rozwój Miasta, Rewitalizacja i później są granty na rewitalizację, ale też na stronie Książnicy Płockiej, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy. Oczywiście liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym prosimy, aby jak najszybciej dzwonić do nas i się umawiać i będziemy wpisywać po prostu na listę.
1: No właśnie, na te poszczególne warsztaty, prawda? Tak, na każdy tak. Można zapisać się oddzielnie. Ile mniej więcej miejsc jest na każdy ten warsztat?
0: Na te nasze warsztaty założyliśmy mniej więcej po 20 osób na listę. Część tych list już jest uzupełniona, bo mieliśmy takie zgłoszenia, ale jest jeszcze kilka wolnych miejsc na poszczególne warsztaty, więc zapraszam do kontaktu. Wtedy będziemy proponować te czy inne warsztaty. Ewentualnie na listę rezerwowych będziemy wpisywać, więc też nie ma problemu. Myślę, że każdy będzie mógł skorzystać z nich.
1: 20 miejsc to sporo, ale no nie do końca, no bo może być, tak jak powiedziałaś, bardzo duże zainteresowanie na konkretne, prawda, warsztaty. Mhm. Czy myślicie o tym, żeby w przyszłości zrobić coś podobnego? No bo teraz cały październik, zakończą się te działania, no i co potem? Będzie niedosyt, bo na przykład stwierdzą ludzie, że no ale ja się nie dostałem, chciałbym jednak pójść na takie i takie warsztaty.
0: Tak, oczywiście myśleliśmy o tym, co dalej. I dlatego w ramach tego samego konkursu właśnie grantowego, który był organizowany przez Urząd Marszałkowski, złożyliśmy drugi wniosek o grant i taką dotację uzyskaliśmy, więc wszystkich zainteresowanych już dzisiaj zapewniam, że w przyszłym roku też będą organizowane różnego rodzaju warsztaty, gry miejskie, spotkania autorskie zarówno z pisarzami, jak i z aktorami. I to wszystko będzie w ramach projektu, na który też dostaliśmy dofinansowanie. Ten projekt będzie się nazywał podobnie, ale to my rewitalizujemy płocką starówkę. I na tamten projekt otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości wartości 300 tysięcy złotych. 150 tysięcy zostanie przeznaczone na realizację tych działań społecznych, właśnie takich warsztatów. Między innymi planujemy zorganizować wielki piknik sąsiedzki na ulicy Tumskiej, ale 150 tysięcy zaplanowaliśmy też na działania twarde, infrastrukturalne. One będą zakładały rozbetonowanie, zazielenienie fragmentu ulicy Tumskiej. Myślę, że to też będzie ciekawe wydarzenie, poprzedzone warsztatami dla mieszkańców z zakresu kształtowania tych przestrzeni wspólnych. Więc najpierw z mieszkańcami przeprowadzimy warsztaty, jak tworzyć tą wspólną przestrzeń, czy to podwórka, czy właśnie nasze deptaki, ulice, a potem właśnie zostaną podjęte te działania związane z zazielenieniem ulicy Tumskiej.
1: No i fantastycznie, bo o to też już kruszono kopię, prawda, że za mało jest tej zieleni na ulicy Tumskiej i czas, żeby to rozbetonować. No ale nie tylko, bo stary rynek też się zmieni.
0: Tak, stary rynek też zmienia swoje oblicze. Mam nadzieję, że do końca roku te działania zostaną zakończone. Tutaj znowu dzięki temu, że mamy ustanowioną tą specjalną strefę rewitalizacji, jako jedno z 6 miast mogliśmy ubiegać się o środki, które zostały przeznaczone z Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach tego właśnie konkursu pozyskaliśmy 1 000 000 zł na zmianę oblicza sposobu zagospodarowania starego rynku. Oczywiście pamiętamy, że ten wygląd, ten obecny starego rynku, on sięga lat 90. zeszłego wieku i wtedy przeprowadzony został konkurs architektoniczny, została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców. No i wtedy w tych warsztatach i w tym konkursie wyszło, że no pożądanym jest taki, a nie inny wygląd starego rynku. I tak też on został wykonany. Natomiast te wieloletnie użytkowanie tego placu wymusiło i tak samo te trendy właśnie związane z rozbetonowywaniem, z tymi zmianami klimatycznymi, wymusiły działania, które mają na celu zazielenienie tej przestrzeni i wprowadzenie właśnie więcej tej przestrzeni, tej powierzchni biologicznie czynne. Został już wybrany wykonawca realizacji tego przedsięwzięcia, dzisiaj wchodzi na plac budowy. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie duża taka rabata na tyłach małej sceny, która będzie takim buforem dla mieszkańców, ale też dla turystów, którzy tutaj przebywają na starym rynku. Również po bokach takie te małe klomby, które były wokół drzew, zostaną zlikwidowane i w ich miejsce powstaną takie płaskie, zrównane z ziemią, duże powierzchnie, rabaty. Wymienione zostanie mała architektura, czyli będą nowe ławeczki, nowe śmietniczki. Zostanie wymienione też całe oświetlenie placu. To też warto podkreślić. Na ekologiczne, LED-owe zarówno zostaną wymienione te latarnie, które są na środku placu, jak i te, które okalają plac. Więc tutaj na pewno ta przestrzeń się zmieni. W dalszym, jakby w drugim etapie planujemy też podjąć działania związane z wymianą nawierzchni samego placu, bo ona też jest uszkodzona. Ale no nie wszystko naraz. Dostaliśmy dofinansowanie na realizację tego pierwszego etapu i mam nadzieję, że zresztą po rozmowach z Ministerstwem właśnie Funduszy i Polityki Regionalnej wiemy, że ten konkurs będzie ogłaszany w kolejnych latach, więc będziemy chcieli też aplikować o środki na realizację kolejnych tych działań też na terenie obejmujące właśnie stary rynek.
1: I jaki tu będzie w tej chwili koszt rewitalizacji starego rynku?
0: W tej chwili koszt to jest ponad 2 miliony złotych, całość prac, natomiast 1 000 000 złotych to jest te dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1: W takim razie Płock się zmienia na lepsze, będzie więcej zieleni, jak słyszeliście, no i zapraszamy również do wzięcia udziału w fantastycznych warsztatach. Szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. Moim gościem była Agnieszka Malinowska, kierowniczka referatu rewitalizacji i estetyzacji miasta. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz na kolejny magazyn Eski Płock.
2: Eska Płock.
1: Moim gościem dzisiaj jest Michał Stańczak, przewodnik turystyczny. Witam cię, Michale.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: No i po raz kolejny oprowadzamy was po Płocku. Zwłaszcza, że jest ku temu okazja, bo budynek ratusza ma już 200 lat.
3: Rzeczywiście 200 lat świętuje budynek, w którym obecnie mieszczą się władze miasta, rada miasta, prezydent, prezydenci w zasadzie. I to budynek, który my doskonale kojarzymy. Zajmuje całą zachodnią pierzeję naszego starego rynku. Chociaż pierwotnie ratuszem była tylko i wyłącznie środkowa część tej elewacji. Jak kiedyś wybierzecie się na stary rynek i staniecie przodem do ratusza, to popatrzcie, jak ten budynek wygląda. On tylko pozornie wygląda jako doskonała całość. W rzeczywistości pierwotnie, tak jak powiedziałem, ratuszem była ta środkowa część, ta z wieżyczką. Natomiast, no cóż, administracja ma to do siebie, że lubi się rozrastać i z czasem zabrakło po prostu w tym budynku miejsca. Więc dołączono do niego najpierw kamienicę, którą zobaczycie z prawej strony, a z czasem dołączono również kamienicę z lewej. I dopiero ostateczny wygląd tego ratusza powstał po połączeniu trzech różnych kamienic, co doskonale jest widać, bo jak będziecie właśnie patrzeć na ratusz, stojąc do niego przodem, to zobaczycie, że w zasadzie podłoga prawej kamienicy jest niemalże sufitem lewej kamienicy. Zobaczycie różnicę w liczbie osi. On tylko pozornie wygląda na idealnie symetryczny, a zobaczycie, że jedna kamienica, ta z prawej jest większa, ta z lewej mniejsza. No, to bardzo dobrze świadczy o architekcie, który skleił to w całość. Stworzył z tego jeden spójny bardzo budynek, bardzo ładny, klasycystyczny, elegancki pałacyk, ale tak jak wspomniałem, to są trzy różne kamienice i czuje się to, kiedy wejdzie się do środka i chodzicie wzdłuż budynków, no tam są schody. Trzeba po prostu przemieszczać się pomiędzy kamienicami, bo w miejscu, gdzie zostały one połączone, no, nie udało się połączyć poziomów i po kilku stopniach trzeba pokonywać różnice.
1: Michał, co mieściło się na początku, kiedy wybudowany został ten ratusz? Jak on wyglądał, jak on został zagospodarowany? Powiedziałeś, że tylko jedna część została wybudowana, następne zostały dobudowane w późniejszym okresie. Więc jak to wyglądało?
3: No, mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię spowodowało, że pierwotnie zakładano, że ten budynek środkowy, ta środkowa kamienica, ona spełni wszystkie swoje potrzeby. I rzeczywiście przez pewien czas tak było. Pamiętajmy, że budynek, kiedy został wybudowany, kiedy został zaprojektowany przez świetnego architekta, to jest projekt Jakuba Kubickiego, tego samego, który zaprojektował na przykład warszawski Belweder. Słuchajcie, no prezydent Rzeczypospolitej mieszka w budynku zaprojektowanym przez tego samego architekta, który zaprojektował dla naszego, no obecnie prezydenta, też pamiętajmy, że nie zawsze mieliśmy prezydenta, to był burmistrz i tak dalej, no na przestrzeni lat to się zmieniało. Niemniej jednak budynek piękny, bardzo okazały, na początku wystarczył do tego, żeby tam Rada Miasta mogła spotykać się, mogła podejmować decyzje, żeby tam urzędnicy również mogli swoje zadania wypełniać. Ja jeszcze tylko wspomnę, że to nie jest jedyny i ostatni projekt Kubickiego w naszym mieście, ponieważ wszystkie rogatki, które do tej pory ocalały, są również według projektu Jakuba Kubickiego, a więc te okrąglaki, które pewnie kojarzycie na ulicy obecnie Kazimierza Wielkiego, kiedyś Wieczorka, w okolicach starych cmentarzy, rogatki, które znajdują się przy ulicy Kilińskiego i Warszawskiej, Wyszogrodzkiej w zasadzie, ale prowadząca w kierunku Warszawy i dlatego rogatki warszawskie, no i nieduże rogatki płońskie przy wjeździe do obecnej siedziby Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica. Nie ocalały rogatki ostatnie, te bielskie, ale te, które mamy rzeczywiście w tej chwili, projekty Kubickiego. Świetne, bardzo ładne. No, mamy powód, żeby być dumni, że ten architekt tak ładnie Płockiem się zajął. A wracając do zagospodarowania, no Cóż mogę powiedzieć?
1: Czy prezydent mieszkał w ratuszu? Bo był taki moment, ale to właśnie nie pamiętam, mieszkał, czy to w tym, czy w tym
3: mieszkał
1: poprzednim.
3: Mieszkał obok, to była kamienica obok, rzeczywiście. Natomiast to nie było mieszkanie. To nie było mieszkanie, to był budynek, który służył do pracy. Ale rzeczywiście prezydent, za czasów którego ten budynek został wzniesiony, on również mieszkał na Starym Rynku. Zapotrzebowanie, tak jak powiedziałem, wzrastało. W tej chwili, jak pewnie część z Płoczan doskonale sobie zdaje sprawę, to już jest nie tylko ten budynek przy tej zachodniej Pierzei, ale również budynki wzdłuż ulic sąsiadujących, to już niemalże cały kwartał, a więc ulica Kazimierza Wielkiego od początku i ulica Zduńska równoległa do Kazimierza Wielkiego. No, znak czasów. Chyba rozrasta nam się ta administracja bardzo i potrzebuje coraz więcej miejsca.
1: Michał, to ten budynek, który obecnie jest na Starym Rynku, ale przecież ratusz istniał dużo, dużo wcześniej. Chyba pierwszy powstał w XIV wieku.
3: W XIV wieku, tak. No, tak jak powiedziałeś, nasze miasto jest jednym z najstarszych miast w Polsce. No i siłą rzeczy też pewnie, skoro miasto, no to miasto, które ma swoją uławę miejską, ma swoich urzędników, no też oni wymagali oczywiście jakiejś siedziby. I pierwszy ratusz, rzeczywiście badacze osadzają go gdzieś w okolicach wieku XIV. On do naszych czasów niestety nie dotrwał. No w ogóle długo nie powstał, bo w ciągu mniej więcej 100 lat uległ zniszczeniu, najprawdopodobniej w trakcie pożaru. W wieku XV wybudowany został kolejny ratusz, kolejna siedziba, ale rzeczywiście tutaj musimy wrócić na chwilkę do układu, który do tej pory doskonale się w naszym mieście zachował, bo układ Starego Rynku, a więc ten plac, który dzisiaj niestety cały wybrukowany, ale on mniej więcej obejmuje teren średniowiecznego Starego Rynku wokół Starego Miasta, on zachował się do naszych czasów bez większych zmian. Zwróćcie uwagę też, jak będziecie kiedyś na tym rynku, jak zbudowane są, jak w narożniki rynków wchodzą ulice, które tam są. One, to nie na darmo było tak zbudowane. Pamiętajcie, że to też musiało pełnić funkcję obronną, a więc utrudniało atakującym wdarcie się na teren rynku, a ułatwiało obrońcom. No o tym zarysie rynku możemy dosyć długo porozmawiać, bo co zawsze znajdowało się na środku właśnie średniowiecznego rynku? No znajdował się ratusz. Tylko teraz pytanie, gdzie u nas był ten środek?
1: No właśnie.
3: Bo jakbyśmy sobie tak chcieli go geometrycznie wyznaczyć, no to wyjdzie, że ten ratusz jakby nie stał na środku. Nie do końca, bo też trzeba pamiętać, że przed naszym obecnym ratuszem, w zasadzie w tym miejscu, gdzie teraz stoi Zegar Słoneczny, który też jest świetną ciekawostką dotyczącą naszego rynku, Starego Rynku, i on też sobie trochę wędrował po tym rynku, bo on w różnych miejscach stał, ale tam, gdzie stoi teraz, kiedyś w tym miejscu, słuchajcie, był zbiornik wodny. Tam był tak rodzaj stawów takich, wokół których znajdowały się te, co gorsze, stragany, a więc jatki, miejsce, gdzie sprzedawano mięso, gdzie pewnie no niekoniecznie do końca pięknie pachniało, no i gdzieś trzeba było się tych resztek pozbywać. Więc rynek był jakby nieco bardziej przesunięty w kierunku na wschód i jeżeli spojrzelibyśmy mniej więcej właśnie na tę część i wtedy spróbowali znaleźć środek, to w miejscu, gdzie dzisiaj przed małą sceną znajduje się takie pójdełko, taki kranik, właśnie w tym miejscu, po środku tego średniowiecznego rynku stał ten ratusz z XIV i z XV wieku.
1: No i ten ratusz był dużo mniejszy, prawda?
3: No tak, no mniejsze potrzeby, mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię, w związku z tym ten ratusz był zdecydowanie mniejszy. I podczas ostatniej przebudowy Starego Rynku ten obrys ratusza z XIV-XV wieku został zaznaczony. Z czego też znowu nie wszyscy sobie zdają sprawę, że spacerując po Starym Rynku i patrząc na te granitowe płyty, w pewnym momencie zauważamy, że część z nich nie jest taka beżowo-popielata, tylko robią się bordowe. I popatrzcie właśnie na te bordowe płyty. One wskazują obrys średniowiecznego ratusza. Ratusza, czyli miejsca, gdzie sprawowano władzę, ale również sądzono. Tam znajdował się dyby, tam znajdował się pręgierz, tam również znajdował się szafot. Pamiętajmy, że no, ratusz to było najważniejsze miejsce dla mieszczan.
1: Kiedy ten szafot zniknął ze Starego Rynku?
3: A kiedy szafot zniknął z szafotem i w ogóle wiem, do czego zmierzasz, do kar śmierci, czy one były w Płocku wykonywane. Z tym, u nas z katem i z tym szafotem to tak trochę mieliśmy pod górę, dlatego że nie dlatego, żebyśmy takim dobrym miastem, że mieszczanie byli tacy zacni i nie był potrzebny tego rodzaju nadzór, ale trochę mieliśmy problem z posiadaniem kata własnego. Był przez pewien czas, potem były trudności ze znalezieniem chętnego na to stanowisko i jako ciekawostkę mogę opowiedzieć taką historię, jak to kiedyś jeden z przybyłych do Płocka kupców zatrzymał się oczywiście, no, żeby przeprowadzić jakieś transakcje na rynku. Pamiętajmy, że rynek to w tamtych czasach pełnił funkcję takich naszych galerii handlowych. Po prostu przychodziło się dlatego, że tam były najlepsze stragany. Tam byli kupcy właśnie, którzy przywozili zamorskie materiały, zamorskie przyprawy, no wszystko to, co było szczególnie potrzebne.
1: Tam się koncentrowało po prostu życie.
3: Tak, tam się koncentrowało życie i uwaga, jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem, czy może władze miasta, nie, chyba teraz do tego nie wrócą, ale za czasów średniowiecznego ratusza tam również znajdował się wyszynk. Wyszynk, gdzie ważono najlepsze w Płocku piwo. No więc siłą rzeczy też tam po transakcjach, po dokonaniu zakupów spędzano czas wolny i wracając do naszego nieszczęsnego kupca, który tutaj dotarł, pewnie wychyliwszy nieco zbyt wiele kufli przedniego płockiego piwa, no zdarzyło mu się pewnie może przysnąć, może stracić nieco kontrolę nad rzeczywistością i rzekomo został okradziony. Został okradziony, sakiewkę mu tam ktoś podwędził, no kiedy się dopatrzył, że go okradziono, oczywiście szybciutko znaleziono tam jakiegoś winnego, no i wiadomo, za takie przewinienie należy wykonać karę, którą zasądzono i no właśnie potrzebny był kat do wykonania tejże kary, a w Płocku kata nie było. No i co teraz zrobić? No więc zaproponowano temu poszkodowanemu, no że w takim razie no to on własnoręcznie musi tę karę wykonać, bo kata ci u nas nie ma. Chyba nie wykonał tej kary. Gdzieś tam...
1: No tak myślę.
3: Tak, gdzieś tam to umknęło. No szafot został rozebrany i pręgierz też, no z czasem oczywiście zmieniły się sposoby wykonywania tych kar. Już ta kara publiczna przestała być taką karą, którą wymierzano.
1: I który to mniej więcej był wiek?
3: Myślę, że to gdzieś tam okolice, podejrzewam. Ja szczerze powiedziawszy musiałbym gdzieś tam pewnie jeszcze posprawdzać, ale w okolicach pewnie gdzieś tam XVI wiek, XVII, gdzieś tam to powinno już zaniknąć u nas. To publiczne wykonywanie kary. Czy dobrze, że to zniknęło? Pewnie dobrze, chociaż taka publiczna kara to jednak, wiecie, to nie tyle chodziło o tę szkodę na ciele, co bardziej chodziło jednak o szkodę gdzieś tam na wizerunku, co też było dosyć dobrą przestrogą tak naprawdę przy gdzieś tam odbycie tej kary na publicznie, na rynku, gdzie wszyscy bywali. No jednak to powodowało, że człowiek się potem zastanowił.
1: Czyli Michał, generalnie mieliśmy trzy budynki ratuszy.
3: Możemy powiedzieć o trzech w dokumentach, znajdujemy ślady po tych trzech dokumentach, po tych trzech, przepraszam, ratuszach w dokumentach. Te dwa w miejscu, o którym wspomniałem, czyli przed małą sceną w okolicach tego poidełka, no i trzeci, ten, który teraz jest zacnym jubilatem świętującym 200
1: lat. No właśnie, myślę, że warto do niego jeszcze wrócić na koniec, bo również turyści, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, zawsze właśnie o godzinie 12 albo 18 też gromadzą się przed ratuszem w jednym celu.
3: Tak, gromadzą się, żeby wysłuchać przepięknego płockiego hejnału. Myślę, że nawet o tej 12 więcej osób przychodzi obejrzeć, ponieważ mamy również płocką atrakcję, czyli scenę pasowania na rycerza. I tutaj przenosimy się znowu do średniowiecza, do czasów Władysława Hermana i Bolesława III, zwanego Krzywoustem, czyli władców, którzy w Płocku mieszkali i wtedy też władali nad ówczesną Polską i Płock wtedy pełnił funkcję stolicy Polski. Scenę, którą można obejrzeć o 12 w samo południe, przygotowano, żeby przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce de facto nie tutaj, tylko raczej w katedrze, czyli pasowanie młodego, nastoletniego, tak naprawdę wtedy jeszcze Bolka, przez jego ojca Władysława na rycerza. To było bardzo ważne wydarzenie i dlatego ono zostało przypomniane. Te statuetki, które można zobaczyć, jak się wysuwają, jedna z nich stoi, druga klęczy i ta, która stoi, trzykrotnie uderza w ramię tę postać klęczącą. To właśnie przypomina tę scenę. Natomiast ważna jest sama wieżyczka, na której znajduje się, oprócz tych dwóch figur, znajdują się zegary, które w cztery strony pokazują mniej więcej aktualny czas. No i oczywiście trębacz. Trębacz, który wychodzi i gra płocki hejnał. Co ciekawe, ta wieżyczka wcale nie została postawiona po to, żeby stamtąd można było posłuchać płockiego hejnału. Ona w tym ratuszu, tak samo jak i w poprzednim, pełniła miejsce pracy ogniomistrza. No bo trzeba pamiętać też o tym, że Płock w większości miał drewnianą zabudowę. Do tego budynki były ze sobą połączone, one były w zabudowie szeregowej. Jeden graniczył, sąsiadował z drugim, miał wspólne ściany. Proszę pamiętać, że nie było w tamtych czasach telefonów, nie można było zadzwonić po straż pożarną, wtedy ogniową. No i potrzebny był człowiek, który siedział i czuwał, po prostu patrzył, czy gdzieś tam, nie daj Boże, nie pojawił się dym i nie wybuchł pożar, a jeżeli dostrzegł takie wydarzenie, to właśnie z wieży ratuszowej natychmiast obwieszczał, dzwoniąc, że jest pożar. Wskazywał kierunek, gdzie ten pożar się zaczął. No i tam wszyscy biegli, żeby gasić, bo wiadomo, majątki, dobytek cały, a czasami i życie ludzie mogli stracić.
1: Kiedy hejnalista pojawił się na tej wieży?
2: SK Płock.
3: Hejnalista pojawił się u nas stosunkowo niedawno, bo też i płocki hejnał wcale nie jest taki stary, jak my myślimy. No to nie jest tak jak historia hejnału krakowskiego. To początek XX wieku. Ksiądz Starościński skomponował płocki hejnał. Przepiękny. Warto jest go rzeczywiście wysłuchać. Także historia, patrząc na 1000 lat Płocka, stosunkowo nowa, ale doskonale już się wpisała w tradycję. Myślę, że większość płoczan przynajmniej raz rzeczywiście tego hejnału wysłuchała, czy to w południe, czy tak jak mówiłeś, wieczorem. Bo to też wyznaczało funkcjonowanie w mieście. Pamiętajmy, że też to były godziny, które w pewien sposób podpowiadały w tamtych czasach mieszkańcom, że albo dzień już jest właśnie w południe, albo dobiega końca.
1: Michał, przed ratuszem mamy dwa okazałe lwy. One nie zawsze tam były.
3: O nie, ale lwy, które wpisały się znowu też w historię Płocka świetnie, bo część mieszkańców Płocka te lwy pamięta z czasów, kiedy znajdowały one się na wzgórzu Tumskim, w przejściu pomiędzy zabudowaniami pozostałości Zamku Książąt Mazowieckich, a ogrodami należącymi do kościoła. W tej chwili no, cały ten teren jest zajęty przez ogrody biskupie i dlatego te lwy zostały przeniesione. One, ja jeszcze przypomnę, one tak przez chwilkę jeszcze były przed Biblioteką Zielińskich, to jest na placu Narutowicza, ale wreszcie znalazły swoje miejsce przed ratuszem i myślę, że to jest bardzo dobre miejsce dla tych lwów.
1: Jaki okres są datowane?
3: Te lwy, one trafiły do Płocka w roku 1966 i zostały przywiezione z dworku, który znajduje się w Bronowie. To jest Bronowo-Zalesie koło Płocka. One tam przez długi czas pełniły funkcję ozdobną w dworze rodowym Dziewanowskich. I od tego czasu, po tym przeniesieniu, już były w Płocku. No i tak jak powiedziałem, są do tej pory. I dlaczego o tych lwach wspominam z taką nostalgią? Bo kiedyś każde dziecko na tym lwie siadało i miało pamiątkową fotografię. Trochę chyba gdzieś tam już zaginął ten zwyczaj, ale jak zdarza mi się spacerować po rynku i widzę, to ci starsi rodzice jeszcze tam swoje pociechy sadzają, żeby zrobić zdjęcie. Czyli znowu nie taka odległa historia. Znowu mamy XX wiek, no drugą połowę XX wieku, kiedy lwy pojawiły się w Płocku, ale one historycznie są z Bronowa Zalesia, a nie z samego miasta.
1: Michał, stary rynek został przebudowany jakiś czas temu. Nastąpiła jego rewitalizacja. Pojawiła się wówczas fontanna również na tym rynku. Troszkę zmienił się wizualnie. No właśnie, jak on wyglądał wcześniej? Jak wyglądały kamienice? Co warto... No, na co warto zwrócić uwagę?
3: Tak, rzeczywiście przebudowany został i wtedy pojawiła się fontanna. Zmieniono też jego wygląd, ponieważ pierwotnie duża część rynku była zielona. Albo rosły na nim drzewa, albo były takie piękne kwiatoniery. Myślę, że tam część z Państwa jeszcze pamięta przez środek taki dywan kwiatowy, po bokach takie okrągłe kwiatoniery, duże. One były co roku obsadzane. Z tych dawnych nasadzeń zostało już tylko trochę drzew, tych zwłaszcza, które znajdują się w południowej pierzei Starego Rynku. Myślę, że też trochę szkoda, bo nam tak bardzo brakuje tej zieleni, ale nowe nasadzenia są, no trzeba poczekać, drzewa rosną powoli. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kamienice, to Stary Rynek wygląda coraz lepiej. Oczywiście wiem, że ciągle można mieć mnóstwo uwag do kamienicy, która znajduje się vis-a-vis ratusza i jest w zasadzie antywizytówką naszego miasta. Mam nadzieję, że prędzej czy później coś władze miasta z tym zrobią, bo wiem, że chyba jeszcze kamienica jest w prywatnych rękach, ale były, zdaje się, plany przywrócenia jej pięknego wyglądu, bo to była rzeczywiście jedna z najbardziej okazałych kamienic na Starym Rynku. Co do pozostałych, no tutaj na szczęście konserwator czuwa nad tym, żeby zachować przynajmniej tę frontową elewację. Tam warto zwrócić uwagę na dwie kamienice, te najstarsze, które są na Starym Rynku. To są te kamienice z takimi charakterystycznymi frontonami z półokrągłymi liniami. Łatwo je znajdziecie. Jedna jest przy wylocie, czy przy wlocie ulicy Grodzkiej, i druga mniej więcej po środku północnej pierzei. To są kamienice z najstarsze z tych zachowanych na Starym Rynku. Ta kamienica przez Stary Rynek w połączenie z ulicą Grodzką, jeszcze bardzo istotna to dla miłośników kultu i Kazika Staszewskiego, czy Stanisława Staszewskiego, w zasadzie Stanisława Staszewskiego, bo to on tam mieszkał i jegoż tam odwiedzała rzeczona Celina, którą pewnie wszyscy kojarzą z piosenki. Stamtąd Kazik widział zakład pogrzebowy, taki maleńki zakład pogrzebowy z maleńką trumienką na witrynie. Też go jeszcze pamiętam i stąd potem ona się bała pogrzebów. A wracając do Celiny, ona podobno przychodziła do Stanisława Staszewskiego na lekcję dykcji.
1: Podobno, no właśnie.
3: Bo potem musiała zażywać kąpieli.
1: Aha, rozumiem. Szkoda w ogóle, że no niestety ta kamienica również jest w tej chwili jakby nieczynna, zamknięta. Tak. Nie ma tam tego, co było wcześniej i no generalnie nie możemy usiąść
3: świetny
1: i pobiesiadować,
3: tarpę, tniący,
1: prawda?
3: Życiem. No tak, właśnie. Tak, pamiętamy go. No, to jest bolączka, myślę, nasza wielka, że ten Stary Rynek ciągle jeszcze nie żyje taką pełnią życia, jaką powinien żyć. Ja wiem, że nie wrócimy już do czasów średniowiecza, że nie będzie tam tych najbardziej uczęszczanych miejsc w Płocku, właśnie w okolicach Starego Rynku, bo tę funkcję, tak jak wspomniałem, przejęły centra handlowe, miejsca rozrywki, chodzimy do kina, do teatru, ale Stary Rynek jednak jest sercem miasta, jest sercem historycznym miasta. Po sąsiedzku jeszcze jedno serce, gdzie wszystko się zaczęło, czyli Wzgórze Tumskie, także ja bardzo namawiam, żeby płoczczanie mimo wszystko zaglądali na ten Stary Rynek, bo to jest taka trochę, wiecie, samonapędzająca się, myślę, aktywność. Jeżeli zaczniemy chodzić na ten Stary Rynek, to i pewnie pojawi się tam życie, pojawi się więcej aktywności. No bo jeżeli zdarza się, że jestem tam dosyć późno wieczorem i tak naprawdę poza kilkoma menelami, którzy gdzieś tam błąkają się pod budynkami, nie ma nikogo, no to też trudno się dziwić, że te lokale zamykają się wcześniej. No one się zamykają wcześniej, bo nie ma klientów. No i jesteśmy w tym miejscu, że
1: myślę, że warto wspomnieć, skoro już jesteśmy na Starym Rynku, jeszcze kamienicę, która nazywa się w tej chwili Domem Darmstadt.
3: Tak, ona nazywa się tam domem Darmstadt, kamienica związana z Eta Hoffmanem. To jest bardzo też istotna postać i właśnie jak tam będziecie na Starym Rynku, znajdźcie ją. To jest kamienica, jak staniemy tyłem do ratusza, to po prawej stronie, czyli w tej południowej pierzei. Budynek związany, tak jak wspomniałem, z Hoffmanem, który w Płocku mieszkał, przez pewien czas przebywał. Różnie Płock wspominał, no umówmy się, dla niego to było zesłanie, bo on tak naprawdę z dosyć dużego ośrodka do Płocka trafił, ale myślę, że to połączenie z artystą, który komponował muzykę, której można było muzyki słuchać. Bardzo często on przy otwartym oknie siedział przy fortepianie i grał, a potem to połączenie z Dziadkiem do Orzechów. No, kolejna sympatyczna rzecz, muzycznie bardzo piękna, może też warto do tego wrócić gdzieś tam za skorzystać z tej pięknej przeszłości, bo tablica jest przypomina, natomiast no, myślę, że można byłoby to w jakiś sposób ożywić. A skoro o tablicach, jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to wrócę do ratusza naszego obecnego i do tego, że znajduje się tam tak zwana sala sejmowa. To jest bardzo ważny element historii Polski, kiedy to też tuż przed wybuchem powstania listopadowego Sejm uciekający, opuszczający Warszawę, udaje się w kierunku na zachód, przejeżdża przez pobliskie Słupno, tam też się zatrzymuje, podejmowane są próby jeszcze jakieś tam podjęcia decyzji, co dalej, jak rozegrać tę trudną sytuację i wreszcie posłowie, senatorowie docierają do Płocka i oni zatrzymują się w Płocku i tutaj w naszym mieście odbywa się ostatnie posiedzenie Sejmu. Mówi się i tak jak powiedziałem, jest w ratuszu sala, która nazywa się salą sejmową. Natomiast to nie jest sala, w której to posiedzenie się odbyło. Z bardzo prostego powodu, jak słuchacie od początku naszej historii, to wiecie, że w tym miejscu znajdowała się nie ratusz, tylko zwykła kamienica, dodatkowo kamienica parterowa z użytkowym poddaszem. Sala jest w tej chwili na pierwszym piętrze. Ona, myślę, dobrze, że przypomina to wydarzenie, natomiast pamiętajmy, że to nie w tym miejscu się na pewno odbyło. Gdzie? Zagadka do rozwiązania. Zostały ślady, że było to pomieszczenie przy rynku, ale na pewno nie to miejsce, które obecnie nosi nazwę sali sejmowej. No, ciekawostek do odkrycia w Płocku jeszcze sporo.
1: No właśnie, powiedz, czy jest jeszcze coś takiego, kiedy wejdziemy do tego ratusza i chcielibyśmy go zwiedzić, na co warto zwrócić uwagę?
3: Jeżeli tylko się uda, to wejdźcie koniecznie do takiej maleńkiej izby pamięci. To jest pomieszczenie na parterze po lewej stronie, jak wejdziecie tym głównym wejściem. Tam wyeksponowane są pamiątki, które myślę warto chociaż raz na jakiś czas zobaczyć. Tam zobaczycie laski, którymi rozpoczynano już we współczesnej historii oczywiście Płocka posiedzenia Rady Miejskiej. To bardzo ważne. Przewodniczący Rady Miejskiej do tej pory jeszcze też okazjonalnie używa takiej specjalnej swojej laski. Tam znajdziecie łańcuchy, które no, wskazują, że ta najważniejsza osoba w mieście, obecnie prezydent, kiedyś byli inni urzędnicy, sprawuje swoją władzę. Tam zobaczycie też pozostałości wspomnienia po dyplomach, które są dyplomami honorowych obywateli miasta Płocka. A przypomnę, że pierwszym honorowym obywatelem miasta Płocka był sam marszałek Józef Piłsudski, który otrzymał tenże tytuł w ramach rewanżu za nadanie naszemu miastu tytułu miasta bohatera. Tylko dwa miasta zostały odznaczone po wojnie 1920 roku. To był Lwów i Płock. Lwów otrzymał Krzyż Virtuti Militari, Płock Krzyż Walecznych i miasto, Rada Miasta postanowiła zrewanżować się i pierwszym honorowym obywatelem naszego miasta został Józef Piłsudski. Kolejny, myślę, też powód do dumy.
1: No właśnie, często idąc na Stary Rynek nie zdajemy sobie sprawę, że tam po prostu jest kopalnia niesamowitej historii.
3: Oczywiście, że tak. No to jest, pamiętajcie, to jest najważniejszy budynek w naszym mieście. Może w tej chwili wydaje się być niepozorny, bo gdzieś tam ginie wokół tych wieżowców, które gdzieś dalej na osiedlu Tysiąclecia i w okolice są, ale na rynku dominuje rzeczywiście pięknie zadbane w tej chwili na biały, nasz biały dom, taki lokalny, no władzę mamy mądrzejszą chyba. Przepięknie się prezentuje i warto sobie uświadomić właśnie, że tam tak naprawdę historia Płocka została udokumentowana, tam warto jest zajrzeć. Są organizowane takie wejścia do ratusza przy okazji czy to Dni Historii Płocka, czy jakichś innych wydarzeń. Też myślę okazja, żeby wejść, zobaczyć jak to wygląda, że ratusz to nie tylko urząd, gdzie chodzimy załatwiać różne sprawy, ale również sporo ciekawostek.
1: W takim razie właśnie pod takim kątem zwiedzajmy nasze miasto i zwiedzajmy również ratusz i Stary Rynek. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Michał Stańczak, przewodnik turystyczny, a rozmawialiśmy dzisiaj głównie o ratuszu miejskim, którego budynek powstał równo 200 lat temu. To dziękuję.
3: Dziękuję.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK witam Anię Przybyszewską, współtwórczynię Inspiracji, a także Roberta Karasiewicza, mówcę motywacyjnego i pomysłodawcę Inspiracji. Witam Was serdecznie w studiu.
4: Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Słuchajcie, postanowiliście zarażać płocczan pozytywnym myśleniem i motywować ich do działania. Skąd taki pomysł? I skąd pomysł na Inspirację i przetwornie myśli?
5: Wszystko generalnie zaczęło się od naszego wspólnego spotkania za nią, kiedy byliśmy troszeczkę na takim rozstaju dróg życiowym, kiedy spełniliśmy się już trochę zawodowo, ale chcieliśmy robić jeszcze coś dodatkowo w życiu. Kiedy byliśmy już w takim wieku, że zrozumieliśmy, że chcielibyśmy od siebie dać jeszcze więcej i jeszcze od tego życia dużo więcej wziąć. Wtedy tak naprawdę narodził się pomysł Inspiracji, ale dla mnie Inspiracja to jest, może podam to na przykładzie. Przez tysiące lat ludzie budowali statki tylko i wyłącznie z drewna. Korzystali z tego budulca w przekonaniu, że tylko drewno potrafi unosić się na wodzie. Po prostu myśl ich nie osiągnęła jeszcze wówczas poziomu zaawansowania, na którym mogliby zrozumieć, że stal również nie musi tonąć i że zdecydowanie lepiej niż drewno nadaje się do budowania okrętów. Po prostu myśl ich nie osiągnęła jeszcze wówczas poziomu zaawansowania, na którym mogliby zrozumieć, że nie zatonie nic, co waży mniej niż wypierana przezeń woda. Dopóki człowiek nie zrozumiał tej zasady, budował drewniane okręty. Jeszcze na początku ubiegłego stulecia większość ludzi żyła w przekonaniu, że tylko ptaki potrafią latać. Dziś wiemy już, że człowiek nie tylko potrafi dorównać w tej sztuce ptakom, lecz nawet je prześcignąć. Jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy o niezwykłych możliwościach i wrażliwościach powietrza. Nie wiedzieliśmy, że głos i obraz może rozchodzić się z prędkością błyskawicy i to bez potrzeby okablowania. No jak mieliśmy o tym wszystkim wiedzieć, skoro nasz umysł nie rozwinął się jeszcze na tyle, by pojąć tę koncepcję? Inspiracja jest od tego, żebyśmy zrozumieli, że to myśli nas tworzą. Jesteśmy tym, o czym myślimy. Wszystko, czym i kim jesteśmy, tak naprawdę wynika z naszych myśli. A sama inspiracja, jako my, jako ludzie, jesteśmy kierunkowskazem do tego, żeby pokazać pewne ścieżki, możliwości i narzędzia do tego, żeby iść w pozytywnym kierunku.
1: Dlaczego postanowiliście zrobić to w Płocku? Bo płoczanie potrzebują takich drogowskazów?
4: Bo mieszkamy tutaj, spotykamy się z różnymi ludźmi, widzimy jak to jest. Czujemy, że po prostu ludzie potrzebują rozmowy, potrzebują bliskości z drugim człowiekiem. Chcielibyśmy pomóc ludziom, ofiarować im coś, o czym często zapominamy w tym zabieganym świecie, czyli skupiamy się na telefonach, telewizorach, tabletach czy innych nośnikach, a zapominamy o zwykłej rozmowie, po prostu rozmowie z drugim człowiekiem. I my chcieliśmy takie miejsce stworzyć, żeby każdy mógł przyjść i wygadać się po prostu.
1: i tym miejscem jest przetwornia myśli?
4: Tak, bo to, czym się zawodowo wcześniej zajmowaliśmy, różniło się od siebie, chociaż miało wspólny mianownik, bo pracowaliśmy oboje z ludźmi. Spotykaliśmy mnóstwo osób w swoim życiu. Oboje musieliśmy być jakby otwarci na drugiego człowieka, no i dobrze wykonywać swoją pracę. To miało też takie duże znaczenie, to połączyło nas w działaniu w inspiracji, bo w rozmowie, kiedy się spotkaliśmy po wielu, wielu latach, bo my znamy się od naprawdę mnóstwo lat jeszcze z czasów szkoły, zaczęliśmy rozmawiać i tak naprawdę doszliśmy właśnie do tego wspólnego mianownika, że kurczę, fajnie byłoby coś stworzyć, coś takiego, żeby ludziom pomagać po prostu. My nie jesteśmy ani psychologami, ani jakimiś ludźmi wykształconymi w tym kierunku właśnie, ale przecież rozmowa z drugim człowiekiem może być w każdej sytuacji, wszędzie, prawda?
1: I inspirująca, prawda? Tak. Robert, mówca motywacyjny, to kto to taki?
5: Znowu posłużę się przykładem. Nick Vujicic, mężczyzna, który urodził się bez rąk i bez nóg, przez wiele lat siedział w domu zamknięty i zadawał sobie takie niewłaściwe pytania, czyli pytania, dlaczego Bóg mnie tak skrzywdził, dlaczego nie mam rąk i nóg, dlaczego nigdy nie będę grał w piłkę, jeździł rowerem, dlaczego nigdy nie będę miał pięknej żony, wspaniałej rodziny. Ale pewnego razu Nick Vujicic zadał sobie zupełnie inne pytanie. Zadał sobie pytanie, co powoduje, że się uśmiecham. Zaczął szukać tych rzeczy, które powodowały uśmiech na jego twarzy. Okazało się, że samo wyjście na dwór już spowodowało uśmiech na jego twarzy. To, że zaczął się przemieszczać, zaczął szukać rzeczy, które pomagają mu w przemieszczaniu się. Jego celem było zdobycie pieniędzy na wózek. Zdobył pierwszy wózek, dzięki któremu zaczął się przemieszczać.
1: Czyli zaczął szukać pozytywów.
5: Dokładnie. Następnie okazało się, że jest inspiracją dla wielu ludzi na całym świecie. Więc zaczął opowiadać o tym swoim życiu, o całym tym przełomie, czyli od kiedy zmienił swoje myślenie, jak zmieniło się jego życie. Teraz jest szczęśliwym człowiekiem, ma wspaniałą rodzinę, robi wiele rzeczy, o których nawet wcześniej nie pomyślał, że może robić. I generalnie dla mnie osoba, która nazywa się mówcą motywacyjnym, to jest osoba, która potrafi przełamać to myślenie i pokazać ludziom, że mają jeszcze możliwości, o których nawet nie myślą, które mogą realizować, a które w momencie, kiedy mają tylko negatywne myślenie, nie przychodzą im absolutnie do głowy.
1: Czyli jest to taka osoba, która uświadamia drugiej osobie, że ta druga osoba coś może, że ona potrafi.
4: Staramy się pomagać znaleźć powód i siły do działania, właśnie rozmawiając z ludźmi.
1: Nie tylko wy rozmawiacie z tymi ludźmi, bo zapraszacie osoby, którym się udało, którzy mają swoją pasję i te osoby są przykładem dla tych, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca w życiu, tak?
5: Tak. My też sami szukamy inspiracji w życiu, więc zapraszamy osoby, które są dla nas inspiracją, które obserwujemy, które nie tylko osiągają sukcesy w sferze zawodowej, ale mają pasje, które później realizują. I to są osoby, które też nie miały w życiu łatwo. Więc dla mnie przykład tego Nicka Vujicica to jest takim przykładem, jak gdyby takim szablonem, którym się poruszamy, pokazując ludzi, którzy od tych niedogodności przechodzą właśnie do życia szczęśliwego. Cały czas zapraszamy nowych ludzi i będziemy kontynuowali to. Organizujemy seminaria tematyczne, takie biograficzne, do których zapraszamy właśnie takich ludzi.
1: Co ważne, te seminaria są darmowe i właściwie każdy płotczanin może w nich uczestniczyć i znaleźć coś dla siebie i zobaczyć, że być może ta osoba, która jest na tym seminarium gościem, będzie dla niego inspiracją, tak?
4: Dokładnie. Chcemy też, żeby właśnie ludzie zobaczyli, posłuchali, bo to jest tak, że ktoś, kto przychodzi do nas na spotkanie, może w tym spotkaniu uczestniczyć, zadawać pytania, rozmawiać, bo my nie zamykamy się na to. To nie
1: jest tylko czynnie.
4: Tak, czynnie, że nie tylko ktoś przychodzi, słucha i wychodzi.
1: Ale może też przyjść, posłuchać.
4: Tak, oczywiście. Mhm. Może przyjść, po prostu posłuchać, jeśli ma na to ochotę, bo my nikogo tam nie ciągniemy, prawda, za język.
1: No właśnie, nie wyciągacie,
4: teraz
1: pan powie coś tam, tak?
4: Tak, nie, absolutnie. Ktoś, kto ma ochotę zabrać głos, jakaś myśl mu przyszła do głowy, coś może fajnego też od siebie, to jak najbardziej. Natomiast jeśli ktoś po prostu chce tylko przyjść, usiąść, posłuchać, jak najbardziej.
1: Myślę,
4: też,
1: że takie pierwsze spotkanie dla osoby introwertycznej to jest idealne spotkanie, takie rozpoznawcze, prawda? A być może
4: tak,
1: później
4: dokładnie.
1: Przyjdzie na kolejne.
4: Dokładnie, dokładnie. My zresztą tych spotkań już mamy trochę za sobą, z różnymi osobami, bo przecież byli i sportowcy, prawda? To tutaj na spotkaniach z Robertem, bo Robert też wiele lat trenował judo. Naprawdę różnie różni ludzie już u nas bywali.
1: No właśnie, kto może być inspiracją dla nas? Jakie to są osoby?
5: Tak naprawdę to może być każda osoba. Każda osoba, która opowie o swoim życiu, bo tak samo jak i książki. Jeden powie, że ta książka go nie zainteresuje. Drugi powie, że ta książka jest dla niego wspaniała, bo właśnie przeczytał jakieś zdanie, które odmieniło jego życie. I dokładnie tak samo jest z biografiami ludzi, którzy opowiadają o sobie. Jest tak, że większość ludzi przychodzi, słuchaj, ja to mógłbym napisać książkę o sobie. Każdy z nas tak ma. I dla każdego, nie wiem, osoba, która z jednej strony może wydawać się mało interesująca, dla drugiej osoby będzie bardzo interesująca.
1: Bo każdy ma swoją własną historię, prawda?
5: Tak jest. No i my chcemy tę historię pokazywać. Oczywiście na przykładzie ludzi, którzy są jak gdyby takim pozytywnym przykładem, czyli oni przeszli już tą przemianę, czyli już byli w tym miejscu takim negatywnym, a teraz nagle są w tym miejscu pozytywnym. Osiągają sukcesy, wyznaczają sobie kolejne cele. Te seminaria są taką wisienką na torcie inspiracji.
1: Powiedz mi, Robert, podczas takiego spotkania, jaka jest rola mówcy motywacyjnego?
5: Powiem sam po sobie, że według mnie tak naprawdę mówca motywacyjny to jest właśnie tym kierunkowskazem, czyli nadaje pewien kierunek i podaje jakieś narzędzia, podaję przykłady. Ja używam do tego techniki storytellingu, czyli opowiadam historię o innych ludziach, w którym przydarzyły się różnego rodzaju historie. I jak gdyby chcę, żeby te przykłady zainspirowały ludzi do zmiany. Zapraszamy wszystkich, wszystkie indywidualne osoby z Płocka, które chciałyby tak naprawdę przyjść, porozmawiać, napić się dobrej kawy. Zapraszamy do inspiracji.
1: Czyli nie tylko na owe spotkania, ale również zapraszacie po prostu pojedyncze osoby do siebie na rozmowę.
4: Tak, dokładnie. Każdy, kto po prostu chciałby się wygadać albo ma jakieś, może ma jakieś plany związane z jakimś tam przedsięwzięciem, ale nie ma odwagi czasem wyjść z tym do przodu. Czy obawia się pewnych rzeczy, czy może ma jakieś no, związane z tym, nie wiem, lęki, no bo to różnie bywa, to oczywiście zapraszamy do nas. Można przyjść, można po prostu pogadać, wygadać się zwyczajnie, bo czasami nawet bliskiej osobie nie chcemy za bardzo mówić pewnych rzeczy, jakichś tam swoich planów i gdzieś nam się to kołacze w głowie, odkładamy to gdzieś, a nie, no to może to jest mało istotne, może rzeczywiście nie teraz, może to, a może właśnie czasem zainspirować możemy kogoś do tego, żeby właśnie ruszył do przodu trochę i fajnie.
5: Jeszcze dopowiem tylko jedno słowo. To miejsce powstało ze względu na to, że nam samym zabrakło wtedy takiego miejsca. Po prostu. Kiedy my byliśmy na tym rozstaju dróg, to mieliśmy ochotę z kimś porozmawiać, szukaliśmy właśnie tej inspiracji. No, spotkaliśmy siebie nawzajem i jak gdyby z tego wyrósł cały ten pomysł, ale my chcemy stworzyć to miejsce, żeby właśnie dla tych osób, które są teraz w podobnej sytuacji, a myślę, że wiele osób w takiej sytuacji właśnie znajduje się obecnie.
1: Bo wy już wyszliście na prostą i idziecie w dobrym kierunku, w tym, którym chcecie i chcecie po prostu pomóc innym.
5: Dokładnie.
1: A więc jeżeli macie problemy, jeżeli chcecie zacząć myśleć pozytywnie, a jednocześnie znaleźć inspirację do nowych wyzwań, nowych działań w swoim życiu, po prostu zgłoście się do inspiracji w Płocku, gdzie was znaleźć.
5: Tak jest. Płock, ulica Wyszogrodzka 12A. Na Facebooku oczywiście kontakt mailowy mówca.motywacyjny@gmail.com.
1: Bardzo dziękuję. Moim gośćmi byli dzisiaj Anna Przybyszewska i Robert Karasiewicz, mówca motywacyjny. Bardzo wam dziękuję.
4: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy bardzo.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj wyruszamy ponownie w podróż po Płocku, a moim gościem jest Joanna Pęsik z grupy Herstoria Płocka, która oprowadzi nas po naszym mieście śladami kobiet. Witam cię serdecznie. Powiedz mi, kogo dzisiaj poznamy.
6: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Będą to dwie kobiety, których herstorie się wiążą ze sobą, bo one żyły w podobnym czasie. Jest to Maria Macieszyna i Marcelina Rościszewska. Urodziły się w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, natomiast najbardziej aktywne właśnie były w okresie przed I wojną światową, w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
1: Asiu, kiedy spacerujemy po Płocku, gdzie możemy znaleźć ślady tych kobiet?
6: Paradoksalnie śladów jest tak naprawdę mało, bo na przykład na ulicy Sienkiewicza 41, gdzie znajduje się kamienica, w której mieszkała Maria Macieszyna z mężem, też znanym działaczem społecznym, burmistrzem, prezydentem, lekarzem Aleksandrem Macieszą, jest tablica, która mówi, że w tym domu mieszkał Aleksander Maciesza, a o Marii Macieszynie nie ma ani słowa, a ona była tak naprawdę właścicielką tego domu, który kupiła z pieniędzy odziedziczonych z majątku po pierwszym mężu. Także tych śladów właśnie niestety jest bardzo mało. No, Marcelina Rościszewska jest na przykład upamiętniona w nazwie szkoły plastycznej, tak? Jej matronką jest właśnie Marcelina Rościszewska. W Towarzystwie Naukowym Płockim jest portret przedstawiający Macieszów, natomiast niestety tych śladów kobiecych jest bardzo mało. No, są pomniki, ale one przedstawiają mężczyzn. Jedyną kobietą, która się doczekała pomnika w Płocku, jest Mira Ziemińska-Sygietyńska, to jest pomnik na ulicy Tumskiej.
1: Ale mamy mieć kolejny podobny.
6: Tak, no, zawiązał się komitet, który postulował właśnie powstanie pomnika Marceliny Rościszewskiej, natomiast nie wiem, na jakim etapie teraz są prace komitetu. Jest jeszcze jeden pomnik przedstawiający kobietę z dzieckiem i on nosi tytuł Macierzyństwo, ale jest to pomnik tak tajemniczy, że znalazłam tylko informację, że autorem tego pomnika jest Arciszewski, natomiast nic więcej na ten temat niestety nie wiem.
1: No dobrze, wędrujmy więc śladami Marii Macieszyny i powiedz może o czymś, czego właściwie nie da się wyszukać w wyszukiwarkach internetowych na jej temat.
6: Przede wszystkim mamy rocznicę, setną rocznicę trzeciego wydania przewodnika po Płocku i to przewodnik Macieszyna, Maria Macieszyna napisała wspólnie z Aleksandrem Macieszą, więc ten przewodnik w ogóle jest zdigitalizowany przez Towarzystwo Naukowe Płockie, także płoczanie, którzy chcieliby się przynieść do tego Płocka właśnie po wojnie polsko-bolszewickiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, mogą sobie ten przewodnik znaleźć i spacerować właśnie ulicami miasta, przenosząc się w wyobraźni do tego 1922 roku. I w ogóle pierwsza edycja tego przewodnika była napisana już w 1913, kolejna w 1914, ale wtedy wybuch I wojny światowej pokrzyżował plany wydawnicze, no i 1922 rok, to jest właśnie ta trzecia edycja przewodnika, gdzie Aleksander Maciesza odpowiadał za takie informacje praktyczne.

0: czy rzeczywiście ten ostatni Sejm, którego sesja była solwowana, czyli odroczona, prawdopodobnie tutaj w Płocku obradował, ale nie znamy dokładnego miejsca i Maria Macieszyna, można powiedzieć, że stworzyła taką legendę o tej sali sejmowej. Tam nawet znajduje się przecież tablica, która upamiętnia te ostatnie obrady Sejmu, natomiast najprawdopodobniej to nie było w tej sali.
1: Poza tym chyba była też autorką publikacji o malarstwie płockim.
0: Tak, Płock w malarstwie, no ale zwłaszcza te terrorystyczne tematy ją najbardziej zajmowały, natomiast zajmowała się też taką publicystyką i pisywała na przykład do Ech Płockich i Łomżyńskich, później to były Echa Płockie i Włocławskie, gdzie redaktorem naczelnym był Adam Grabowski, związany też z Jagiellonką, z Płocką Szkołą Jagiellonką.
1: Ona na początku wcale nie była związana z Płockiem, tylko z Drobinem, prawda?
0: Z Drobinem, tak, bo tam był majątek jej pierwszego męża, Eugeniusza Kunkla. Nie do końca jej atmosfera w Drobinie odpowiadała, natomiast tam też taką pracę społeczną była zaangażowana, była członkinią Koła Polskiej Macierzy Szkolnej właśnie w Drobinie, uczyła na tajnych kompletach i generalnie zajmowała się właśnie taką działalnością charytatywną i społeczną.
1: A z rodziną... No, publikowała różnego rodzaju artykuły, prawda?
0: Tak.
1: Między innymi też o emancypacji kobiet.
0: Tak, o emancypacji, o równouprawnieniu, no bo trzeba zaznaczyć, że razem z siostrą Jadwigą Kosmacińską była członkinią Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich. I w sumie to najważniejsza pewnie jej publikacja to jest ten pamiętnik Płoczanki, gdzie opisuje okres od 1916-1919 roku, opisuje te pierwsze nastroje towarzyszące odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ale też pierwsze nastroje towarzyszące wyborom do Sejmu z taką dokładnością, jaka pogoda wtedy była w Płocku, także jest to takie niewyczerpane źródło informacji dla wszystkich osób, które chcą właśnie wiedzę o Płocku pogłębić.
1: No właśnie, ale z takich ciekawostek to prowadziła również dokumentację etnograficzną strojów ludowych.
0: Tak, i jak przybywała z mężem w Jednorożcu na Kurpiach, to on, Aleksander Maciesza, prowadził tam badania antropologiczne, natomiast właśnie Maria Macieszyna była zafascynowana strojami, które później sprowadziła do Muzeum Mazowsza Płockiego, bo taką wtedy nazwę nosiło Muzeum Mazowieckie, ale też możemy podziwiać szopkę płocką, którą też muzeum właśnie przywróciła niejako Maria Macieszyna. Wzięła tą szopkę od murarza Stawickiego i tam we wspomnieniach można przeczytać, jak ona z nim siedzi w Bibliotece Zielińskich i odtwarzają te wszystkie ludowe pieśni, no bo można tak naprawdę o tym człowieku powiedzieć, że był twórcą ludowym, bo on z nożyka i z pilnika, z drewna olchowego wycinał kukiełki, które występowały w tej szopce i po prostu chodził po domach i za pół rubla można było obejrzeć takie przedstawienie. I teraz tą szopkę można oglądać na wystawie w Muzeum Etnograficznym, czyli w oddziale Muzeum Mazowieckiego, w dziale etnograficznym w Spichlerzu.
1: Jasiu, skoro szukamy śladów Marii Macieszyny w Płocku, mówisz, że jest ich niewiele, no ale warto też wybrać się na cmentarz, prawda?
0: Tak, tam gdzie spoczywa razem ze swoim mężem Aleksandrem Macieszą.
1: No to i... jeden z najstarszych cmentarzy i najstarszy cmentarz w Płocku.
0: Tak, najstarszy cmentarz w Płocku i tutaj też można od razu zaznaczyć, że jest 20 lat starszy niż warszawskie Powązki, które są uważane jako bardzo stara nekropolia.
1: Zresztą nazywane Płockimi Powązkami.
0: No tak, nazywane Płockimi Powązkami. Ale wracając jeszcze do Marii Macieszyny, to warto też podkreślić, że ona była zafascynowana przyrodą, naturą i właśnie do Muzeum Mazowsza Płockiego przekazała zielni, gdzie było aż 712 gatunków ususzonych, dobrze spreparowanych i opisanych roślin.
1: No to nieźle.
0: I to jest niebywałe na tyle, że wtedy nie było takich monografii florystycznych, którymi mogła się posługiwać, tylko robiła to wszystko we własnym zakresie. Była to jej ogromna pasja już od dziecka i chciałabym tutaj powiedzieć właśnie o takiej bardzo śmiałej koncepcji niezrealizowanej. Miała marzenie, żeby stworzyć w Płocku ogród botaniczny, gdzie właśnie będą pokazane różne gatunki roślin. Później tą koncepcję jeszcze rozszerzyła o to, żeby znajdowały się tam ryby, ptaki, właśnie basen z rybkami i ogród jordanowski, bo tymi ogrodami Jordana fascynował się jej mąż Maciesza i postulowali wspólnie o to, żeby tworzyć takie ogródki jordanowskie dla dzieci, że dzieci, mając taką naturalną potrzebę ruchu, powinny mieć miejsca dedykowane do rekreacji, do wypoczynku, do relaksu, no bo niestety nie ukrywajmy, te 100 lat temu dzieci się często bawiły w rynsztokach, w śmietnikach, na jakichś brudnych, zaszczurzonych podwórkach, także to była taka naprawdę pilna i paląca potrzeba.
1: Jasiu, a dlaczego zestawiłaś te dwie postaci, Marię Macieszynę i Marcelinę Rościszewską, o której teraz trochę

0: zastąpiłam mnie razem, no bo one poruszały się w podobnych obszarach, czyli działały właśnie w kołach polskiej macierzy szkolnej i tak naprawdę ich drogi zawodowe się spotkały, bo przez długi okres czasu Maria Macieszyna pracowała jako nauczycielka w gimnazjum żeńskim imienia hetmanowej Reginy Żółkiewskiej, gdzie przez wiele lat przełożoną dyrektorką, chociaż uczennice mówiły na nią pani przełożona, była właśnie ta druga kobieta, o której chcę poopowiadać, czyli Marcelina Rościszewska.
1: Czy więcej śladów jest po Marcelinie Rościszewskiej?
0: Chyba niestety też nie. Tak jak wspomniałam, to jest niestety tylko jest matronką właśnie szkoły plastycznej. Kiedy są obchody, kiedy świętujemy odzyskanie niepodległości 11 listopada, to wiem, że chówce harcerskie przygotowują ciasteczka Marcelinki, bo Marcelina Rościszewska nosiła...
1: Chyba też Szkoła Specjalna 24 przygotowywała takie ciasteczka.
0: Bo Marcelina Rościszewska uwielbiała kapelusza i w większości fotografii po prostu widać ją w tym nakryciu głowy, więc to po prostu Marcelinki ciasteczka nawiązują do nakryć głowy, które nosiła właśnie Marcelina.
1: No właśnie, one są w takiej formie kapeluszy, prawda?
0: Tak, w formie kapeluszy i w ogóle Marcelina Rościszewska była właśnie nazywana panią przełożoną przez uczennicę, była też nazywana słoneczkiem przez swoich bliskich i krewnych, bo była kobietą o niezwykłej pogodzie ducha, ale też na przykład Kazimierz Meissner, związany z klubem artystycznym Płoczan, nazywał ją admirałem w peniuarze, no bo Marcelina Rościszewska była komendantką Służby Narodowej Kobiet Polskich, zorganizowała Komitet Obrony Lwowa i w ogóle pojechała z ochotnikami do oblężonego Lwowa, żeby tam organizować pomoc i walczyć. Podczas obrony Płocka przed wojskami bolszewickimi, teraz obchodziliśmy niedawno rocznicę tego wydarzenia, 18-19 sierpnia, szkołę wtedy jeszcze nie upaństwowiono, bo gimnazjum dopiero upaństwowiono w 1920, wcześniej to była po prostu szkoła udziałowa żeńska, to w siedzibie gimnazjum przy ulicy Kolegialnej, tam gdzie teraz znajduje się szkoła muzyczna, przekształciła całą siedzibę w ambulatorium, w szpital, punkt opatrunkowy, był tam też skład amunicji, no i sama w obronie Płocka również aktywnie brała udział, przeprowadzała żołnierzy między innymi ogrodami z Nadwisły na ulicę Kościuszki, na barykady i została później odznaczona przez marszałka Józefa Piłsudskiego rok później, 10 kwietnia 1921 roku orderem wojskowym, odznaczeniem wojskowym Krzyżem Walecznych za tą bohaterską właśnie postawę.
1: Podczas obrony Płocka 1920 roku, ale wcześniej, przed I wojną światową, prowadziła również program tajnego nauczania.
0: Tak, no to w ogóle od tego się zaczęło, że ona też w okolicach Drobina początkowo zamieszkiwała. Mhm. Znaczy, możemy zacząć od samego początku, tak? Bo też jest bardzo ciekawe, że najpierw pobierała nauki w tak zwanym Instytucie Maryjskim w Białymstoku. To był Instytut Cesarzowej Marii Fiodorówny. I tam w ogóle, żeby się do tego Instytutu w Białymstoku dostać, to trzeba było się legitymować pochodzeniem szlacheckim do kilku pokoleń wstecz, znać bardzo dobrze język rosyjski, francuski. I tu właśnie jest taka ciekawostka, anegdota, że Marcelina Rościszewska nie znała języka rosyjskiego, no bo pochodziła z bardzo patriotycznej rodziny, więc nie uczono jej języka wroga i w ogóle tutaj warto też wspomnieć historię jej rodziców, bo ona była później wychowywana przez ciotkę, jej rodzice zmarli, kiedy miała kilka lat, najpierw jedno, później drugie. Natomiast Jan i Leokadia, czyli rodzice Marceliny Rościszewskiej, poznali się w więzieniu w Bobrujsku, gdzie byli przetrzymywani właśnie za aktywny udział w powstaniu styczniowym w 1863 rok. I poznali się tak naprawdę przypadkowo, bo oczywiście kobiety i mężczyźni byli przetrzymywani oddzielnie, ale był wspólny spacerniak. I oni na tym spacerniaku się zobaczyli. Mhm. Podobno to była miłość od pierwszego wejrzenia. Tak to opisywała w swoich wspomnieniach między innymi właśnie Marcelina Rościszewska. No i szukali sposobów, jak się ze sobą kontaktować. Na początku strażnik więzienny przekazywał liściki pomiędzy zakochanymi, a później inspektor więzienia, Gruzin, który podobno był zakochany w Leokadii, zgodził się, żeby przekazywać właśnie wiadomości od Leokadii Janowi, także coś niebywałego. I najpierw zwolniono z więzienia Leokadię i ona odrzucała adoratorów, podobno była przepiękną kobietą i czekała właśnie na swojego wybranka. Pojawiła się później Marcelina Rościszewska, no ale jako, że rodzice młodo zmarli, no to później była pod opieką dalszej rodziny, właśnie ciotki. No i jak do tego instytutu w Białymstoku trafiła, tego rosyjskiego nie znała. No więc postawiono jej warunek, tak, że musi się tego języka nauczyć. To powiedziała, że się nauczy. I w 2 tygodnie nauczyła się na tyle, że została do tego instytutu przyjęta. I w ogóle w książce Wspomnienia pogodne Marceliny Rościszewskiej, przepraszam, zaraz przytoczę dokładny tytuł, tytuł, a było tak. Wspomnienia pogodne Marceliny Rościszewskiej. Bardzo plastycznie i barwnie opisuje właśnie między innymi swój pobyt w tymże instytucie. Nie można było używać języków ojczystych, można było tylko posługiwać się językiem francuskim, niemieckim, rosyjskim. No i uczennice, które się do tego nie stosowały, otrzymywały różnego rodzaju kary, czyli na przykład podczas spożywania posiłków musiały stać i spożywać posiłek na stojąco, podczas gdy inne uczennice siedziały przy stole. Dostawały na przykład dodatkowe wiersze po francusku, po niemiecku, żeby mówić. A taką chyba najbardziej, najgorszą karą to było przyczepianie czerwonego języka, właśnie za używanie tego języka ojczystego. I Marcelina Rościszewska, jako że była też taką kobietą z temperamentem i buntowała się przeciwko różnym rzeczom, właśnie w tych wspomnieniach pisze, że między innymi do tego instytutu ją wysłano po to, żeby ją troszeczkę utemperować. Razem z innymi uczennicami zbuntowała się i ten język czerwony, który właśnie był przyczepiany uczennicom za używanie języków ojczystych, zaczęła nosić jako jakieś odznaczenie, tak? Zaczęło napawać ją to dumą. No i dziewczyny doprowadziły do tego, że przestała to być kara i przestaną właśnie stosować takie karanie bardzo niewychowawcze w sumie dziewcząt w tym instytucie. A druga anegdota jest związana z tym, jak został przysłany portret przyszłego cesarza Rosji. No i dziewczynki uczennice miały dygnąć przed tym portretem, a Marcelina Rościszewska, jako ta właśnie swawolna, temperamentna dziewczynka, dygając, stała takiego pstryczka w nos przyszłemu carowi. No i prawdopodobnie spotkałaby ją kara, łącznie z tym, że relegowano by ją ze szkoły, natomiast inspektor szkolny, któremu chyba pałał do niej sympatią, stawił się za nią, jeszcze wuj interweniował i dzięki temu w tym instytucie została. No a później to wiemy, wyjechała do Paryża i między innymi w Instytucie Panien Polskich w hotelu Lambert pobierała nauki, ale też chodziła na kursy filozoficzne na Sorbonie, także niebywale, jak na tamte czasy, wykształcona kobieta, bo nie zapominajmy, że wtedy to były męskie szkoły, kobiety uczyły się w zaciszu domowym i bardzo często na poziomie gimnazjum po prostu ta nauka była już kończona przez kobiety. A jeszcze jedną anegdotę chciałabym przytoczyć związaną z Marceliną Rościszewską. To jeszcze jest z czasów właśnie, jak przebywała w majątku w Niedrożu koło Drobina, bo co też jest takie niebywałe na tamte czasy, ona z mężem później była w separacji. Dopiero zamieszkali ponownie wspólnie razem, kiedy już byli obydwoje na emeryturze i mieszkali ze swoim synem w Krakowie, który opisywał, że babcia chodziła do dziadziusia na górę, a dziadziuś przynosił babci, czyli Marcelinie, kwiatki zrywane gdzieś na łące. Natomiast oni byli przez długi czas w separacji, co wynikało po prostu z tego, że byli niedopasowani charakterami, temperamentami. Marcelina była świetnie wykształcona, jej mąż Seweryn już niekoniecznie, ona była bardzo pogodna, on był opisywany nawet przez synów jako raczej osoba ponura, mruk, także ich drogi się rozeszły, ale jeszcze właśnie będąc w Niedrożu prowadziła tajne komplety, no i angażowała do tego swoich synów, miała dwóch synów, Lecha i Czecha, i synowie stali na czatach, a dzieci w tym czasie pobierały nauki, no i któregoś razu wpada jeden z synów do klasy i krzyczy: mamo, Moskale idą. No więc dzieci błyskawicznie pochowały kałamarze, podręczniki, zeszyty, wyskoczyły przez okno, były przygotowane różnego rodzaju narzędzia do prac ogrodowych, no i pozorowały pracę w ogrodzie, a Marcelina Rościszewska wzięła robótkę ręczną i zajmowała się robótkami ręcznymi, no i w taki sposób udawało się właśnie te tajne komplety prowadzić.
1: Dziękuję Ci, Asiu, za przybliżenie postaci Marii Macieszyny i Marceliny Rościszewskiej, a moim gościem była dzisiaj Joanna Pęsik z Herstorii Płockiej, a jednocześnie przewodniczka turystyczna.
0: Dziękuję również.
2: Radio SK.
3: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
3: SK Płock.
1: Piotr Maślanka, prezes klubu sportowego LKS Puncher, licencjonowany instruktor taekwondo olimpijskiego, a także trener kickboxingu, jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Piotrze.
4: Witam serdecznie, Darku, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sztukami walki?
4: Pewnie jak większości młodych ludzi, fascynując się filmami sportowymi z jakichś tam, powiedzmy, okresów lat młodzieńczych, czy to były filmy z Bruce Lee, czy to były pewnie podobne jakieś ze sportami, sztukami walki. Filmy fascynowały. Człowiek tam gdzieś tam młody chciał spróbować, zobaczyć, czy jest również w stanie osiągnąć jakąś taką, powiedzmy, sprawność podobną jak ci filmowi bohaterowie. No i tak było. Zapisywało się na różne zajęcia sportowe. Czasami te zajęcia, które ktoś się zapisał za pierwszym razem, zostawały z nim do końca, a czasami się po prostu rezygnowało, szło się na inne, próbowało. Komuś by lepiej pasował jakiś styl parterowy, komu bardziej stójkowy. Ja również tak jak podobnie jak inni zaczynałem, próbowałem. Jedne u mnie trwały dłużej, drugie krócej, powiedzmy, te okresy. Tak to mniej więcej się tam, powiedzmy, zaczęło u mnie w latach 90.
1: Dlaczego taekwondo olimpijskie i dlaczego kickboxing?
4: Kickboxing, można powiedzieć, zawsze był u mnie taką dyscypliną wiodącą. Odkąd zafascynowałem się tak naprawdę osiągnięciami naszego, że tak powiem, multimedalisty i największego, chyba można powiedzieć, fightera, legendy Marka Piotrowskiego. W tamtych latach ciężko było nawet zobaczyć po prostu, jak on walczył, jakieś tam migawki z jego walk, bo był w Stanach, ta telewizja, no nie było internetu, tak nie działa wówczas, ale jak się udawało to widzieć, no i słuchało się, czytało gdzieś tam po prostu o tych jego osiągnięciach, no to tak naprawdę ten kickboxing był taki najbliższy. Jak tylko powstała, można powiedzieć, taka pierwsza oficjalna sekcja kickboxingu w Płocku, to był rok styczeń 1992, no to ja praktycznie od początku istnienia tej sekcji zapisałem się i tam trenowałem w tym klubie do roku, można powiedzieć, 2006. Wówczas odszedłem i otworzyłem swój klub. Chciałem spróbować troszeczkę, jak to się mówi, swojej ścieżki, według jakiegoś tam, powiedzmy, swojego scenariusza. No i tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o kickboxing. Natomiast o taekwondo olimpijskie wyglądało to w ten sposób. My czasami, startując w zawodach rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, czasami w wcześniejszych latach 90., gdzie były turnieje eliminacyjne jeszcze, tak zwane strefowe, do Mistrzostw Polski, żeby się zakwalifikować, trafialiśmy tam zawodników z taekwondo. Co prawda najczęściej byli to zawodnicy z taekwondo nieolimpijskiego ITF, bo im bliższe było walczenie w ten sposób, jak w kickboxingu. I często jak się wdawało z nimi w próby walki nogami, to się te walki przegrywało dość sromotnie. Mnie zawsze to zastanawiało, bo mówię, oni muszą w jakiś inny sposób trenować, oni muszą mieć jakiś inny pomysł i zawsze chciałem te nogi poprawić, rozwinąć, bo te nogi w stosunku do nich były zawsze jakieś tam słabsze. I w pewnym momencie, będąc, jak pamiętam, na studiach wtedy, a więc to był początek lat 2000, chyba 2003 bodajże rok, o ile mnie tam pamięć nie zwodzi, powstała, można powiedzieć, sekcja taekwondo olimpijskiego, którą prowadził wówczas Adam Wach z Sierpca, przyjeżdżał. Ja się zapisałem. Wcześniej były jakieś krótkie epizody nawet w klubie, w którym ja trenowałem. Tam przyjeżdżał Darek Płoski, prowadził taką sekcję, ale ja wówczas, jak to się mówi, tym się aż tak bardzo tam nie zagłębiałem. To niezbyt długo tam trwało, nie wiem, czy rok, czy dwa, i ta sekcja praktycznie przestała istnieć. Natomiast tutaj do Adama się zapisałem, zacząłem trenować pod kątem takim, że mówię, o, poznam coś nowego, nauczę się czegoś nowego jako trener, jako zawodnik, poprawię może te techniki nożne. Później mi się to spodobało, wciągnęło mnie, aczkolwiek powiem szczerze, jeśli chodzi o walki, niespecjalnie do mnie to docierało, ponieważ tam troszeczkę inaczej się walczyło niż w kickboxingu. Ograniczenia były takie, że nie wolno było zadawać ciosów na głowę rękoma, więc takie trochę było to w pewien sposób trudne do ogarnięcia, bo jednak człowiek miał pewne nawyki przyczynienia przez lata z kickboxingu. Tam wolno było tylko rękoma uderzać na korpus, nie było pełnych rękawic, tylko tam są takie rękawice wyglądające trochę jak przyrządówki, powiedzmy, czy rowerowe, a więc takie osłaniające bardziej tylko przed pościeraniem, można powiedzieć, tych palców. Było hogo na korpus, które w jednej strony, no tam też może chroni w pewnym sensie przed jakimiś tam obcięciami, natomiast no mocniejsze jakieś tam kopnięcia, wszystko się przez to czuje, a w pewnym sensie trochę to, nawet jak jest dopasowane rozmiarem, trochę ogranicza ten ruch. No i ochraniacze stóp to też były takie w formie, można powiedzieć, prawie skarpetek, więc dużo było takich nawet w czasie treningów kontuzji, gdzie się trafiało po prostu gdzieś w opuszczone łokcie nie były chronione niczym i te palce ciągle od stóp były pozbijane. To mnie tak trochę deprymowało, bo mówię, człowiek więcej będzie leczył kontuzji niż mógł walczyć i nie bardzo to mnie trafiło. Natomiast no gdzieś tam zacząłem szukać bardziej tej formuły nieolimpijskiej, taekwondo. Tam nawiązałem wówczas współpracę z Podkomunią Taekwondo. Ona się zajmowała jak gdyby taekwondo nieolimpijskim z dwóch federacji światowych GTF i TI. No i tam zaczęliśmy startować jako klub. Najpierw ja pojechałem w 2006 roku do Skawiny jako debiutant. Stoczyłem tam walki. Wróciłem bez medali. Frycowe zapłaciłem, jak to się mówi, za pierwszym razem. Rok później Zawierciu już udało mi się zrobić srebrny medal w formule light contact. I później sukcesywnie jeździliśmy. Co roku zdobywaliśmy jakieś tam trofea. Ja i moi zawodnicy. Mieliśmy również starty w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Przez chyba 12 lat startowaliśmy tam. No i tak naprawdę ja jako zawodnik tam osiągnąłem wszystko, co mogłem, jeśli chodzi o te, powiedzmy, wyniki mistrzowskie, bo udało mi się zdobyć Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Mistrzostwa Europy, no i Mistrzostwo Świata indywidualnie i drużynowo, więc mogłem tylko to generalnie powielać. Moi zawodnicy różne tam sukcesy mieli, mieli również te międzynarodowe z Mistrzostw Europy. Natomiast coraz słabiej tam wyglądało sędziowanie, było sporo nowych sędziów, natomiast to sędziowanie to już zaczynało wołać o pomstę do nieba i po prostu zawodnicy nie chcieli jeździć, startować. No ja tam starałem się ich jakoś zachęcać, tłumaczyć, że to jest tylko człowiek, też się może pomylić sędzia, no ale ile można po prostu tłumaczyć, ile można tych błędów powielać. Na własnej skórze się parę razy też przekonałem, że po prostu nie wyglądało to tak, jak powinno i daliśmy sobie spokój, ale gdzieś tam głębiej jeszcze we mnie siedziało cały czas, żeby może wrócić do tych korzeni tego taekwondo olimpijskiego. No i skontaktowałem się z Polskim Związkiem Taekwondo Olimpijskiego, zapytałem, kiedy tam najbliższa możliwość jest zrobienia jakichś uprawnień instruktora. Pojechałem do Olsztyna, zrobiłem na kursie tam akurat akceptowanym przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego uprawnienia instruktora sportu z specjalizacją taekwondo olimpijskim. No i zacząłem się tam rozwijać, zdawać stopnie wyższe tam, założyłem sekcję oficjalnie tutaj u nas w Płocku też taekwondo olimpijskiego. Zaczęliśmy jeździć, startować na zawody, najpierw takie powiedzmy regionale, typu jakieś Mistrzostwa Mazowsza, puchary. Później zaczęliśmy startować w Pucharach Polski, Mistrzostwach Polski. No i tak pomału w różnych kategoriach wiekowych mieliśmy tych zawodników i w młodzikach, i w kadetach, i w juniorach, młodzieżowcach, seniorach. No i na koniec też również moja osoba skromna w kategorii mastersów, jak tam zrobiono pierwsze Mistrzostwa Polski w kategorii masters, wystartowałem sobie i powalczyłem. No i tak mi się to spodobało, zacząłem się rozwijać głębiej. Później zapisałem się na kurs tenera klasy drugiej, który również organizował Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego w Pucku. Zrobiłem ten kurs, później zdałem egzamin. Także no, fajnie się to rozwijało. Marzeniem kolejnym gdzieś tam w tym taekwondo olimpijskim było, żeby pojechać do tej Mekki, kolebki, że tak powiem, taekwondo do Korei. Zobaczyć tą całą siedzibę Światowej Federacji Kukiwon tak zwanej.
1: I wylądowałeś tam?
4: Tak, udało się po prostu. Byłem, miałem okazję spotkać się nawet z wiceprezydentem, bo prezydenta wtedy nie było, był chyba gdzieś tam po prostu w jakimś państwie na wylocie, natomiast wiceprezydent nie przyjął. Nawet tam zdjęcia zostały pamiątkowe, nagrodził taką, że tak powiem, wpinką dobok, w którym tam byłem w postaci tak jakby symbolu, herbu tego Kukiwonu. W tej Światowej Federacji spotkaliśmy się tam z kilkoma mistrzami, jednym z tak naprawdę Kukiwon to jest tak jakby twór kilku szkół tworzących jak gdyby to całość i jedna z najstarszych tych szkół, Chandok Kwan. W niej byliśmy na treningu tam, mieliśmy okazję potrenować, no i zdawać stopnie, pasy, bo uznałem, że nobilitacją największą jest zdać przez koreańskim mistrzem w Korei, w siedzibie w Mekce, niż tutaj na miejscu powiedzmy. No i tam podniosłem sobie swoje uprawnienia, wyższe stopnie zdałem i w sumie w pełni zadowolony byłem, miałem okazję poznać, zobaczyć formy, metody ich treningu, jak to tam wygląda. Także tak to pod kątem tego
1: typu. Dwie sekcje, sekcja właśnie taekwondo olimpijskiego i sekcja kickboxingu w twoim klubie LKS Panther, który założyłeś, to był 2006 rok. Cały czas jesteś zawodnikiem i trenerem. Powiedz mi, co cię bardziej pociąga, czy jedno i drugie właściwie na równi stawiasz?
4: Wiesz, Darku, zawsze mnie pociągało bycie zawodnikiem, natomiast mówię, no, chwili, kiedy przestałem być zawodnikiem kategorii wiekowej seniorów, no powiedzmy, w pewnym sensie już to trochę mniej zaczęło mnie tam pociągać. Na początku jeszcze pierwsze dwa lata to pisałem podania do związku o wyrażenie zgody, ponieważ regulamin Międzynarodowej Światowej Federacji WAKO zezwalał na takie możliwości wystartowania w kategorii seniorów, będąc już kategorii Masters. Dostałem tą zgodę, startowałem w Mistrzostwach Polski, no i dochodziło do sytuacji takich, że tak naprawdę wylądowałem dwukrotnie w 2016, jak pamiętam, 17 w finałach tych Mistrzostw Polski, wygrywając wcześniej walki i dopiero w finałach ulegałem, czy to powiedzmy w pierwszym roku w 16 Kadrowiczowi, z którym razem trenowałem, przygotowałem się, jeździłem do Warszawy. Jednym punktem tak naprawdę można powiedzieć po dogrywce, bo była remisowa walka, więc nie odstawałem poziomem od tych powiedzmy seniorów. Rok później też po prostu dopiero finał. No ale w końcu też mnie tam zachęcono do tego, żebym zrezygnował z już tych próśb o to, bo trochę to dziwnie wyglądało, że zawodnik w kategorii wiekowej Masters zaczyna osiągać poziom taki jak seniorzy. No nie wiem, czy to dla mnie był wstyd, czy to dla nich, chyba oni powinni się wziąć za robotę i zacząć lepiej ćwiczyć, żeby to wyglądało lepiej. Jeździłem na zgrupowania takie powiedzmy tutaj, po których tam po 2-3 treningi dziennie były 2-2,5 godziny, 3, no to wyglądałem czasami lepiej od nich, więc organizm chyba wytrenowany był dość dobrze i nieźle się prezentował, więc no trochę mi podcięło to skrzydła, powiem szczerze, pod tym względem, że no, w drugim roku zgoda była ze strony związku tylko dlatego na mój start, że po prostu nie będę więcej prosił o te zgody. No cóż, no, trzeba było to przełknąć. Chyba rok czasu sobie, czy tam dwa, odpuściłem w ogóle starty. Natomiast no, później jakoś tam mnie przekonali, żebym popróbował startować w tych kategoriach Mastersów. No i tak startuję. No już tych lat się tam trochę nazbierało. Zarówno w normalnych mistrzostwach Polski, jak i tam czasami w tych branżowych służb mundurowych po polskich mistrzostwach Polski.
1: Służb mundurowych 10 złotych medali, no to chyba jedno z największych twoich osiągnięć, prawda?
4: No tak, tak. Patrząc statystycznie, to faktycznie można powiedzieć, że tutaj to jest taka naprawdę spora, okrągła liczba tych tytułów. Na razie nie udało się nikomu, przynajmniej w tej formule, w której ja startuję, Pointfinding, tam tego osiągnąć. Z czasem pewnie się to uda, no ale na chwilę obecną jestem pierwszy i powiedzmy tego nikt mi nie zabierze.
1: Powiedz mi, które z tych medali, które masz, a masz ich sporo, tak jak powiedziałeś, i tych tytułów, i Mistrza Świata, i Mistrza Europy, i Mistrza Polski, cenisz najbardziej?
4: Pytanie nie jest takie łatwe do końca. Z jednej strony tak, no patrząc na kategorię wiekową, to każdy powie, no najtrudniej i najbardziej liczące są kategorie wiekowe seniorów. To patrząc na kategorię wiekową seniorów, to największym osiągnięciem byłoby zdobycie złotego medalu w Pucharze Europy w 2015 roku w formule Pointfinding i dwóch srebrnych w formule Light Contact i ringowej Full Contact, bo wtedy wystartowałem w trzech formułach. No i rok później, może nie obronienie, bo wystartowałem w kategorii wyżej, zdobycie kolejnego złotego medalu w Pucharze Europy, czyli udowodnienie, że ten poziom może być już w formule, tylko wystartowałem wtedy Pointfinding w 2016 roku, więc to można uznać, że w seniorskich startach to na pewno te. No, cenię też bardzo tytuł Mistrza Polski seniorów, do którego się dobiłem 21 lat. To z reguły raczej nikt nie ma takiego zapału, żeby tyle razy próbować i daję sobie wcześniej czy później spokój, bo się wydaje, że to się nie udaje. Miałem gdzieś tam po drodze srebrne, miałem brązowe, natomiast głęboko wierzyłem w to, że kiedyś ten moment nastąpi, kiedyś to się uda i nie jakoś tam przypadkiem, tylko naprawdę zapracuję na to, więc to naprawdę smakowało. W 2014 roku osiągnąłem ten właśnie sukces w Nowym Mieście Lubawskim i to też jest bardzo, że tak powiem, ważne. Natomiast no, obecnie w kategorii Mastersów, no to na pewno ubiegłoroczny brązowy medal Mistrzostw Świata, bo to była taka wisienka na torcie, której mi brakowało. Miałem medale z Pucharów Europy, z Pucharu Świata, z Mistrzostw Europy, z Mistrzostw Świata były 2 piąte miejsca, więc takie, można powiedzieć, tu za podium, takie najbardziej przykre dla sportowca, bo u nas nie ma 4 miejsc, są 2 trzecie i później 5. Udało się ten brąz zdobyć, więc tutaj można powiedzieć, że w tych Mastersach jest to ten brązowy medal.
1: Mówiłeś tutaj o swoich początkach. Czy to była jakaś kontynuacja rodzinna, czy ty po prostu byłeś pierwszym sportowcem tego typu w rodzinie?
4: Myślę, że pierwszym. Z tego co wiem, to rodzice czy dziadkowie, tam nikt raczej sportem się nie zajmował, wyczynowo w zasadzie żadną dyscypliną, nie tylko chodzi o sporty walki, ale jakiekolwiek. Ja natomiast no, chciałem czegoś popróbować. W zasadzie zaczynałem od piłki nożnej, jak wielu młodych chłopaków w szkole podstawowej. Tam przez chwilę grałem w stoczniowcu u trenera Pawłowskiego. Natomiast mówię, no nie była to chyba do końca dyscyplina dla mnie, więc szukałem dalej. Później trenowałem lekko atletykę w Wiśle Płocku, również słynnego trenera Darka Bednarskiego, więc można powiedzieć pod takim, że tak powiem, okiem fachowców. No i po jakimś tam krótkim czasie dopiero tak naprawdę te sporty walki mnie zainteresowały. Najpierw zacząłem od judo, ale mówię, po roku tam treningów tak naprawdę nie do końca czułem parterowe tutaj, że tak powiem, te walki. Spróbowałem jeszcze tam boksu, ale no ten boks tak naprawdę też tam chyba trwał rok czy dwa i tak naprawdę ta sekcja się tam rozleciała. No nauczyłem się tam sporo podstaw i tak dalej, więc one były bardzo przydatne później w kickboxingu, bo to jest, można powiedzieć, jeden z ważnych elementów.
1: Piotrek, spełniłeś sporo swoich marzeń. Czy masz takie jeszcze konkretne w tej chwili?
4: No pewnie bardziej trenerskie, nie? Że człowiek zawsze, jak to się mówi, apetyt rośnie miarę jedzenia, ma swoich tam, powiedzmy, zawodników, których trenuje. Na przykład Rafała Dobiesa, którego można powiedzieć, że mam takiego zawodnika w tej chwili, który jest najbardziej, można powiedzieć, medalodajnym zawodnikiem, najbardziej utytułowanym w klubie. No to doprowadziłem go do Mistrzostwa Polski w formule Full Contact seniorów, doprowadziłem go do Pucharu Europy, więc no myślę, że chcielibyśmy kontynuować i zdobywać kolejne sukcesy.
1: W takim razie życzę ci sukcesów trenerskich, zawodniczych, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Piotr Maślanka, prezes klubu LKS Puncher. Zawodnik, instruktor i trener.
4: Dziękuję bardzo.
3: SK Płock.
1: Arek Tyc, uczestnik rajdów samochodowych, instruktor doskonalenia techniki jazdy, serwisant, a także współorganizator rajdu płockiego jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Arku.
5: Witam wszystkich serdecznie.
1: Jak zaczęła się twoja przygoda z motoryzacją?
5: Moje zainteresowania już od małego gdzieś tam się kręciły wokół motoryzacji. Jeszcze kiedyś była piłka nożna. No takie trochę typowo chłopięce zainteresowania, ale no u mnie się to bardziej rozwinęło. Kolega z szkoły poprosił mnie kiedyś, żebym usiadł ja na jego prawym fotelu jako pilot i to był taki mój pierwsza styczność z motorsportem. No to wiadomo, to były imprezy amatorskie i to był rajd w Włocławku. To był 2008 rok. No i tam wystartowaliśmy. Ja byłem przerażony przed tym startem, bo nie wiedziałem, z czym to się je, jak to, o co chodzi. Ale no, przetrwaliśmy ten rajd i bardzo mi się spodobało. Do tego stopnia, że na kolejnej jakiejś małej imprezie, również w Włocławku, tam spróbowałem własnych sił za kierownicą swojego samochodu. Wypadło to całkiem nieźle. No i tak ta miłość do motorsportu zaczęła rosnąć. Apetyt zaczął rosnąć. Pomysły zrodziły się w głowie, jak to dalej przygotowywać, żeby poprawić osiągi samochodu i osiągać lepsze pozycje.
1: Czy jakieś tradycje sportowe w rodzinie?
5: Nie. Ani motorsportowe, ani takie sportowe. Chociaż, no mówię, jeszcze za dzieciaka w piłkę trochę grałem, więc ta żyłka rywalizacji cały czas gdzieś tam we mnie była i to można było połączyć pasję do motoryzacji, no i pasję do rywalizacji.
1: Powiedz, który z rajdów, w których uczestniczyłeś, najbardziej zapadł ci w pamięci?
5: Słuchaj, tak naprawdę każdy rajd to jest przygoda. Większa, mniejsza, większe komplikacje, mniejsze komplikacje i naprawdę tego jest bardzo dużo. Jednym z takich większych rajdów, które zapamiętałem, był to rajd małopolski. Była to runda Mistrzostw Polski. To było takie moje marzenie, stanąć na u boku i rywalizować na najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o rajdy samochodowe w Polsce. Udało mi się to marzenie spełnić, aczkolwiek, tak jak już wspomniałem, była to przygoda bardzo, bardzo duża, bardzo długa. Nie układała się od samego początku po mojej myśli. No i zakończyła się też niestety awarią tylnego dyferencjału i zblokowało nam koła i na 14 odcinku specjalnym musieliśmy się po prostu wycofać.
1: Czyli generalnie pech, no ale tak nie do końca, prawda? Bo spełniłeś swoje marzenie.
5: Tak, tak. Wracając tutaj do pecha, czy szczęścia, czy pecha, uważam, że w rajdach jest. Jest potrzebne i to często nas dotyka. Często są to jakieś sytuacje takie, na które nie mamy wpływu. A propos pecha, bo to tak chyba bardziej zapadło mi w pamięć. Zawsze miałem pecha, jak założyłem do rajdówki nowe lusterka. Czy to był mały Fiat, czy inne auto, gdzie założyłem po prostu nowe lusterka, bo gdzieś tam uległo uszkodzeniu na jakimś tam szykanie, czy było po prostu uszkodzone. Zakładałem nowe lusterka, no i zawsze kolejna impreza po założeniu nowych lusterek kończyła się albo gdzieś tam przewróceniem auto na bok, albo dachowaniem, tak więc to jest taka ciekawostka, gdzie ten pech z nowymi lusterkami zawsze mnie prześladował.
1: I od tego momentu byłeś przesądny, czy też nie? Czy już wcześniej zawsze patrzyłeś, czy kot przebiega ci drogę na przykład?
5: Generalnie nie jestem przesądny. Aczkolwiek były takie przesłanki, że tego pecha gdzieś tam łapie i a propos tego kota, jak przebiegł kot, mówię, kurczę, znowu coś się wydarzy.
1: Co było takim punktem zwrotnym w twojej karierze?
5: Punktem zwrotnym? Najpierw jeździłem niższymi autami przednionapędowymi, tylnonapędowymi. Później miałem pewien taki okres przerwy, no ale to był okres na założenie rodziny. Wtedy poznałem małżonkę obecną, którą pozdrawiam serdecznie. I ona była takim punktem zwrotnym. A już mówię dlaczego. Jest to wyjątkowa kobieta z tego względu, że ona doceniała we mnie tą pasję motorsportową. Ona pchnęła mnie z powrotem, bo no niestety motorsport nie jest tani, nigdy nie był i nigdy nie będzie. I ze względów finansowych ja wycofałem się, ale po ślubie, gdy nam już ta sytuacja troszeczkę się ustabilizowała, pchnęła mnie. I to tak, też taka może że ciekawostka, siedząc na porodówce, czekaliśmy na rozwiązanie naszej córki i przeglądałem sobie tam rajdówki i żona mi się tak pyta, co ty byś chciał tak docelowo? Ja mówię, no chciałbym takie czteronapędowe, jakieś turbo doładowane auto. No to takiego szukaj. Mówię, ale wiesz, no to koszty. Mówię, i szukaj. I to był ten punkt. I faktycznie, ja przeglądałem ogłoszenia tańszych samochodów, znaczy tańszych, chodzi bardziej, że tylnonapędowych albo przednionapędowych, no ale tu żona mnie pchnęła i poszedłem w stronę auta takiego kultowego, czteronapędowego, rajdowego, które zawsze mi się gdzieś tam marzyło. I wtedy ta moja kariera troszeczkę nabrała tempa, bo już zacząłem jeździć bardziej profesjonalne rajdy, wyższe ligi, no i tak ten rozwój właśnie poszedł.
1: Arek, co ciekawe, to wcale nie masz wykształcenia samochodowego.
5: Nie, z wykształcenia jestem, mam marketing i zarządzanie, tak więc zupełnie nie ta branża.
1: I po podstawówce nie poszedłeś do technikum samochodowego?
5: Nie.
1: A w ogóle myślałeś już wtedy o samochodach?
5: Nie, wtedy nie patrzyłem na motoryzację pod tym kątem, po prostu lubiłem samochody, gdzieś tam jakieś ogłoszenia, no wiadomo, jakieś tam sportowe samochody, tego się człowiek zawsze oglądał, ale nie, to nie był jakiś taki mój konik, że wiedziałem, że o, tak, to już będzie to.
1: Lubiłeś się ścigać, lubiłeś być uczestnikiem rajdów samochodowych, ale w pewnym momencie stwierdziłeś, że to ci nie wystarcza.
5: No tak, no brakowało tego rozwoju i wtedy właśnie tu też za sprawą małżonki do auta trafiła klatka i całe wyposażenie bezpieczeństwa, no i wtedy poszliśmy w te rajdy takie profesjonalne i to było spełnienie moich marzeń. Mówię, kolejnym takim najwyższym właśnie celem to były te rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski. To udało mi się osiągnąć, no i od jakiegoś czasu no troszeczkę spowolniliśmy i troszkę to przekształciło się, bo przez lata rajdowania zebrałem doświadczenie, którym postanowiłem się podzielić. Zauważyłem, że wielu uczestników popełnia proste błędy i ja tak mówię, kurczę, no dlaczego on tak nie widzi, że robi źle, że popełnia proste błędy, tu go mocno spowalnia i tak postanowiłem pomóc jednemu, drugiemu, no i jakoś tak dalej potoczyło się, że zaczęto mnie prosić, żebym właśnie podpowiedział komuś i z racji też tego, że no nie było finansy i funduszy na serwisowanie auta gdzieś w jakichś dużych teamach czy w warsztatach, no robiłem to sam i stąd też zrodziła się moja obecna praca, prowadzę warsztat samochodowy i tak jakoś to wszystko się potoczyło.
1: Powiedzieliśmy tutaj także, że jesteś instruktorem doskonalenia techniki jazdy. No okazuje się, że jest to bardzo ważne dla kierowcy. Nie tylko na torze rajdowym, ale również, kiedy poruszamy się po drogach publicznych.
5: Tak, zgadza się. To ma bardzo duży wpływ. Sam na początku nie wierzyłem, że aż taki, że jazda podczas prób sportowych, OS-ów w rajdach buduje na tyle świadomość, umiejętność opanowania auta w trudnych sytuacjach, podjęcie tak szybko decyzji, która minimalizuje skutki, na przykład jeżeli ktoś nam wyjdzie na drogę, żeby uciec, żeby po prostu nie potrącić kogoś, czy nie uderzyć w jakiś samochód, który nam wyjechał, uciec na krawężnik, na trawnik, gdzieś, to jest właśnie takie trochę, ja to nazywam wybraniem mniejszego zła, ale proszę mi wierzyć, że tak jak w rajdach czasem gdzieś tam przestrzelę prędkość, mam za dużą w zakręcie i wiem, że się do tego zakrętu nie zmieszczę, nie wyrobię, nie ma po prostu takiej siły. No to wtedy szukam gdzieś tam jakiejś bramy, jakiegoś podwórka, żeby tam wjechać, zatrzymać się, cofnąć, uniknąć jakiejś kolizji, uderzenia w rów, w inny samochód czy cokolwiek. I to tak samo przekłada się na ulicę. Proszę mi wierzyć, że to doświadczenie zebrane podczas rajdów wielokrotnie uchroniło mnie przed jakąś kolizją czy wypadkiem w ruchu takim codziennym, normalnym, lokalnym. To widzenie się znacznie zmienia, poszerza sama wyobraźnia kierowcy, o czym często się mówi, jest znacznie większa i to pozwala nam wyprzedzać pewne fakty. Jeżeli widzimy gdzieś, żeby tu podać jakiś przykład, jechałem z żoną i z dzieckiem do sklepu na zakupy i kątem oka zobaczyłem, że wszyscy stoją na czerwonym świetle, nam się zapaliło zielone i zacząłem ruszać, ale nagle zahamowałem pośród tych samochodów, które stały, jeden samochód przemknął na przedmastką i gdybym nie miał tej świadomości, świadomości, tego widzenia, to pewnie bym ruszył normalnie i przejechał i pewnie by w nas wjechało tamto auto, tak, które przejechało na czerwonym świetle.
1: Czyli jesteś bardzo uważny. No właśnie, jak zachowujesz się w takim razie na zwykłej drodze?
5: Jazda w tej chwili po drogach publicznych zupełnie jest taka spokojna, ułożona. Naprawdę nie mam potrzeby rozwijania prędkości. Nie ma tutaj takich zapędów, gdzie generalnie powinno, większość uważa, że bo jak ty jeździsz w rajdach, to ty pewnie wszędzie szybko jeździsz i zasuwasz. Nie, proszę mi wierzyć, że zupełnie jest odwrotnie. Mamy tą świadomość, co się może wydarzyć i te ograniczenia. I naprawdę, ja wystarczająco wyszaleję się, tak kolokwialnie to nazwę, wyszaleję się na odcinkach czy na torach, tam gdzie jest do tego warunek. Na ulicy już naprawdę nie ma na to potrzeby. Ja jestem na tyle już spokojny i jeżdżę. Wiadomo, no często się człowiek gdzieś tam śpieszy, ale naprawdę te przepisy są wystarczające.
1: Powiedz, czy wszyscy rajdowcy tak do tego podchodzą, czy są też inni?
5: No wiadomo, każdy człowiek jest inny, ale myślę, że wielu kierowców, czy to wyścigowych, czy rajdowych, czy w ogóle uczestniczących w motorsporcie, bo również mamy drifty, więc wiele tych dyscyplin motorsportu jest. Myślę, że każdy ten kierowca ma tą świadomość i jeździ, myślę, że bezpieczniej, na pewno z większą wyobraźnią.
1: Osiągnąłeś już wiele tak naprawdę. Jesteś człowiekiem, orkiestrą, jeśli chodzi o samochody. Jakie masz plany na przyszłość? Co chciałbyś jeszcze osiągnąć?
5: Tak jak wspomniałem, w tej chwili troszeczkę wycofałem się, skupiam się na serwisowaniu, przygotowaniu samochodów innym i organizowaniu między innymi imprez motorsportowych, którą w Płocku też mieliśmy okazję gościć. Chciałbym wrócić, że tak powiem, do klatki, do samochodu, który ma pełne tutaj wyposażenie bezpieczeństwa i chciałbym wrócić na szczebel Mistrzostw Polski, przejechać pełny sezon, bo do tej pory to była tylko tam wybiórcza runda, ale chciałbym pojechać pełny sezon, zawalczyć o po prostu tytuł Mistrza Polski w swojej klasie.
1: Czy marzą ci się również rajdy zagraniczne?
5: Też, chętnie. No, ja byłem już chociaż tutaj w Czechach, czy mam plan wybrać się do Niemiec, ale miałem też propozycję taką rajdu Dakar Classic, ale póki co jeszcze nie odważyłem się, bo to jednak jest naprawdę już ogromne przedsięwzięcie. Trochę mnie przeraża na tą chwilę morze pustyni i boję się, czy odnalazłbym się na takich odcinkach.
1: Jak przygotowujesz się do rajdów?
5: Przygotowania bym podzielił tutaj na dwa filary. Jeden to jest taki stricte mechaniczny, czyli przygotowanie samochodu, zawieszenia, hamulcy, opon, paliwa i całej logistyki tutaj, tak zwanej mechaniki, można by to nazwać. I drugi filar jest to takie przygotowanie mentalne. Poukładanie sobie w głowy, nauczenie się onboardów, czyli te filmiki, które zamieszcza organizator, jak wygląda odcinek specjalny. Ja tego się uczę, próbuję sobie to zapamiętać, jakieś szczególnie niebezpieczne miejsca, gdzieś jakiś rów, jakieś przejście dla pieszych, jakiś niebezpieczny kamień, wystające ogrodzenie. To są różnego typu takie przeciwności, które mogą stanąć mi na drodze po prostu do dojechania do mety. I staram się wyłapać podczas tych filmików jak najwięcej. No i poza tym całą logistykę, właśnie miejsce, gdzie śpimy, miejsce, gdzie jest serwis, miejsce, gdzie jest start. Proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę duże przedsięwzięcie i nie wystarczy sobie zarezerwować hotelu i tyle. I jedziemy na rajd. Nie. Hotel, który szukamy, musi mieć przede wszystkim duży parking, żebyśmy mieli gdzie zaparkować busem z rajdówką. Musi być to stosunkowo blisko bazy rajdu, też żeby nie jeździć daleko, żeby nie tracić czasu, bo czas jest bardzo istotny, mamy wszędzie wyznaczone godziny, tak więc to jest naprawdę złożony proces i to są dwa takie fundamenty, na których się skupiam, przygotowując się do rajdu.
1: Twoja dominująca cecha charakteru?
5: Dominująca cecha, jest ich sporo, ale którą tu wybrać? Na pewno nie jest to punktualność, gdzie jest bardzo ważna w rajdach, bo tam każda minuta się liczy. Myślę, że organizacja. Staram się to na tyle dobrze zorganizować, żeby to wszystko przebiegło płynnie i jak najmniej kosztownie, jak najmniej inwazyjnie.
1: Życzę Ci spełnienia tych wszystkich Twoich marzeń i planów. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Arek Tyc.
5: Dziękuję.
3: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock, a już za chwilę w magazynie rozmowa z Pauliną Ciuraj, a także Katarzyną Pietrzyk i Zuzanną Lewandowską.
3: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest dzisiaj Paulina Ciuraj, prezes Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierzętom Arka. Witam Cię serdecznie.
6: Witam serdecznie, witam Państwa.
1: Paulinko, powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło, kiedy powstało stowarzyszenie, od jak dawna działacie, jakie były jego założenia?
6: No przede wszystkim ratowanie zwierząt. Stowarzyszenie działa od 2017 roku. Jest takim rdzennie płockim stowarzyszeniem, składającym się z kilkunastu wolontariuszy. Na przestrzeni tych lat zmieniał się zarząd. Pomagamy zwierzętom. Ratujemy te chore, bezdomne, wymagające pomocy, ale też interweniujemy tam, gdzie zwierzę wymaga pomocy, gdzie te warunki są opłakane. I czasami zdarzają się zrzeczenia właścicieli, bo okazuje się, że oni jednak już nie chcą sprawować tej opieki nad tym psem, bądź nie mogą, bądź ich nie stać. No, różne są sytuacje życiowe, ale też czasami no, ktoś po prostu nie dba.
1: Jak to robicie, jak pomagacie, jak wyglądały te wasze lata pomocy? Czy mieliście jakieś problemy, z czym się borykaliście? No bo wiem, że żadnej dotacji nie macie, żadnego dofinansowania, ani z Urzędu Miasta, ani znikąd właściwie, no więc chyba nie jest prosto.
6: Nie jest prosto, ale czujemy bardzo silną potrzebę pomagania, ponieważ wychodzimy z założenia, że człowiek jest odpowiedzialny za to, co oswoił, czyli za te zwierzęta. I posiadanie psa czy kota nie jest obowiązkowe, więc jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę, że nie może, nie ma czasu, nie stać go, niech po prostu tych zwierząt nie bierze. Niech bezmyślnie nie rozmnaża, bo później no, to się kończy porzucaniem, wyrzucaniem, zwłaszcza teraz w okresie letnim, w wakacje zaobserwowaliśmy bardzo, bardzo dużo wyrzuconych psów. Przyjęliśmy 27 szczeniąt tylko w te wakacje, gdzie w ubiegłą niedzielę przyjęliśmy dwie psie mamy. Jedna urodziła 12 szczeniąt, druga 4. I tutaj jest to wszystko jest z gmin, z powiatu, więc staramy się też współpracować. No i tak, faktycznie nie mamy dotacji, nie mamy dofinansowań.
1: Gdzie działacie w takim razie, bo mówisz, przyjęliśmy?
6: Przyjęliśmy. Są to hotele dla zwierząt. Nie mamy swojego miejsca, swojego azylu, swojej działki. W jednym z takich hoteli powstaje teraz kilka kojców takich na zimę, żeby móc zabezpieczać te zwierzęta. Więc no, przyjęliśmy do tego hotelu. One są dwa. Jeden to jest psia wioska w Zaździerzu, drugi w Nowosiadle. Także główna siedziba jest w Płocku. No i taką główną bolączką są pieniądze, są finanse, bo zabezpieczenie psa to jedno, ale jego trzeba ogarnąć weterynaryjnie, wyleczyć, jeżeli wymaga takiej potrzeby. Nakarmić, opiekować się. Jeżeli ma długą sierść, no to zaprowadzić do groomera. No cała opieka kompleksowa.
1: Powiedz mi, w jaki sposób edukujecie w takim razie społeczeństwo, żeby nie dochodziło do takich sytuacji?
6: Prowadzimy w szkołach i przedszkolach lekcje empatii. Jeździmy z psiakiem. Jeździ ze mną kolega z Arki. Pozdrawiam Sylwka serdecznie. Opowiadamy tym dzieciom, jak należy opiekować się zwierzętami, bo no nie zawsze w domach są tylko psy i koty, ale są też inne gatunki, na przykład gady czy ptaki. Opowiadamy o stowarzyszeniu, tłumaczymy, jak należy podejść do psa, jak należy sprawować opiekę, co można zrobić, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, a nie możemy zabrać tego psa. Jesteśmy też gośćmi w szkole rodzenia na Kościuszki przy szpitalu, gdzie rozmawiamy z przyszłymi rodzicami, no jak urodzić, nie zwariować, mając już zwierzę, jak wprowadzić tego nowego członka rodziny, który się urodzi i co zrobić z tym zwierzakiem, który no niejednokrotnie jest zazdrosny, czy no jemu też się wywraca świat do góry nogami.
1: No właśnie, to jest problem. Może w takim razie powiesz tu teraz wszystkim, jak to zrobić, bo myślę, że to bardzo ważny temat.
6: No na pewno nie odganiać takiego zwierzaka. Starać się przenosić już zapach z tego szpitala do domu, żeby ten pies czy kot zaznajomił się. No tu mówimy o dwóch różnych gatunkach, więc nie wiem, czy nam czasu na antenie by wystarczyło, żebym opowiedziała o wszystkim, ale starać się wprowadzać tą rutynę, nie zmieniać zbyt dużo. Jeżeli pojawia się łóżeczko i nowe przedmioty, wózki, nosidełka i jakieś inne tutaj rzeczy potrzebne do wychowania dzieciątka, zaznajomić zwierzaka z tym, postawić, niech to stoi, pozwolić podejść, obwąchać.
1: to jest wszystko bardzo ważne. Mówisz tu o edukacji, czym skorupka za młodu, prawda? No ale właśnie, jak przekonać, jak edukować w takim razie dorosłych? Bo to, żeby wykastrować zwierzę, no to już jest kwestia dorosłych, tak? Że powinni się tym zająć.
6: Tak, zdecydowanie. Ale też tak jak miasto u nas, czy każda z gmin podległych tutaj w powiecie prowadzi program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, więc gminy mają pieniądze na kastrację. Tutaj musi właściciel tylko pójść, złożyć wniosek, zapisać się w lecznicy, która jest przydzielona.
1: No właśnie, to jest ważne, że wcale nie musimy ponieść żadnych kosztów, prawda?
6: Tak, tak. Można to zrobić za darmo i jeżeli jest to suczka bądź kotka, mówimy o dziewczynach, to wtedy tak, można to zrobić bezkosztowo, bo tą bezdomność trzeba kastrować bezdyskusyjnie. Mamy taką skalę problemu i jeden z najwyższych odsetków bezdomności zwierząt w Europie.
1: Kastracja, myślę, że chipowanie również bardzo ważne, prawda?
6: Tak, oczywiście.
1: Jakie akcje w najbliższym czasie macie zamiar przeprowadzić? Czy już prowadzicie w tej chwili? Bo myślę, że te akcje no, są bardzo ważne.
6: Taką największą w roku organizowaną przez nasze stowarzyszenie jest Mazowia Pet Festival w porozumieniu z Galerią Mazowią. W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja. W tym roku przygotowujemy się już znacznie prężniej, na większą skalę. Będą różne gatunki zwierząt, będą stowarzyszenia z Płocka, z którymi współpracujemy i przyjaźnimy się. Będzie to Oto z Animals, będzie udana adopcja, która działa właśnie przy płockim schronisku. Są to wolontariusze, którzy wyprowadzają psiaki, ale też bardzo pomagają przy naszych psach, mając wolny czas, więc to jest bardzo, bardzo duża pomoc. Przyjadą wystawcy gadżetów dla psów, będą behawioryści, groomerzy. Każdy będzie mógł bezpłatnie porozmawiać, tak, zapytać, dopytać, co zrobić od pielęgnacji po zachowania przez żywienie. Więc wszystkich serdecznie zapraszam 20 i 21 listopada w Galerii Mazowia. No i przede wszystkim będziemy promować zwierzęta, które szukają domów. Będziemy starali się przedstawić to zwierzę takie fundacyjne, że ono nie jest gorsze, bo nie jest.
1: To właśnie, mówisz to o szukaniu domu. Szukacie ten dom dla tych zwierząt, prawda? No i właśnie, jak to robicie?
6: Wszystko głównie skupia się na mediach społecznościowych. Nie oszukujmy się, po pandemii to wszystko przeniosło się do internetu. Ogłaszamy zdjęcia, rolki, filmy, mówimy, piszemy o tym psiaku, pokazujemy jego progres od momentu trafienia przez jakąś rekonwalescencję czy pobyt u nas, aż do czasu adopcji. Wielokrotnie jak przyjeżdża rodzina, to my pytamy, słuchajcie, czy my możemy zdjęcie wam zrobić. No to tak, jasne, więc te psiaki znajdują te domy w całej Polsce. Ostatnio mieliśmy adopcję w Gdańsku. Także też, no, psiak pojechał nad morze, więc jak my dostajemy film, kiedy ta psina, która była przywiązana do drzewa w okresie letnim, biega, hasa sobie nad morzem, na plaży i cieszy się po prostu ten pies życiem, no to no, ten wolontariat jest dla nas bardzo ważny, więc człowiek ma siłę do dalszych działań.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby adoptować takie zwierzę?
6: Tak naprawdę, zgłaszając się do nas, należy wypełnić ankietę. Ze zwróceniem się do nas, którym psem ktoś jest zainteresowany. No bo mamy ich kilkanaście. Można też umówić się z nami, przyjechać, zobaczyć psiaki. Wszystkie są też przedstawione na Facebooku, mają zdjęcia, opisy. Wtedy umawiamy się na taką wizytę przedadopcyjną. Rozmawiamy, no, sprawdzamy warunki, bo nie po to ściągamy te psy z łańcuchów albo gdzieś tam je zabezpieczamy w powiecie, żeby one, nie daj Boże, znowu na ten łańcuch trafiały. Więc no, nie wynika ta kontrola z naszej wści kości, ani chęci zobaczenia, kto ma jak w domu, bo czasami i takie opinie padały, tylko żeby sprawdzić, czy po prostu ktoś faktycznie dźwignie temat opieki nad psem, czy sobie poradzi, bo często są to ludzie, którzy nie mieli wcześniej psa, ale my też po adopcji jesteśmy dla tych państwa, dla tych ludzi, chętnie służymy pomocą, staramy się rozwiązywać problemy, bo czasami taki problem behawioralny wyniknie w trakcie tego mieszkania gdzieś tam u nowych właścicieli, a później umowa adopcyjna, która mówi o tym, że no, ktoś nie może pies wyrzucić, oddać, sprzedać i to prawo jest egzekwowane. No i też czasami bywa tak, że umawiamy się na wizytę poadopcyjną, czasami się nie umawiamy i zajrzymy.
1: A jak wygląda kontakt osoby, która chce zaadoptować z danym zwierzęciem?
6: Zapraszamy na spacer zapoznawczy. Mamy możliwość pójścia na spacer, opowiedzenia o psiaku. Osoba chętna, ten potencjalny adoptujący, ma okazję zobaczyć tego psa w jego takim naturalnym środowisku, gdzie on już to miejsce zna, jak on się zachowuje, no, i wtedy dużo prościej się rozmawia o danym zwierzaku niż przekazując takie suche fakty po zdjęciu.
1: Czy to jest jedno spotkanie, czy jest więcej tych spotkań?
6: Wszystko zależy od rodziny. Czy chcą przyjechać kilka razy, bo jeszcze mają jakieś pytania dodatkowe, zastanawiają się. To nigdy nie daruje jedynkowo, że trzymamy się jednego utartego schematu, bo tak naprawdę trzeba dostosować się do sytuacji i do rodziny przede wszystkim.
1: Czy są takie osoby, które po jakimś czasie jednak stwierdzają, nie, no niestety, ale nie dam rady i ten pies wraca do was?
6: Za mojej kadencji nie zdarzyło się jeszcze. Myślę, że na przestrzeni lat nie słyszałam o takiej sytuacji. Bardzo często bywało tak, że dom tymczasowy musiał zrezygnować z pełnienia opieki z różnych przyczyn. Nie dlatego, że nie chciał, tylko dlatego, że pojawiały się sytuacje takie życiowe, nie do przewidzenia wcześniej i wtedy trzeba było temu zwierzakowi szukać nowego domu tymczasowego i nowych opiekunów, ale zupełnie nie kojarzę, żeby u nas psiak z adopcji wrócił.
1: Czy są to tylko psy, czy też są koty? Jak to wygląda?
6: Są koty, oczywiście. Są koty. Nawet teraz w tym tygodniu trafił do nas kociak, który już też jest w domu tymczasowym. Maleńki, pewnie odłączył się gdzieś od matki i został znaleziony tutaj w centrum miasta i państwo zgłosili się do nas, bo też reagujemy, tak? Mamy dwa takie stowarzyszenia tutaj jeżdżące faktycznie i reagujące. Jesteśmy to my, jest to OTOS, Płocki Oddział OTOS-u. I faktycznie czasami, no prawda, schronisko też nie jest z gumy, nie jest w stanie przyjąć wszystkich. Nie da się po prostu.
1: No tak, tam brakuje miejsca.
6: Dokładnie.
1: Mówiłaś tutaj o tej akcji, którą organizujecie w Galerii Mazowia, ale to nie jedyna akcja chyba, prawda?
6: Nie. W ramach tutaj utrzymania też naszych podopiecznych prowadzimy w szkołach, w firmach zbiórkę butelek kaucyjnych.
1: O właśnie, opowiedz o tym.
6: Tak. Państwo, jedna z naszych wolontariuszek wpadła na pomysł, że no słuchajcie, no mamy te kaucje, no prościej jest poprosić o butelki niż o pieniądze. I faktycznie ci ludzie przynoszą. Mamy zaprzyjaźnioną aptekę, mamy zaprzyjaźniony sklep zoologiczny i tam te butelki można zostawić, można też zadzwonić czy napisać, my wtedy odbierzemy i wymieniamy je w butelkomatach na gotówkę, którą przeznaczamy na psiaki. I tych butelek jest tak dużo, że bardzo nam to pomaga.
1: No, nie macie dotacji, więc na pewno potrzebujecie również pomocy, prawda? W związku z tym, jak z wami się skontaktować i czego potrzebujecie? No bo teraz ten okres już jesienno-zimowy, chyba to jest duże wyzwanie dla was, no i dla zwierzaków.
6: Tak, zima jest zawsze takim najtrudniejszym okresem, ponieważ ta zima trwa bardzo długo. No nam zawsze jest potrzeba jedzenia dla psiaków, bo jednak one muszą coś jeść i staramy się karmić nasze psiaki dobrej jakości karmą, bo pies jak je dobrze, to on później no, nie choruje. Nie ma biegunek, nie ma wymiotów, nie ma rewolucji żołądkowych, więc my tutaj karmimy też karmą specjalistyczną psiaki, które mają na przykład chorą trzustkę czy problemy z tarczycą i muszą jeść karmę taką typowo weterynaryjną. Teraz prowadzimy akcje w szkołach, w przedszkolach zbiórki kocy. Ale tak jak zimą, no to oczywiście słoma. I tak naprawdę nie wiem, jeżeli tutaj państwo macie legowisko po swoim psie, które może zyskać drugie życie, bardzo chętnie je przyjmiemy. Czy akcesoria spacerowe typu smycz, obroża, szelki, no to są takie rzeczy, które się bardzo szybko eksploatują na tych spacerach, ale też trafiają się różne psiaki, na przykład takie, które trzeba nauczyć w ogóle chodzenia na smyczy, bo całe życie spędziły na łańcuchu, więc no ten pies nie zna ani szelek, ani obroży, ani tej smyczy. Więc zdarzają się i przegryzienia, także no taka smycz idzie od razu do wyrzucenia i w to miejsce musi przyjść nowa. Także takie rzeczy najbardziej potrzebne, typu worki na śmieci, rękawiczki jednorazowe. Tutaj nie ma, że coś się nie przyda, tu się przyda wszystko.
1: Czy jest sporo też zwierząt chorych i czy te zwierzęta też no, mają jakieś zainteresowanie wśród tych, którzy chcieliby adoptować je?
6: Tak, oczywiście. Bardzo często też obserwujemy na Facebooku posty, gdzie ktoś mówi, dam dom, ktoś pisze wprost, dam dom psu choremu, niepełnosprawnemu, takiemu, który nie ma szans. I zgłaszają się rzesze ludzi. Także tak, jak najbardziej psy chore czy niepełnosprawne znajdują domy. Jest im o wiele ciężej, bo jednak wiąże się to z kłopotem, bo niepełnosprawny pies wymaga faktycznie takiej opieki jak niepełnosprawny człowiek. Mamy taką psinkę Ritę, która teraz będzie jeszcze diagnozowana u neurochirurga, bo z winy człowieka no nie chodzi. My ją wzięliśmy jako malutkiego pieska 8-tygodniowego. Zgłosiła się do nas pani. No i pies był w fatalnym stanie, więc Teraz wszystko zależy od tego, czy to czucie głębokie wróci i czy da radę nauczyć psiaka tego chodu rdzeniowego. No, zobaczymy, jesteśmy dobrej myśli, ale tak.
1: Powiedz mi, czy sporo tych adopcji jest, czy tak mniej więcej, jaka to jest skala w ciągu roku?
6: Na koniec tego roku będziemy mogli podsumować, ale chociażby od maja do dzisiaj tak naprawdę, do września, my mieliśmy prawie 30 adopcji.
1: To dużo?
6: To jest dużo. Na tak małe stowarzyszenie to bym powiedziała, że jest bardzo dużo.
1: W takim razie zapraszamy tych, którzy są zainteresowani adopcją zwierząt i psiaków, i kotów do stowarzyszenia ARKA. Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom służy wam i bardzo chętnie się z wami spotka. Ja ci bardzo dziękuję. Moim gościem dzisiaj była prezes tego stowarzyszenia, Paulina Ciuraj. Myślę, że nie po raz ostatni spotykamy się w studiu Eski. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
3: Eska Płock.
1: Katarzyna Pietrzyk, kierowniczka referatu wspierania inicjatyw społecznych w Urzędzie Miasta Płocka, i Zuzanna Lewandowska, edukatorka Klubu Rozwoju Cyfrowego. Witam was bardzo serdecznie w studiu.
7: Dzień dobry państwu.
8: Dzień dobry.
1: Słuchajcie dziewczyny, będziemy dzisiaj właśnie sobie opowiadać o Klubie Rozwoju Cyfrowego. Wiem, że ten klub w Płocku istnieje już przeszło rok. W związku z tym macie już jakieś doświadczenia, ale chyba nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w ogóle takowy klub istnieje. W związku z tym powiedzmy na początku, czym on jest i właściwie kto tam może przyjść do was.
7: Może na początek powiem, że Płock jest jednym z 64 gmin, gdzie działa właśnie taki klub rozwoju cyfrowego.
1: Czyli nie jesteśmy jedyni.
7: Nie, ale też jesteśmy tutaj w takim projekcie pilotażowym, gdzie przystąpiliśmy do tego projektu i działa właśnie.

0: projekt potrwa do końca czerwca 2027 roku.
1: Czyli jest jeszcze sporo czasu, w związku z tym ci, którzy nie zdołali jeszcze zapisać się na zajęcia do klubu i uczestniczyć w tych zajęciach, mogą jeszcze to zrobić.
0: Tak, oczywiście zachęcamy jak najbardziej, bo klub jest otwarty nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich mieszkańców Płocka, bez względu na wiek. Jeżeli osoba jest niepełnoletnia, to wtedy rodzic wyraża zgodę na uczestnictwo w takich właśnie zajęciach, poradach indywidualnych. To naprawdę to jest super okazja na podniesienie swoich kompetencji cyfrowych, czy tak jak seniorzy, zapoznanie się z nowymi tutaj technologiami.
1: Czy... No właśnie, czym się zajmujecie tak dokładnie, konkretnie? Czego mogą nauczyć się? Mówisz tutaj głównie seniorzy, ale pewnie tylko, prawda?
0: Nie, tak jak mówiłam, klub jest otwarty do wszystkich mieszkańców, ale w większości z klubu korzystają seniorzy.
1: A dlaczego tak się dzieje, Zuza?
2: Ze względu na to, że mają więcej wolnego czasu niż osoby, które są aktywne zawodowo, choć klub też jest otwarty i dostosowany do właśnie osób, które pracują, ponieważ chociażby w czwartki jesteśmy otwarci do godziny 18, więc osoby, które mają regularną pracę, mogą również przyjść na zajęcia i uczestniczyć w tym projekcie.
1: Kiedy te zajęcia w ogóle się odbywają?
2: Tak naprawdę to od poniedziałku do piątku. Codziennie są dostępne zajęcia indywidualne. Zazwyczaj w środę i czwartki są zajęcia grupowe. Warsztaty grupowe, gdzie na początku zbieramy jakąś tam określoną liczbę osób, na przykład 8 osób zapisuje się do nas na warsztat z obsługi smartfona czy obsługi mObywatela. I wtedy są prowadzone warsztaty po 2-3 godzinki.
1: No właśnie, powiedzcie, jakie tematy podejmujecie na tych warsztatach?
2: Najczęściej wybieranym tematem, jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne, jest to na pewno obsługa smartfona, a z zajęć warsztatowych mamy 11 tematów, które są tak naprawdę niezmiennie przez cały jeden miesiąc i się powtarzają przez następne kolejne. Jest to obsługa smartfona, obsługa laptopa, możliwość korzystania z mObywatela, profilu zaufanego. Również bardzo popularnym tematem jest bezpieczeństwo w sieci, zagrożenia, fotografowanie smartfonem. To są takie najbardziej popularne tematy rozchwytywane głównie przez seniorów.
1: Ja myślę, że bezpieczeństwo w sieci i zagrożenia to nie tylko temat, który powinien zainteresować seniorów, prawda?
2: Oczywiście. Ostatnio jeszcze przed wakacjami robiliśmy warsztaty dla szkół policjalnych, gdzie właśnie tematem zajęć było bezpieczeństwo w sieci.
1: No właśnie, to bezpieczeństwo szczególnie jest ważne w czasach dzisiejszych i tak jak powiedziałaś, również myślę, że te zajęcia są idealne dla młodych osób, które właściwie dopiero zaczynają swoją przygodę z cyfryzacją, prawda?
2: Przede wszystkim wchodzą w dorosłe życie, gdzie no jednak właśnie będą musieli jednak pewne dokumenty, kiedyś się dogonią po prostu, będą musieli je wypełnić.
1: Czego dokładnie uczycie? Opowiedz mi, jak wyglądają takie zajęcia.
2: Warsztaty czy indywidualne?
1: No jedne i drugie.
2: Dobra.
1: Zacznijmy od indywidualnych.
2: Jasne. To na początek zawsze uczestnik dzwoni, bądź po prostu przychodzi do naszej siedziby KRC i umawia się na konkretny termin i na konkretną godzinę. Takie konsultacje indywidualne zazwyczaj trwa jedną godzinę zegarową. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że głównie seniorzy przychodzą z rozpisanymi problemami na kartce i je po prostu rozwiązujemy podczas tej godziny. I to może być problem w postaci na przykład wysłania SMS-a z zdjęciem, albo to też na przykład może być problem na zasadzie założenia konta na profilu zaufanym, więc skala trudności zajęć tak naprawdę jest dość indywidualna. Warsztaty grupowe wyglądają w ten sposób, że rekrutujemy osoby i tak minimalnie 8 uczestników zawsze mamy. Tematy sobie sami wybierają. Najczęściej jest to obsługa laptopa, chociaż nie tylko, też media społecznościowe plus ta sztuczna inteligencja też są bardzo często wybierane, dlatego że seniorzy chcą się dowiedzieć, jak rozróżnić rzeczywistość od tej sztucznej inteligencji. Na warsztatach również uczestnicy dostają materiały edukacyjne w postaci dokładnie zrobionej instrukcji, jak mają na przykład wstawić posta na Facebooku, krok po kroku, ze zdjęciami, więc jest to dla nich bardzo duże ułatwienie. Oni zawsze dostają te instrukcje dla siebie do domu, dzięki czemu mogą ćwiczyć regularnie te nowe umiejętności. I również zostawiamy podczas warsztatów grupowych takie miejsce na zadawanie pytań, bądź dzielenie się własnymi

0: doświadczeniami, szczególnie jeżeli omawianym tematem jest bezpieczeństwo. Zawsze się pytamy, czy jakiś uczestnik miał może styczność z próbą wyłudzenia danych, czy z włamaniem się na konto na Facebooku, i dość często niestety się to zdarza.
1: Czyli są takie osoby, które miały z tym styczność, tak,
0: tak
1: już?
0: Tak, ale jesteśmy w stanie temu zapobiec, chociażby edukując, jak zabezpieczyć swoje media społecznościowe, chociażby metodą ochrony dwuskładnikowej, czy chociażby po prostu nie podawanie swoich haseł obcym osobom.
1: Czyli wtedy podajecie, co należy zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji,
0: tak,
1: prawda?
0: Jest.
1: A jeżeli już no niestety ktoś wpakował się w taką sytuację, czy jakoś mu pomagacie?
0: Tak, oczywiście. Nawet zachęcamy niektórych do tego, żeby złożyli zgłoszenie na policję, bo niektóre przypadki były aż tak poważne. Natomiast jeżeli była próba wyłudzenia pieniędzy, no to zawsze mówimy uczestnikom, co potrzeba robić. Przede wszystkim nie reagować, ignorować, nie podawać żadnych informacji.
2: Bo nie powiedziałyśmy jeszcze, gdzie się znajduje Klub Rozwoju Cyfrowego, a to jest bardzo istotne. Mieścimy się przy ulicy Sienkiewicza
0: 21, lokal 29, parter.
2: Parter i jesteśmy dostępni dla płotczan od poniedziałku do środy w godzinach 18 do 16. W czwartek, jak już tutaj Zuzia powiedziała, jesteśmy od 9 do 18, troszeczkę dłużej. I w piątek od 8 do 15, więc serdecznie zapraszamy. Mamy też swój profil na Facebooku Klub Rozwoju Cyfrowego, gdzie aktualizujemy wszystkie nasze tutaj nowinki.
0: Harmonogramy,
2: tak. Są tam też do pobrania dokumenty rekrutacyjne, które należy wypełnić przed przystąpieniem do warsztatów, bo na porady indywidualne możemy się umówić telefonicznie.
1: Kasiu, powiedz mi, czy jest jakaś ograniczona liczba osób, które mogą uczestniczyć w tym projekcie przez te lata od 2025 roku, czy nie?
2: Nie.
1: Czyli
2: nie mamy
1: limitu.
2: Tylko musimy oczywiście przeszkolić jakąś tam grupę docelową założoną przez projekt unijny, tak?
1: A powiedzcie, czy w takim razie te warsztaty, te zajęcia indywidualne są bezpłatne, skoro są dofinansowane przez Unię Europejską, czy też trzeba za nie zapłacić?
2: Całkowicie bezpłatne. Tak, i jeszcze każdy uczestnik, który bierze udział w warsztatach, dostaje od nas również gadżety.
1: O, jakie są to gadżety?
2: Pendrive, notatnik do zapisania, długopis. Na każdego też czeka szklanka dobrej herbatki, kawki, ciasteczko.
1: Tutaj bardzo często przewija się słowo senior, no ale jestem ciekaw, czy pojawiają się jednak osoby młodsze i też są zainteresowane tym klubem.
0: Było kilka przypadków osób, które były jeszcze aktywne zawodowo i rzeczywiście te czwartki, które były dłuższe, przydawały nam się. Natomiast jeszcze takich osób, które są nieletnie i same z siebie przyszły do nas, jeszcze nie było. Ze względu na to, to słowo senior się bardzo często powtarza, ze względu na to, że to jest po prostu większa część naszych uczestników.
1: A jak myślicie, jak w takim razie zachęcić tych młodszych? Czy oni rzeczywiście już są tacy wyedukowani i nie potrzebują takiej pomocy?
0: Moim zdaniem najlepszym sposobem byłoby pójść do szkoły i zrobić dla nich po prostu taki warsztat. Czy oni do nas mają przyjść, czy my do nich, dla nas to nie ma absolutnie żadnej różnicy.
1: A czy jest to możliwe? Czy na przykład można zgłosić coś takiego do was?
0: Tak, oczywiście. My sami też również występujemy z taką propozycją do szkół ponadgimnazjalnych, czyli teraz są licea, żeby właśnie przynieśli nam uczniów, żebyśmy my ich doedukowali na przykład w zakresie bezpieczeństwa M-Obywatela, lub my możemy do nich przyjść z taką.
1: Powiedzcie, czy te zajęcia, które są dedykowane osobom starszym, seniorom, czy jeszcze czynnym zawodowo, ale troszkę starszym, a te, które proponowalibyście na przykład osobom młodym, czyli tym, którzy chodzą jeszcze do szkoły, będą się czymś różniły, czy też nie?
0: Nie. Nie będą się absolutnie różniły. Każdy ma dostęp do tych samych informacji. Tutaj absolutnie nie faworyzujemy ani...
1: Ale chodzi mi o sposoby trafienia na przykład do określonej grupy osób.
0: A to na pewno sposób prowadzenia zajęć jest
2: dostosowany do grupy.
1: Czyli do wieku.
2: Tak, inaczej będziemy tutaj, edukatorzy będą przekazywać pewnie wiedzę dla seniorów, inaczej do młodych.
1: No bo właśnie tak myślę, że te osoby młode to już chyba po prostu wiedzą, prawda? I są obeznane w niektórych tematach, natomiast osoby starsze, zwłaszcza ci seniorzy, no pewnie są zupełnie zieloni, prawda?
2: Czasem się zdarza tak, że nie potrafią włączyć komputera, więc to jest taka nauka od podstaw.
0: Tak, chociaż też przychodzą, którzy są bardzo mocno zaawansowani, ponieważ się po prostu tym tematem interesują i no nie boją się technologii.
1: Jakich osób jest więcej?
0: Jednak tych, którzy się boją.
1: Czyli tych, którzy w ogóle nie mieli do czynienia, tak, z tą cyfryzacją?
0: Znaczy, do czynienia mieli, ale boją się zrobić ten krok naprzód, żeby trochę więcej tej wiedzy posiadać, no bo się boją, to są osoby dorosłe, dzieci na przykład, no nie mają strachu i nie boją się różnych rzeczy, natomiast my jako dorośli już wiemy, co się z czym mieli.
1: A jak wy w takim razie przełamujecie ten strach wśród tych osób?
0: Ja przynajmniej pokazuję na swoim przykładzie, że jeżeli na przykład to dotknę, to kliknę, to się absolutnie nic nie stanie i zawsze mówię...
1: Że nie wybuchnie.
0: Tak, dokładnie, że... I też mówię, że naprawdę, żeby coś się musiało z tym telefonem stać, to ktoś by musiał nim rzucić o podłogę. Wtedy naprawdę jakaś krzywda musiałaby się stać, a tak to telefon, na telefonie można klikać, dotykać, zamykać. Zawsze to powtarzam, żeby ludzie się czuli bardziej pewni.
1: No tak samo jest z laptopem, prawda?
0: Tak. No, naprawdę ciężko jest zepsuć sprzęt, jeżeli nie użyjemy jakiejś siły.
1: Które z tematów są jakby najtrudniejsze w realizacji, które najgorzej i najtrudniej przyswoić osobom, które przychodzą do Was?
0: Moim zdaniem jest to warsztat z obsługi laptopa, ponieważ większość osób po prostu w domu nie posiada takiego sprzętu i sama obsługa laptopa jest dla nich ciężka do przyswojenia, no bo jednak jeszcze z myszką to pół biedy, ale jeżeli już mamy touchpada, gdzie pierwszy raz na oczy widzą taką technologię, no to ciężko im się przyzwyczaić, jak się poruszać po ekranie, jak klikać, jak zaznaczać, jak usuwać pliki, no to jest taki najcięższy temat moim zdaniem.
1: Kasiu, powiedziałaś, że trzeba wypełnić pewne dokumenty. Co to są za dokumenty?
2: Formularz rekrutacyjny.
1: Jak on wygląda? Jest on trudny do wypełnienia?
2: Nie. Można też go wypełnić na miejscu.
0: Tak jest. Na miejscu również mamy dostępne formularze. Na nim jest tylko do wypełnienia imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, żebyśmy mogli się skontaktować z potencjalnym właśnie uczestnikiem.
1: W razie czego pomożecie?
0: No pewnie, że tak.
2: Oczywiście.
1: No właśnie. W takim razie przypomnijmy raz jeszcze, gdzie się mieścicie, gdzie do Was w takim razie przychodzić, dzwonić, zapisywać się?
2: Zapraszamy do Klubu Rozwoju Cyfrowego przy ulicy Sienkiewicza 21, lokal 29, to jest parter.
0: Pierwsza klatka.
2: Numer telefonu 691 986 336 i również mamy, tak jak już wcześniej powiedziałam, profil na Facebooku Klub Rozwoju Cyfrowego w Płocku. Tam też również są do pobrania dokumenty rekrutacyjne, jeśli ktoś by chciał wcześniej wypełnić i przynieść do nas, ale zapraszamy osobiście do klubu.
1: W takim razie zapraszamy, wszystko już wiecie o Klubie Rozwoju Cyfrowego, który działa już w Płocku od przeszło roku, a będzie jeszcze działał kolejny rok, a ja rozmawiałem z Katarzyną Pietrzyk, kierowniczką referatu wspierania inicjatyw społecznych Urzędzie Miasta Płocka i Zuzanną Lewandowską, edukatorką w owym klubie. Bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
3: SK Płock.

0: promocja.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.